kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.

0: Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Jak Państwo doskonale wiedzą, oczywiście ci z Państwa, którzy słuchają w miarę regularnie obrazów z historii Kościoła, co jakiś czas przyglądamy się tutaj postacią z historii Kościoła, dlatego że no, Kościół to są ludzie przecież i tym wybitnym postaciom z przeszłości warto się od czasu do czasu przyjrzeć, bo oni tę historię tworzą, czy tworzyli kiedyś w sposób wybitny. No i dzisiaj jest okazja, w dalszej części audycji dowiedzą się Państwo, dlaczego ta okazja taka wyjątkowa, by przyjrzeć się no, nietuzinkowej postaci, już świętej w tej chwili Kościoła katolickiego, świętej Urszuli Leduchowskiej. Przyjrzymy się wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Małgorzata Krupecka ze zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Bardzo serdecznie witam siostrę w studio. Szczęść Boże.
2: Ja również witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
1: Cieszę się.
2: Jeśli mogę się od razu wtrącić do Pana wstępu, to powiem, że gdy mamy do czynienia ze świętymi, to nawet to słowo historia zaczyna nam sprawiać pewną trudność, dlatego że święci to nie są tylko postaci z historii, to są postaci, które się nie starzeją, gdy... Już mówię o świętej Urszuli Leduchowskiej tym razem, gdy 50 lat po jej śmierci jej ciało w całości zachowane miało być przewożone z Rzymu do Polski, bo zmarła w Rzymie, ojciec święty Jan Paweł II urządził takie nabożeństwo pożegnalne w ogrodach watykańskich przed trumną z ciałem, relikwią świętej Urszuli i powiedział wtedy takie piękne zdanie,

0: właśnie, że święci się nigdy nie starzeją, oni stanowią naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Mamy tu więc do czynienia z historią, która była, która dzieje się i która przed nami jest.
1: Często zapominamy o tym, że Kościół to nie jest taki budynek z cegieł zbudowany, ale to jest wspólnota i to nie tylko wspólnota funkcjonująca tu i teraz, ta, którą widzimy, ale jest też Kościół triumfujący w niebie, ten Kościół tych, którzy już, jak święty Paweł pisał, widzą Boga twarzą w twarz. My wierzymy w świętych obcowanie. Chrześcijanie wierzą w świętych obcowanie, czyli oni nie opuścili nas tak do końca. Oni wciąż są z nami. Stanowią jakąś komunię z tym Kościołem pielgrzymującym, tak? Czyli tym, którym my stanowimy tutaj na ziemi. Warto o tym pamiętać.
0: Ponieważ łączy nas więź miłości, w związku z tym oni czują się za nas odpowiedzialni i chętnie nam pomagają. Na tym polega wstawiennictwo świętych. Też są naszym wzorem i dlatego rozmawiamy o ich życiu i próbujemy się trochę konfrontować z ich postawami i z ich pismami.
1: Święci bardzo często kojarzą się tak potocznie z tymi świętymi bardzo odległymi w czasie. To są święci sprzed 1000 lat, sprzed 2000 lat. Dzisiaj rozmawiamy o świętej, której czas życia przypada na tą historię jeszcze stosunkowo niedawną, na te dzieje Polski i świata stosunkowo niedawne, a bardzo dramatyczne. Można powiedzieć, że od rewolucji francuskiej tempo zmian w świecie jest oszałamiające. Tego, co się dzieje zarówno w warstwie przemian technologicznych, tak, wiek XIX, wiek pary i żelaza, ale także przemian politycznych, przemian światopoglądowych. I dlatego uważam, że postać świętej Urszuli Leduchowskiej jest postacią bardzo ważną i warto o niej rozmawiać, gdyż wokół jej życie toczyło się właśnie w takich niesamowitych czasach, niesamowitych dla świata, Europy i dla Polski. No warto tu właśnie powiedzieć, i tutaj głos siostrze już oddaję, o tym, kiedy ona się urodziła, kiedy przyszła na świat, bo to były takie wyjątkowe dla Polski momenty w historii.
0: Urodziła się w roku 1865, dokładnie 17 kwietnia i jak łatwo wyliczyć, właśnie 17 kwietnia tego roku mija 150. rocznica jej urodzin. No i dużo i mało. Urodziła się rok po upadku Powstania Styczniowego i część jej życia przypadła na czasy, gdy Polska nie istniała na mapie Europy. Druga część, gdy Polska próbowała odbudowywać swoją niezawisłą państwowość, w które to odbudowywanie święta Urszula bardzo aktywnie się włączyła. Oczywiście można się zastanawiać, czy była postacią jeszcze XIX czy XX wieku. To jest bardzo ciekawe pytanie, jeśli się weźmie pod uwagę, że nie do końca wiemy, kiedy się zaczął XX wiek, ponieważ on nie zaczął się jednak tak mechanicznie, automatycznie, kalendarzowo, jakby nam się to wydawało. Wielu historyków skłonnych jest uważać, że XIX wiek trwał do I wojny światowej, że pierwsza wojna rozpoczęła XX wiek. Być może, ale to już tak, to jest kwestia nieco na marginesie naszych rozważań. Urodziła się rok po upadku Powstania Styczniowego, gdy już była młodą zakonnicą w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Robię mały przeskok czasowy, żeby nawiązać do tego powstania. W liście do swojej takiej korespondencyjnej przyjaciółki austriackiej baronówny napisała, jakie to szczęście, że nie wybuchła teraz żadna rewolucja jak ta z 63, bo nie zaręczam, czy bym nie uciekła, żeby wziąć w niej udział. Ale to zdanie też dobrze charakteryzuje przyszłą świętą Urszulę jako kobietę, która była bardzo wrażliwa na sprawy patriotyczne, a z drugiej strony była też typem kobiety działającej.
1: To nie czynu. Był kobiety czynu.
0: Czynu po prostu.
1: Na chwilę zatrzymam się przy tym zdaniu, które siostra powiedziała. Wysłała list, zwróciła się w liście do swojej korespondencyjnej przyjaciółki, baronesy austriackiej. Rodzina Leduchowskich nie była taką sobie zupełnie tuzinkową rodziną. To nazwisko pojawia się przy różnych okazjach, bardzo często związanych z kwestiami militarnymi, z wojskiem. Można powiedzieć, że była to rodzina zaliczająca się do arystokracji. Tak naprawdę oni się nazywali Halka Leduchowski, herbu Szalawa. I warto tutaj o tej rodzinie słów kilka powiedzieć.
0: To stary ród polski, rycerski, sięgający tradycjami Wołynia i walk na tamtejszym terenie. Za zasługi wojenne jeden

0: z rycerzy noszących miano Halka otrzymał Wiśle Duchów na Wołyniu i stąd wzięło się to rodowe nazwisko. To było prawdopodobnie w XV wieku. Natomiast troszkę dalej mamy już bardziej udokumentowane postaci leduchowskich. Ród zrobił się bardzo rozgałęziony. Te bardziej udokumentowane postaci to na przykład dwaj bracia leduchowscy, którzy brali udział w wyprawie Sobieskiego na Wiedeń, w odsieczy wiedeńskiej i ich imiona są wypisane na Kalenbergu, na tym wzgórzu, który upamiętnia zwycięstwo Sobieskiego. I posuwając się dalej, mamy końcówkę wieku XVIII, Sejm Wielki, który uchwala Konstytucję 3 maja. W tym Sejmie bierze udział pradziad świętej Urszuli. Czyli jest to rodzina zawsze zaangażowana w sprawy publiczne, w sprawy polskie, zaangażowana po dobrej stronie. I coś ciekawego również zauważamy na przykładzie już tego dziada świętej Urszuli, dziadka, który spełniwszy swoją rolę publiczną, gdy owdowiał, resztę życia postanowił spędzić u misjonarzy tu w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, przy kościele Świętego Krzyża. Gdy zmarł, pochowany został w rodzinnym Klimontowie koło Sandomierza. Jego syn, dziadek świętej Urszuli, generał napoleoński Ignacy Hilary Leduchowski, który wziął też udział w powstaniu listopadowym, był między innymi obrońcą twierdzy Modlin przed nadciągającymi wojskami rosyjskimi feldmarszałka Dybicza, na stare lata tak zwane, postanowił osiąść również w Klimontowie u dominikanów. Widzimy więc, że w tej rodzinie tak dziwnie się splatały wątki służby wojskowej, służby rycerskiej ze służbą kościołowi, służbą duchowną. I bywało tak, że w każdym pokoleniu ród ten pewnych swoich członków oddawał służbie ojczyzny w stanie rycerskim, w stanie żołnierskim, a pewnych na służbę kościołowi. To samo będziemy za chwilę obserwować wśród rodzeństwa świętej Urszuli.
1: I tutaj mamy taki przykład trochę zburzenia tego stereotypu, który się wytworzył wokół czy to arystokracji, czy w ogóle bogatej szlachty, bogatego ziemiaństwa. Mówiło się czasem z przekąsem klasa próżniacza. Ludzie oddani tylko rozrywkom, jakimś marnotrawieniu pieniędzy. A tu mamy przykłady liczne, siostra cały czas podaje, że tak nie jest. Że ci ludzie, choć dysponując jakimś tam majątkiem, większym czy mniejszym, bo wiemy, że i wśród arystokracji były różnice majątkowe, ale zaliczani ewidentnie do klasy wyższej społeczeństwa, są w stanie poświęcić się, tak jak siostra powiedziała, służbie. Czy to służbie publicznej, czy to służbie wojskowej, czy właśnie zrezygnować z możliwości robienia kariery świeckiej, poświęcić się służbie Bożej.
0: No, myślę, że temu wątkowi tutaj dużo czasu poświęcić nie możemy, dlatego, że temat ziemiaństwa, arystokracji to jest temat niemalże na oddzielną audycję i na pewno jest tak, że na całą tę sferę społeczeństwa patrzymy, lub też może na szczęście przestajemy patrzeć, jako na pewien monolit. Patrzymy poprzez pryzmat propagandy komunistycznej, która chciała w ten sposób swojego wroga klasowego zohydzić w oczach społeczeństwa. Natomiast szlachta, arystokracja, gdy się bliżej przyjrzeć tej grupie, okazuje się, że również prezentowała rozmaite oblicze i bez wątpienia znajdziemy tam przykłady wałkoni, próżniaków, leniów, zdrajców i głupców, ale też istnieje to drugie bardzo zasłużone dla Polski i dla społeczeństwa oblicze, ludzi, którzy poświęcali się dla Polski, którzy swoje majątki angażowali na rzecz dobra wspólnotowego, wielcy mecenasi kultury, ludzie, którzy ryzykowali wszystkim, żeby wziąć udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych i później musieli emigrować. Więc myślę, że to jest dobry też czas, żeby trochę odkłamywać tę historię. A na przykładzie leduchowskich widzimy, że ta historia, zawieruchy historyczne XIX-wieczne, również bardzo mocno wpłynęły na sytuację rodziny, dlatego że choć nie byli oni nigdy bardzo bogaci. To była taka arystokracja ducha, no, z tytułem hrabiowskim, owszem. Niemniej jednak w wyniku wojen napoleońskich, potem powstania listopadowego, zasadniczo potracili co mieli i też musieli się udać na emigrację, no lub próbować zacząć robić kariery w Petersburgu, na Krymie,
1: we Wiedniu. Tam, gdzie

0: Polacy, gdzie Polacy jeździli. I dlatego dziadek Urszuli, generał Ignacy Hilary Leduchowski, wyjechał, wraz z nim wyjechał syn Antoni, który ostatecznie osiadł w Austrii i tam się ożenił. Dwa razy. Z pierwszego małżeństwa z Austriaczką Marią Zeilern miał 3 synów, jednakże bardzo szybko owdowiał. Został sam z 3 maleńkich chłopców. I wtedy stało się coś opatrznościowego. Szukał matki dla swoich synów i ożenił się z przyjaciółką swojej zmarłej żony, Józefiną ze starego szwajcarskiego rodu Saliscicers, rodu, z którego wywodził się m.in. święty Franciszek Salezy, ten Sali. Rodu spokrewnionego ze szlachtą wirtemberską, inflacką, zasadniczo protestanckiego, jeśli chodzi o wyznanie, choć nie całkowicie. Było to opatrznościowe, dlatego że w tym małżeństwie zawartym tak naprawdę z rozsądku znalazł szczęście, znalazł miłość. Okazało się, że oboje potrafili zbudować piękną rodzinę, w której miłość rosła chyba z roku na rok, tak można powiedzieć, wzajemny szacunek, i w którym zaczęły przychodzić na świat kolejne dzieci, również z miłością witane. Ta rodzina osiadła początkowo w miejscowości Losdorf, niedaleko Wiednia, na zachód od Wiednia. Po kilku latach przenieśli się do troszkę większego miasteczka Sankt Pölten, co związane było z tym, że po pierwsze stracili trochę pieniędzy niewłaściwie zainwestowanych, musieli sprzedać dom w Losdorf, ale też w Sankt Pölten były szkoły, dzieci zaczynały rosnąć, trzeba było dzieci posłać do szkół.
1: I spośród członków rodziny tej najbliższej przyszłej świętej, wybór drogi Bożej był nie tylko jej udziałem.
0: Nie tylko. Ile było dzieci? Tak, zawsze muszę sobie przeliczyć dokładniej, zanim powiem. Rodzina była, mówiąc dzisiejszym językiem, wielodzietna. Oprócz tych 3 synów Antoniego z pierwszego małżeństwa, którzy już w zasadzie poszli do szkół, więc tak naprawdę szybko odeszli z domu rodzinnego. Pierwsza urodziła się córka, Maria Teresa, która planowała karierę damy dworu i rzeczywiście zaczęła taką karierę robić, ale później w wyniku spotkania z kardynałem francuskim Lavigerim, który był wielkim działaczem na rzecz zniesienia niewolnictwa w Afryce, pod wpływem spotkania z nim postanowiła zaangażować się w działalność misyjną i stała się założycielką sodalicji świętego Piotra Klawera, sióstr klawerianek, bardzo zasłużonych jako zgromadzenie wspierające misję. Ona była pierworodną córką w rodzinie Leduchowskich. Po niej przyszła na świat Julia, czyli właśnie Urszula. Urszula to jest jej imię zakonne. Potem był Włodzimierz, przyszły generał jezuitów. Był jeszcze Ignacy, który wybrał służbę wojskową i został generałem Wojska Polskiego. No i jeszcze przyszły na świat 3 córki. Jedna zmarła jako 12- czy 13-letnia dziewczynka. Jedna, Franciszka, wyszła za mąż za dalszego kuzyna, też Leduchowskiego, i dzięki temu ród przetrwał. I była jeszcze jedna Ernestyna, która wiodła życie takiej panny kanoniczki, czyli też takiej kobiety, która nie założyła swojej rodziny, ale wybrała taki rodzaj życia poświęconego Bogu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej opowieści, która korzeniami sięga wieku XIX i przenosi się do wieku XX, o świętej Urszuli Leduchowskiej, choć już jak mój i państwa gość, którym jest siostra Małgorzata Krupecka, zaznaczyła, tak naprawdę to była Julia. Urodziła się i na chrzcie otrzymała imię Julia. Urszula to jej imię zakonne. Czy ten fakt, że tak wiele osób spośród rodziny przyszłej świętej wybrało wraz z nią karierę, czy też drogę Bożą, czy ten fakt można tłumaczyć specyficzną atmosferą rodzinną, nie wiem, miejscem, w którym się wychowywali? Skąd się to wzięło?
0: Na pewno musimy o klimacie domu rodzinnego porozmawiać, bo to jest coś bardzo ciekawego, co wpłynęło potem na dalsze życie dzieci. Co się składało na ten klimat domu rodzinnego? Więc tak, mamy tych 2 rodziców, bardzo różnych rodziców. W domu rodzinnym mówi się po niemiecku ze względu na matkę Józefinę, która nie nauczyła się polskiego. No i rodzina żyje w Austrii. Niemniej

rodziców. W domu rodzinnym mówi się po niemiecku ze względu na matkę Józefinę, która nie nauczyła się polskiego. No i rodzina żyje w Austrii. Niemniej jednak jest Antoni, który pielęgnuje tradycje starego polskiego rodu. Wydaje się, że osoby, który pielęgnuje tradycje starego polskiego rodu. Wydaje się, że osoby,

0: klęczkach przed starym obrazkiem Matki Bożej Częstochowskiej, przekazywanym w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Od dzieci dużo się wymagało. Ze wspomnień rodzeństwa Leduchowskich wynika, że wychowanie było surowe dosyć. Dzieciom nie pozwalano na grymasy, nie było wykwintnego jedzenia, spały na dosyć twardych łóżkach. Poza tym Józefina uczyła swoje dzieci dzielenia się. Przy różnych okazjach przygotowywano jakieś kosze z jedzeniem, po to, żeby je zanieść bardziej potrzebującym. Józefina uczyła szczerości, uczciwości. To są te postawy, z którymi potem dzieci poszły w dorosłe życie. To był ich największy posag. Czego jeszcze uczono się w domu rodzinnym? Oczywiście dzieciom zapewniono bardzo dobre wykształcenie. Wykształcenie najpierw nabywane w samym domu, dzięki całemu zespołowi różnych guwernantek, nauczycielek, więc wszystko to, co pannom, zwłaszcza pannom, bo chłopcy szybciej szli do szkoły, zwłaszcza pannom z tej sfery było potrzebne.
1: Na pewno umiała grać na pianinie.
0: Oczywiście, rysować, kilka języków obcych, ale potem oczywiście też dziewczęta szły do szkoły. Co jeszcze z domu rodzinnego wyniosły? Wspomniałam o tym, że w rodzinie mówiono po niemiecku, niemniej jednak istniała ta długa historia rodu Leduchowskich. I wydarzyło się również coś bardzo interesującego, bo mówiąc o Leduchowskich, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej ważnej postaci. Najpierw przywołam znów nazwę Klimontów koło Sandomierza, żeby
1: piękne miasteczko.
0: Nazwa gdzieś nie uciekła. Piękne miasteczko, pięknie położone. Jeśli nasi słuchacze w tamtych okolicach będą, warto

0: ich ojca, czyli stryj, inaczej mówiąc, stryj Julii i jej rodzeństwa, późniejszy kardynał Mieczysław Leduchowski, który był postacią znaczącą i w historii Polski, i w historii Kościoła, i też w historii rodziny Leduchowskich. Jego sytuacja wywarła też wpływ na postawy dzieci. Dlaczego? Kardynał, jeszcze nie kardynał, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski został prymasem Polski, dlatego że wówczas funkcja prymasa była związana właśnie z tą unią personalną gnieźnieńsko-poznańską. Dopiero po wojnie, po II wojnie światowej została przeniesiona na Unię Warszawsko-Gnieźnieńską. Został więc prymasem Polski i z początku wydawało mu się, że w ówczesnych realiach zaboru pruskiego, ponieważ Poznań, Gniezno to zabór pruski, uda się jakoś tam kościołowi istnieć. Szybko jednak stracił złudzenie. Okazało się, że polityka pruska, Kulturkampf, dąży do wynarodowienia Polaków, a skoro do wynarodowienia, to trzeba walczyć z Kościołem, bo Kościół uważany był i słusznie za tego nośnika polskości. Tak więc arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski w pewnym momencie doszedł do tego samego punktu, do którego prymas Wyszyński doszedł, mówiąc to swoje słynne non possumus.
1: Tak.
0: Mniej więcej to samo, choć innymi słowami, powiedział arcybiskup Mieczysław Leduchowski i wylądował w pruskim więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim. I tam wydarzyło się coś ciekawego, mianowicie jako więzień pruski otrzymał godność kardynała. Prusacy zorientowali się, że kogoś tak znacznego, nie dość, że arystokrata skoligacony z rodami różnymi europejskimi, to jeszcze książę kościoła, bo to były czasy, kiedy kardynał to książę kościoła. Kogoś takiego nie można trzymać w więzieniu i w związku z tym, chcąc nie chcąc, musieli go zwolnić, ale pod warunkiem, że uda się na emigrację i rzeczywiście wyjechał. Jechał przez Wiedeń do Rzymu, po to, żeby tam objąć później ważne stanowiska w kurii rzymskiej. Jechał przez Wiedeń i w Wiedniu spotkał się z Antonim Leduchowskim i z jego dziećmi. I to był dla tych dzieci, których losy, jeśli chodzi o wybór, takie wybory narodowościowe, nie wiadomo, jak by się potoczył. Dla tych dzieci, a przynajmniej dla pierwszej Marii Teresy i dla Julii, późniejszej Urszuli, to spotkanie ze stryjem, więźniem za Kościół, za Polskę, było czymś bardzo przełomowym. Na pewno od tego momentu, jeśli nie wcześniej, nie wiemy dokładnie, jak było wcześniej, ale od tego momentu na pewno dzieci Józefiny i Antoniego Leduchowskich, nadal w domu mówiąc po niemiecku, zaczynają się na pewno czuć Polakami, a z nich wszystkich chyba właśnie Julia, późniejsza Urszula, najbardziej czuje się Polką i ona najwięcej się przykłada do doskonalenia języka polskiego, a później już w dorosłym życiu, o czym pewnie za chwilę powiemy, czuje się Polką z krwi i kości i zdecydowanie dla Polski działa.
1: Czyli ten moment przełomowy, cały czas jesteśmy głęboko w XIX wieku, to jest przejazd przez Wiedeń, spotkanie z dalekim
0: już
1: stryjem.
0: Kardynałem. Kuzynem ojca, więc dosyć bliskim stryjem.
1: Julia ma 18 lat w tym momencie. Czyli jest...
0: Gdy spotyka swojego stryja, ma mniej lat. Natomiast ma 18 lat, gdy po pewnym czasie rodzina dojrzała do decyzji, żeby się przenieść z tej głębokiej Austrii na tereny bardziej polskie. Chyba tęsknota Antoniego na tym zaważyła, może też względy ekonomiczne. Zaczęli szukać możliwości zakupienia jakiegoś dworku, bo jednak to ziemiaństwo to lubiło życie na wsi. W dworku, a nie w mieście. Zaczęli szukać możliwości osiedlenia się na wsi i w związku z tym zaczęli szukać w Galicji. Trafiła się możliwość, żeby kupić taki właśnie skromny dworek w Lipnicy, niedaleko Bochni. Julia ma 18 lat, gdy rodzina przenosi się właśnie do Galicji.
1: I ten moment, kiedy ona decyduje się już konkretnie, że 18 lat to jest czas, kiedy panny wydawano za mąż, tak? Od tego momentu zaczyna się wydawać już panny za mąż, nawet wcześniej. I mogłaby wybrać taką drogę, wybiera drogę inną. Czy mamy jakieś ślady, nie wiem, walki duchowej, rozterki duchowej z tego okresu, czy jakiejś takiej konkretnej decyzji, kiedy ona deklaruje się, wybieram życie konsekrowane?
0: Mamy różnego rodzaju ślady. Z jednej strony, z tych różnych wspomnień, z listów rodzeństwa, wynika, że pragnienie poświęcenia się Panu Jezusowi na własność żyło w jej sercu od dawna, chyba od dzieciństwa, ale dojrzewało.

0: przebywał wraz z nią. I mamy tę 18, za chwilę 19-letnią dziewczynę, która coraz bardziej dojrzewa do wyboru. Ale są też niesprzyjające okoliczności życiowe, mianowicie z domu odchodzi najpierw Włodzimierz, który wstępuje do seminarium w Tarnowie, a później do jezuitów. Potem odchodzi Maria Teresa, zostaje damą dworu na dworze książąt toskańskich. Potem umiera ojciec rodziny, Antoni. I tak naprawdę w tym dworku Leduchowskich w Lipnicy zostaje Józefina i Julia 19-letnia, która jest oparciem dla swojej matki, która musi się zająć majątkiem, a dojrzewa w niej coraz mocniej ta decyzja wstąpienia do klasztoru. I okazuje się, że ta decyzja napotyka na sprzeciw Józefiny, która nie chciałaby się rozstać ze swoją córką. Okazuje się więc, że walkę o dziwo, swego rodzaju walkę musi stoczyć ze swoją najbliższą rodziną. Szuka jednak możliwości wstąpienia do klasztoru. A przy tej okazji spróbujmy sobie też trochę wyobrazić, słuchacze nasi, nie wiem jaki mają obraz życia zakonnego, jeżeli jakiś mają, to chyba bardziej taki bazujący na współczesnych wyobrażeniach, gdy widzi się siostry biegające po ulicach, pracujące w różnych miejscach. Koniec XIX wieku to jednak jeszcze nie jest ten moment. Jest to co prawda bardzo interesujący czas, gdy zaczyna się rodzić coraz więcej żeńskich zgromadzeń zakonnych o takim charakterze apostolskim, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia, czyli sióstry, które zaczynają wchodzić w te sektory życia społecznego, gdzie państwo sobie nie radzi, gdzie trzeba się zająć sierotami, nie mówiąc o edukacji, która zawsze była tą mocną domeną klasztorów, ale zająć się chorymi, sierotami, biednymi, czyli tymi osobami z różnych powodów spychanymi na margines społeczeństwa. I w związku z tym w XIX wieku mamy taki, w XIX wieku i w pierwszych latach, w pierwszej nawet połowie wieku XX, powiedzmy do wybuchu wojny, mamy taki wysyp żeńskich zgromadzeń zakonnych, nawet typowo polskich, o charakterze społecznym, powiedziałabym. Czyli tych, które oprócz tego, że oczywiście życie konsekrowane to jest zawsze oddanie się służbę Jezusowi, ale oddać się Jezusowi to znaczy oddać się równocześnie na służbę siostrom i braciom. Gdy mówię wobec tego o takich żeńskich zgromadzeniach o profilu społecznym, to mam na myśli takie zgromadzenia, które się poświęcą szerzeniu Królestwa Bożego poprzez nauczanie, opiekę nad chorymi, tworzenie domów dla sierot, ochronek i tak dalej. Mamy Galicję, gdzie tu szukać takiego zgromadzenia, do którego mogłoby się wstąpić. A wspomnę jeszcze całkiem na marginesie, że Galicja i tak była w lepszej sytuacji, dlatego że po upadku powstania styczniowego w zaborze rosyjskim, tu w Warszawie, w Królestwie Polskim w ogóle trudno było zrealizować dziewczynie powołanie zakonne, dlatego że na fali prześladowania kościoła wspierającego powstanie styczniowe, zaborca rosyjski postanowił zlikwidować zgromadzenia zakonne, używając do tego różnych kruczków prawnych, na przykład zakaz wstępowania do nowicjatu. Co się dzieje, jak nie można przyjmować nowych członków do nowicjatu?
1: Zakon wymiera. Tak z kamedułami, z jednym z moich ulubionych zakonów postąpiono i bielańscy oraz ci z Wigier kameduli po prostu wymarli w pewien sposób.
0: Dokładnie taki sam zakaz obowiązywał wszystkie inne zakony, zgromadzenia zakonne i z tego powodu, tak na marginesie przypomnijmy, zaistniał ten fenomen absolutnie z niczym nieporównywalny, jeśli chodzi o Kościół, o historię Kościoła, ten fenomen podziemnego, konspiracyjnego życia zakonnego, jaki na pewno z natchnienia Ducha Świętego zainspirował ojciec Honorat Koźmiński, przyczyniając się do powstania 20 kilku żeńskich, bezhabitowych, zakonspirowanych zgromadzeń zakonnych, bo chodziło mu o to, żeby polskie dziewczęta, które chciały zrealizować powołanie zakonne, nie musiały wyjeżdżać za granicę. Nie chciał, żeby ta najlepsza polska krew wyciekała za granicę. Chciał dać taką szansę. W Galicji było trochę lepiej, na pewno było trochę lepiej. I Julia, szukając możliwości wstąpienia do jakiegoś zgromadzenia zakonnego, czytała dużo na podstawie lektur, miała jakieś takie myśli swoje różne. Niemniej jednak, widząc opór rodziny, konsultując się też ze swoim bratem i z biskupem, doszła do wniosku, że najłatwiej rodzinie będzie

0: zaakceptować wybór Urszulanek w Krakowie. Urszulanek, które w Krakowie mieszkały wówczas nie tak długo, dlatego że wcześniej zostały wyrzucone z Poznania na fali właśnie pruskiej polityki Kulturkampfu. Mieszkały nie tak długo przy ulicy Starowiślnej, ale zdążyły zasłynąć jako klasztor o wysokim poziomie życia duchowego i w dodatku prowadzący świetną szkołę dla dziewcząt, szkołę z internatem. To teraz pewnie coś o Urszulankach muszę
1: powiedzieć. No właśnie, bo Urszulanki.
0: Urszulanki to bardzo rozgałęziona rodzina zakonna, wywodząca się od świętej Anieli Merici, która żyła we Włoszech w XVII wieku i miała takie bardzo nowoczesne w dzisiejszym tego słowa znaczeniu spojrzenie na życie zakonne. Mianowicie chciała, żeby to towarzystwo świętej Urszuli, które zainicjowała, żeby to były kobiety żyjące, wchodzące jak najbardziej w społeczeństwo. Taka ewangelizacja przez taki bliski kontakt. Jako patronkę wybrała świętą Urszulę, która była świętą Urszulę męczennicę, która była bardzo popularną świętą w Europie. Ale potem nastał Sobór Trydencki, będący odpowiedzią na pewien kryzys w Kościele. Pierwszą odpowiedzią niewłaściwą była reformacja, która była swego rodzaju rewolucją w Kościele, a Kościół nie chce się zmieniać poprzez rewolucję, tylko poprzez reformę. I Sobór Trydencki istotnie taką reformę zainicjował. Wiele dał Kościołowi, ale na fali tej reformy zalecono też klasztorom, zakonom powrót do, jak się wtedy mówiło, tak zwanej pierwotnej surowości. Ta pierwotna surowość miała między innymi polegać na tym, że jak się żyje za klauzurą, to ta klauzura ma być porządnie zamknięta. I trochę sztampowo potraktowano tutaj również urszulanki. Urszulanki, które według tej wizji założycielki miały być bliżej ludzi, nie za zamkniętą klauzurą. Polecono im zamknąć się za klauzurą. W dodatku sytuacja polityczna w różnych krajach Europy spowodowała, że zakon urszulański, prężnie się rozwijający, zaczął wyglądać mianowicie tak, że Europa była pokryta siecią klasztorów urszulańskich, urszulanek. Każdy klasztor był autonomiczny, podlegał bezpośrednio papieżowi. W XIX wieku w innych krajach europejskich poza ziemiami polskimi, będącymi w specyficznej sytuacji, bo pod zaborami, w innych krajach europejskich w XIX wieku klasztory urszulańskie zaczęły tworzyć Unię Rzymską Urszulanek. Ta tendencja do przyłączania się do Unii do Krakowa jeszcze nie dotarła, z przyczyn, o których wspomniałam. Dlatego, gdy mówimy o świętej Urszuli, mówimy, że wstąpiła do klasztoru krakowskiego, do urszulanek krakowskich przy ulicy Starowiślnej. I gdy później, w 1907 roku, o czym za chwilę jeszcze dopowiemy, wyjedzie do Petersburga po to, żeby tam założyć najpierw filię klasztoru urszulańskiego, ten jej klasztor w Petersburgu, którego będzie przełożoną, również po roku stanie się autonomiczny, podlegający bezpośrednio papieżowi. Wszystkie urszulanki miały coś wspólnego. Tradycje pracy pedagogicznej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej opowieści o urszulankach i niezwykłej świętej Urszuli Leduchowskiej, która z urszulankami całą swoją drogę do Boga związała od 19 roku życia, prawda?
0: Od 21.
1: 21. Wtedy składa śluby, czy wstępuje na razie do nowicjatu?
0: W 1886 roku, mając 21 lat, wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie. I wydaje jej się, że w tym klasztorze zostanie do końca życia. Ze względów, które wytłumaczyłam chwilę wcześniej. Wstępuje do klasztoru, przechodzi normalną drogę formacji zakonnej, jest postulantką, nowicjuszką, składa śluby. Równocześnie kontynuuje naukę, dlatego że urszulanki, jak mówiłam, prowadziły bardzo dobrą szkołę. Żeby uczyć w tej szkole, Urszula też musi zdobyć uprawnienia. W związku z tym zdaje rozmaite egzaminy. Siostry wysyłają ją też na rok do Francji, do klasztoru urszulanek w Beaugency, żeby tam zrobiła taki kurs języka francuskiego, który dawał jej uprawnienia nauczycielskie. Kontynuuje też naukę malarstwa. W wolnych chwilach, których ma coraz mniej, pobiera lekcje malarstwa u

ucznia Jana Matejki u Teofila Benedyktowicza maluje. Zostało sporo obrazów przez nią namalowanych. Część nadal wisi w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Niektóre są w Pniewach, w sanktuarium świętej Urszuli, niedaleko Poznania. Z czasem będzie miała coraz mniej możliwości, żeby poświęcić się tej pasji, dlatego że otrzymuje też coraz bardziej odpowiedzialne zadania związane z uczeniem, z wychowywaniem dziewcząt w tej szkole. Szkoła była rzeczywiście na dobrym poziomie, a równocześnie, to jest ten paradoks, siostry żyły za ścisłą klauzurą, tak jak tu w Warszawie wizytki czy sakramentki. Jakoś sobie radziły, to jako wykładowcy przychodzili jako wykładowcy w szkole, zatrudnieni byli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, co świadczy o wysokim poziomie, na przykład Lucjan Rydel. Lucjana Rydla kojarzymy sobie z postacią pana młodego w Weselu Wyspiańskiego. Tymczasem był to równocześnie bardzo ceniony znawca antyku i też nauczyciel w szkole Urszulanek. Wiemy, że w jego wykładach brały też udział czasem siostry. Wszystko to składa się na bardzo interesujący obraz życia umysłowego i życia duchowego w tym klasztorze i w tej szkole klasztornej. Urszula zostaje z czasem przełożoną tego klasztoru. Przełożoną zaczyna się przyglądać trochę tej sytuacji, ma nowe pomysły. Na przykład zauważa, że ta ścisła klauzura, za którą są zamknięte, jest jednak dość mocno niewygodna dla sióstr, które poświęcają się pracy pedagogicznej i wychowawczej. I w związku z tym konsultuje się również z przełożoną Urszulanek w Tarnowie, postanawiają prowadzić pewne modyfikacje w konstytucjach klasztornych. Z tą myślą Urszula jedzie do Rzymu, bo zmiany w konstytucjach muszą być zatwierdzone przez papieża. Jedzie do Rzymu i tam ma miejsce jedno z najważniejszych spotkań w jej życiu. Mianowicie spotyka papieża Piusa X, świętego Piusa X. To spotkanie wywarło na nią ogromny wpływ. Nie tylko załatwiła sprawy urzędowe, które miała załatwić, ale równocześnie święci jakoś tak się zwąchali, wyczuli się nawzajem, zapałali do siebie sympatią. Święty Pius X prosi ją o modlitwę, obie

0: cały dyplom, który zupełnie się nie liczył w zaborze rosyjskim. Stąd to dojrzewające marzenie, żeby pojechać do Rosji i tam rozpocząć pracę apostolską. Pojechać, no cóż, w konspiracji. Papież powiedział, papież pobłogosławił ją na tę myśl, pobłogosławił tę ideę, powiedział, jedźcie choćby w różowych sukienkach, byle tylko tam pracować. No, wróciła uskrzydlona po tym spotkaniu, a gdy wróciła, czekało na nią zaproszenie od proboszcza parafii katolickiej w Petersburgu na Newskim Prospekcie, od proboszcza parafii świętej Katarzyny, księdza Konstantego Butkiewicza, później zamordowanego przez komunistów. W związku z tym Urszula zaczyna myśleć o tym, żeby pojechać do Petersburga i zorientować się, jakie tam są możliwości pracy. A oprócz tego wyskoczyła jeszcze z pomysłem, który jest tak nowatorskim, że zaszokował trochę galicyjską, konserwatywną opinię społeczną, też środowisko kościelne. Mianowicie, wyobraźmy sobie przełom XIX i XX wieku. To jest właściwie dopiero pierwsze pokolenie młodych kobiet, które idą na studia uniwersyteckie, chcą studiować i słusznie, ale nie mają oparcia w społeczeństwie. No, różnie ich losy się toczą i święta Urszula wpada na pomysł, żeby przy klasztorze otworzyć internat dla tych wyemancypowanych panien. Żeby móc otworzyć taki internat, potrzebuje pozwolenia biskupa. Nie dostaje tego pozwolenia w 1905 roku, bo pomysł jest zbyt śmiały. Gdzie tam takie te sufrażystki, feministki przy klasztorze? A był to pomysł rzeczywiście genialny. Dopiero kilka miesięcy później samobójstwo jednej z tych studentek, którą się nikt nie zaopiekował, sprawia, że władze kościelne krakowskie też zmieniają sposób patrzenia i teraz to Urszulę proszą, żeby jednak wróciła do swojej idei. Istotnie taki internat akademicki otwiera, pierwszy na ziemiach polskich i to jest tak naprawdę prekursorskie równocześnie duszpasterstwo akademickie, bo nie chodzi tylko o to, żeby tym młodym kobietom dać lokum, ale też, żeby się nimi zaopiekować od strony duchowej, czyli organizuje im jakieś wykłady, w których pokazuje, że no, nie ma sprzeczności między wiedzą a wiarą. Ale to już jest rok 1906-1907, Urszula kończy równocześnie swoją kadencję przełożeńską w Krakowie. Pierwsza taka wyprawa do Petersburga, żeby się zorientować, jakie tam są możliwości pracy, daje jej pewne rozeznanie, że warto spróbować. No i mamy lipiec 1907 roku. Wraz z dwiema młodymi siostrami jedzie do Petersburga, nie wiedząc, że rozpoczyna się absolutnie nowy etap w jej życiu. Przyjeżdża do Petersburga, bierze najpierw odpowiedzialność za internat dla dziewcząt. Dlatego, że ta parafia świętej Katarzyny na Newskim Prospekcie to była wielka instytucja mieszcząca w sobie, oprócz samego kościoła i tej pracy duszpasterskiej, mieszcząca w sobie również wiele instytucji dobroczynnych i oświatowo-wychowawczych. Między innymi gimnazjum, a przy gimnazjum internat. Poza tym trzeba było zacząć zarabiać na życie, na utrzymanie własne i powiększającej się wspólnoty zakonnej żyjącej w konspiracji, dlatego że siostry jadąc do Rosji w różowych sukienkach nie pojechały, ale jednak habity musiały zostawić w Krakowie. No i wtedy Urszula, ja zawsze z podziwem myślę i mówię o tym, Urszula chce zdobyć dyplom nauczycielski. I teraz wyobraźmy sobie tak, miała 21 lat, gdy wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie. 21 lat spędziła w Krakowie. Wyjeżdżała z Krakowa do Petersburga, mając 42 lata w 1907 roku. A w tamtych czasach kobieta 42-letnia to była już naprawdę kobieta zaawansowana wiekowo. I na dodatek po 21 latach spędzonych za zamkniętą klauzurą jedzie do Petersburga w zupełnie nowe środowisko, nowy styl życia i nagle musi się zacząć uczyć. Uczy się rosyjskiego w ciągu kilku miesięcy, zdobywa taką znajomość języka rosyjskiego, że jest w stanie po rosyjsku zdać egzamin ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania gimnazjalnego po to, żeby zyskać rosyjski dyplom uprawniający ją do nauczania. To świadczy też o jej potencjale intelektualnym. Zresztą talent językowy to był jeden z jej
1: fenomenów. No właśnie, tą bazę chyba wyniosła jeszcze z czasów wiedeńskich, austriackich, z domu rodzinnego, gdzie na

0: naukę języków kładziono, jak siostra wspomniała, ogromny nacisk. Podobno każdy następny język po czwartym przychodzi coraz łatwiej.
1: Jest to bardzo prawdopodobne. Oczywiście talent jest potrzebny. No, w tym wypadku jednak rosyjski z cyrylicą to było coś innego niż niemiecki, którym mówiła od urodzenia, polski,
0: francuski,
1: angielski, zaczynała się uczyć włoskiego już wtedy, więc te podstawowe języki europejskie znała, ale rosyjski to było coś zupełnie innego i za chwilę zacznie ten talent językowy fenomenalny jeszcze bardziej potwierdzać i utwierdzać, ponieważ 2-3 lata później zacznie się uczyć fińskiego, dlatego że działalność w samym Petersburgu napotykała na coraz większe trudności, jednak nie dawało się tak dobrze zakonspirować wspólnoty. Wobec tego mnożyły się takie sytuacje niebezpieczne, rewizje, jakieś oszczercze artykuły w prasie. Było, no można się było spodziewać, że za chwilę już władze carskie wpadną na trop tej wspólnoty zakonnej i Urszula wobec tego korzysta z nadarzającej się okazji, żeby założyć dom, filię klasztoru petersburskiego, już samodzielnego, podlegającego papieżowi Piusowi X. Korzysta z okazji, żeby założyć dom w pięknym miejscu, w fińskiej Karelii, będącej jednak pod okupacją rosyjską, no, mniej uciążliwą niż zabór rosyjski tutaj dotykający ziemię polskie, nad brzegiem Zatoki Fińskiej, na plaży prawie że, częściowo w sosnowym lesie, znalazła piękne miejsce, które na cześć Matki Bożej nazwała Merentehti, Gwiazda Morza. Tam wybudowała szkołę własną, szkołę mającą również konspiracyjny polski charakter, oficjalnie szkołę rosyjską. Tam założyła też nowicjat dla coraz liczniej

Cześć Matki Bożej nazwała Merentehti, Gwiazda Morza. Tam wybudowała szkołę własną, szkołę mającą również konspiracyjny polski charakter, oficjalnie szkołę rosyjską. Tam założyła też nowicjat dla coraz liczniej

0: Tam nauczyła się fińskiego, ponieważ okoliczna ludność to byli Finowie, zresztą na ogół protestanci, ale tak naprawdę zupełnie zaniedbani religijnie, dlatego że tam brakowało duszpasterstwa. Protestanci, którzy widząc takie prężne duchowo miejsce, zaczęli przychodzić do kaplicy zakonnej, modlić się razem z siostrami, śpiewać. Czyli to miejsce stało się również poligonem pewnych doświadczeń ekumenicznych dla Urszuli. No na pewno sam fakt wychowania się w tym środowisku zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo, jakim był Tygiel austro-węgierski, dał jej stosowne przygotowanie, otwartość serca, otwartość umysłu, no ale język fiński zupełnie też inny, do innej rodziny językowej należący, przezwyciężyła tę barierę, a potem w krajach kolejnych skandynawskich, w których będzie mieszkać, uczy się szwedzkiego, duńskiego, norweskiego, po to, żeby w tych językach przemawiać do ludzi o Polsce.
1: O Polsce, a Polska wciąż jeszcze przebywa w niebycie politycznym, ale to się szybko zmienia wraz z pierwszą wojną światową.
0: Polska żyje w sercach swoich dzieci, jak powie święta Urszula, która po wybuchu I wojny światowej jako persona non grata zostaje wyrzucona z Rosji.
1: Jest obywatelką wrogiego państwa.
0: Ma paszport austriacki, bo
1: poddana
0: przecież nie ma
1: austro-węgierska,
0: polskich paszportów, nie ma. Zaczyna się trudne miesiące w jej życiu, bo najpierw jest sama, później do niej kolejne siostry dojeżdżają. Mieszka w Sztokholmie, potem pod Sztokholmem, potem wraz z siostrami przeniesie się do Danii. Zaczynają to, co wszystkie urszulanki robią, czyli praca wychowawcza, trzeba się też utrzymać z czegoś, ale też Urszula podejmuje dzieło absolutnie niewiarygodne, mianowicie przypomnijmy, że podczas tej wojny tym, co miało zadecydować o ewentualnym zmartwychwstaniu Polski, były działania zbrojne, działania dyplomatyczne, ale też różnego rodzaju działania informacyjno-propagandowe, które miały społeczeństwom Europy przypominać o prawie Polski do niepodległego bytu. W tym celu Sienkiewicz w Szwajcarii zakłada też swój Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli zbieranie ofiar na pomoc charytatywną dla ludzi, którzy cierpią z powodu tego, że front się przetacza przez ziemię polskie i mówienie o Polsce. No i przychodzi od Sienkiewicza do hrabiny Leduchowskiej mieszkającej pod Sztokholmem, przychodzi list z prośbą, żeby zechciała zostać reprezentantką Komitetu Wewejskiego na kraje skandynawskie. No i ona się zgadza. To polskie serce bije w niej mocno. W związku z tym organizuje sobie tournée odczytowe, około 80 odczytów w ciągu 2-3 lat wygłosiła we wszystkich krajach skandynawskich i na dworach królewskich i w środowiskach dyplomatycznych i gdzieś w biednych wioseczkach, tam w fiordach zagubionych, mówi o Polsce, sprawia, że organizują się lokalne komitety pomocy ofiarom wojny w Polsce. Zbierane są datki, kupowana jest żywność, ze Skandynawii jadą wagony z pomocą humanitarną do Polski, a równocześnie ludzie słuchają tego, co ma do powiedzenia. Była podobno fenomenalną prelegentką. Ze wspomnień jej słuchaczy wynika, że po prostu nie można było jej się oprzeć. I ci twardzi Skandynawowie ze łzami w oczach wychodzili z jej odczytów. Komitet Wewejski zorientował się, jak cenną ma współpracownicę i została szybko honorową członkinią komitetu, a później już w odrodzonej Polsce, do której wróciła z siostrami i z polskimi sierotami pozbieranymi na ulicach Danii, już w odrodzonej Polsce została później uhonorowana Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i orderem Polonia Restituta.
1: Polska odzyskuje niepodległość w 18 roku dzięki tym staraniom, o których siostra powiedziała, na różnych płaszczyznach zbrojnych, dyplomatycznych, propagandowych, także bardzo istotne. Siostra Leduchowska, późniejsza święta, wraca również do kraju, tutaj bije wciąż jej serce dla tego kraju. I jak to się staje, że zostaje świętą?
0: Jak to się staje, że zostaje świętą?

0: To najpierw jeszcze parę spraw organizacyjnych, że tak powiem, bo staje się założycielką nowego zgromadzenia. Wraz z siostrami przyjeżdża do Polski, jest rok 1920, inne klasztory urszulańskie przyłączają się do Unii, natomiast tutaj ta cała sytuacja tej wędrówki wspólnoty urszulańskiej, petersbursko-skandynawskiej i inne okoliczności sprawiają, że za radą swojego brata Włodzimierza, wówczas już generała jezuitów, prosi Stolicę Świętą o zatwierdzenie, o przekształcenie tej jej wspólnoty w nowe zgromadzenie urszulańskie. Planek serca Jezusa konającego. No i wraz z siostrami oddaje się na służbę Kościołowi, ojczyźnie. Bardzo dynamicznie. Myślę, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że była jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych kobiet w Polsce międzywojennej, o czym podręczniki do historii nie mówią, dlatego że kobietami kościoła podręczniki do historii zajmować się nie chcą, a szkoda. Działa naprawdę niestrudzenie. Już i wiek, i zdrowie mogłyby pozwolić jej osiąść na laurach. Ale jak to się dzieje, że ktoś zostaje święty? No właśnie, w sercu bije nie tylko Polska, ale w sercu jest ten głos Jezusa, który każe jej iść i służyć. Więc nie tylko sama służy ludziom ze wszystkich sił, równocześnie cały czas rozwija się w niej bardzo intensywne życie wewnętrzne, którym dzieli się też z siostrami. Do jej śmierci w 1939 roku, do swojej śmierci, pociągnęła za sobą prawie 800 młodych kobiet na służbę Chrystusowi i służbę innym ludziom. Pociągnęła za sobą i starała się przekazać im swojego ducha. Chciała, żeby duchowość tych urszulanek skoncentrowana była wokół tajemnicy Jezusa umierającego na krzyżu.
1: Stąd nazwa zgromadzenia.
0: Tak, dlatego że z tej kontemplacji Jezusa, który na krzyżu umiera z miłości do każdego człowieka, chciała, żebyśmy czerpały siłę do służby człowiekowi.
1: W wielu opracowaniach na temat świętej Urszuli pojawia się takie zdanie, że gdy zmarła w 1939 roku, zmarła w opinii świętości. I jej siostry, i ludzie świeccy, tak jak siostra powiedziała, bardzo rozpoznawalna osoba w okresie międzywojennym w Polsce, byli przekonani, że umiera osoba święta. Proces beatyfikacyjny to jest sprawa dużo późniejsza. Już nasz papież, Jan Paweł II, był tą osobą, która...
0: Finalizacja procesu. Tak. Natomiast proces rozpoczął się dużo wcześniej. Rozpocząłby się prawdopodobnie zaraz po jej śmierci, no ale wybuchła wojna.
1: Wojna, wiadomo. Natomiast świętą została ogłoszona już przez naszego papieża, Jana Pawła II, który zresztą ze zgromadzeniem sióstr urszulanek był silnie związany. Warto zaznaczyć, że to był chyba ostatni dom, w którym jeszcze jako kardynał odbywał rekolekcje w Polsce, tak? Wrócił do Polski.
0: Nasz warszawski dom na Powiślu, Szary Dom, to był warszawski dom najpierw księdza, biskupa, kardynała Karola Wojtyłę. Tutaj mniej więcej od połowy lat 50. zawsze się zatrzymywał, kiedy przyjeżdżał do Warszawy. I tutaj również spędził tę ostatnią noc przed wyjazdem na konklawę z 2 na 3 października 1978 roku. I drugi nasz dom, Zakopane Jaszczurówka, to była jego baza narciarska.
1: Czyli silnie związany papież był z całym duchem urszulańskim. Chciałoby się więcej opowiadać o świętej i o dziele jej życia, czyli zgromadzeniu urszulanek, ale czas jest nieubłagany. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Tyle się dzieje w ostatnim czasie w relacjach polsko-ukraińskich. Pojawiają się spowodowane przez polityków pewne napięcia, jakieś nieporozumienia, żale, pretensje, że uznałem, że może warto pochylić się nad tą sprawą, żeby może nieco lepiej zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, komu zależy na takiej sytuacji, jak ją naprawić. Nie będziemy jednak politykować, nie będziemy oceniać, jątrzyć, nie będziemy rozmawiać o trudnej historii, bo nie od tego jesteśmy specjalistami. Nie będziemy niczego też dorzucać do tego ogniska, które płonie już wystarczającym ogniem, tylko szukać pomostów od tak zwanej ludzkiej strony, może tak to ujmę. Eskalacja napięcia nikomu tutaj nie służy, a można bardzo łatwo i szybko zniszczyć wszystko to, co dobre udało się zbudować i Ukraińcom, i Polakom w ostatnich latach. Moim i waszym gościem jest dziś Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta od lat pracuje w Polsce, w Warszawie. Witam ciebie w gościnnych progach Drogowskazów, Marta.
2: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Marto, dlaczego wybrałaś właśnie Polskę jako kraj, w którym zdobędziesz wykształcenie, studiujesz w Warszawie? Co zdecydowało o tym wyborze właśnie i dlaczego? Dlaczego Polska?
2: No powiem tak, że Polska jest w moim życiu od jeszcze dzieciństwa. Powiem, ponieważ mam też polskie pochodzenie. Moja prababcia była Polką. Później z pradziadkiem przeprowadzili się na Ukrainę. I gdzieś zawsze w tych rodzinnych rozmowach, w rozmowach z dziadkami była wspominana ta Polska. Też moja babcia chodziła do kościoła i mnie często ze sobą zabierała, więc te tradycje katolickie na przykład, które są tu w Polsce, były u mnie też w domu. A o studiach w Polsce to też jest bardzo ciekawa historia, bo jeszcze też chyba od pierwszej klasy szkoły wiedziałam, że będę studiować w Polsce. Kiedyś ktoś tam mi powiedział, że o, pojedziesz studiować do Polski, coś tam, my tam pomożemy, ktoś tam, jakiś znajomy z Polski, tak? I tak sobie pomyślałam, że o, to jest dobry pomysł, ale zdecydowało tu jeszcze to, że jakieś kilkanaście lat temu, szczególnie na zachodzie Ukrainy, a później na terenie całej Ukrainy, zrobił się taki trend, nie wiem, czy można to nazwać trendem, ale zrobiło się popularne to, żeby jechać studiować do Polski, bo uważało się, że jakby Polska jako państwo europejskie ma wyższy poziom wykształcenia i można tam pojechać, i że jest tam lepsze wykształcenie, że otwiera ten dyplom, otwiera więcej możliwości, że będzie jakby łatwiej w przyszłości, więc sporo osób jechało. A ja postanowiłam, że uczyłam się wtedy już polskiego jako dziecko, miałam jakieś powiązania rodzinne, więc pomyślałam, że to będzie dobry pomysł, żeby jechać tu. Też bardzo lubiłam, lubię i będę lubić Polskę. Jeździłam też do Polski. Bardzo mi pasowało to, żeby jechać, zobaczyć tu, zobaczyć państwo pochodzenia mojej prababci, tak? Nauczyć się jakiejś innej, chociaż bardzo podobnej do Ukrainy, kultury, nauczyć się innego języka, więc dlatego wybór padł na Polskę.
1: No właśnie, ale w końcu zdecydowałaś, Marto, się na powrót do Ukrainy na stałe. Wiem, że klamka już zapadła i właściwie jesteś tutaj przez najbliższy miesiąc jeszcze. Co stoi za tą decyzją w twoim przypadku? I czy na przykład spodziewasz się, że na podobny krok, zważywszy też na ostatnie, no takie napięcia, nie? Na linii Warszawa-Kijów zdecydują się wkrótce tysiące twoich rodaków.
2: Ta decyzja nie była pochopna, nie wymyśliłam to, że wracam na Ukrainę, nie wiem, tydzień temu. Już ponad rok, już tak na pewno wiedziałam, że wracam. A wszystko przez to, że prozaiczna przyczyna, bardzo tęsknię za domem. Jakby tam nie było, to jest bardzo trudno wytłumaczyć jakoś tak w jednym zdaniu. Dlaczego? Ale po prostu jak przyjeżdżam do domu, to czuję się inaczej. Zupełnie. Jakby mi tu dobrze nie było, jakbym tu już nie byłam zintegrowana, jak przyjeżdżam do domu, to jest zupełnie inaczej. Jakby czuję się, że jestem na swoim miejscu. Ale jeszcze warto powiedzieć, że teraz Ukraina przeżywa chyba najtrudniejszy okres w swojej nowożytniej historii. I tak sobie pomyślałam, że a jeżeli wszyscy tacy młodzi jak ja wyjadą, kto tam zostanie? Kto będzie odbudowywać Ukrainę?
1: No właśnie, a propos, czy nie spodziewasz się, że właśnie wkrótce te tysiące twoich rodaków po prostu zrobią krok na wschód, tak? Czyli wyjadą z Polski, wrócą właśnie w swoje rodzinne strony? Masz takie informacje jako dziennikarka na przykład?
2: Słyszałam na przykład od znajomych, że chcą wracać na Ukrainę. Też na przykład nie z przyczyn tego, że coś im tu nie pasuje, nie wiem, że czują się jakoś nie tak traktowani, czy jeszcze coś. Po prostu też tęsknią za swoją ojczyzną i też mają jakieś takie poczucia patriotyczne, a szczególnie chodzi o tych osób, które wyjechały do Polski, można tak powiedzieć, przymusowo, tak, że jakby byli uchodźcami wojennymi, tak. Bo to nie był ich jakby świadomy krok, a po prostu wymuszony.
1: Jasna sprawa.

0: tych osób, które wyjechały do Polski, można tak powiedzieć, przymusowo, tak, że jakby byli uchodźcami wojennymi,
1: tak.
0: Bo to nie był ich jakby świadomy krok, a po prostu wymuszony.
1: Jasna sprawa.

0: do domu.
1: A po tych kilku latach spędzonych w Polsce, Marto, jakie wspomnienia stąd zabierzesz w rodzinne strony w okolice Lwowa? No pewnie masz ich mnóstwo, ale może być to na przykład jedno jakieś wspomnienie, które szczególnie jest tobie bliskie.
0: Mam mnóstwo tych wspomnień, bardzo dobrych. Będę wspominać Polskę w jak najlepszych swoich wspomnieniach. Jakoś trudno mi powiedzieć o jakimś...
1: Konkretnym,
0: o tak? Czymś konkretnym, bo było tyle tych dobrych momentów, ale warto tu wspomnieć o tym, zaznaczyć. Powiedziałabym, że będę wspominać bardzo początek wojny na Ukrainie. Tak, jak Polacy otworzyli swoje serca, swoje domy, jak po prostu zobaczyłam to wsparcie, jak byłam na dworcu i widziałam, jak ludzie po prostu zabierają obcych dla nich osób z innego kraju, którzy mówią w innym języku, tak, zabierają do swoich samochodów, do swoich domów, to jak wspierają, kupują jakieś rzeczy, tak, jak starają się te obrazki, które widziałam na własne oczy, jak tam ktoś na karteczce miał napisane w takiej transkrypcji, jak po ukraińsku powiedzieć coś do tych rodzin, tak, żeby zrozumieli. No to będę wspominać na pewno przez całe życie, bo to jest coś takiego, co trudno jest zapomnieć.
1: A czy, Marto, jako też dziennikarka, pod tym kątem też ciebie pytam, czy może jesteś w stanie wymienić jakieś na przykład różnice społeczne, obyczajowe, polityczne, jakie dostrzegasz różnice pomiędzy Polską i Ukrainą, co szczególnie w tym kontekście tobie osobiście rzuca się w oczy. Na przykład twój pierwszy przyjazd do Polski, nie, lata temu. Czym byłaś najmocniej zaskoczona? Porównywałaś na przykład Polskę do Ukrainy w jakichś obszarach życia?
0: No można powiedzieć, że do dzisiaj porównuję. Zawsze tam się patrzę, u nas to tak, to tak. Po raz pierwszy przyjechałam do Polski, jak miałam chyba 12 lat, więc byłam po prostu zachwycona Polską, bo Unia Europejska, tak, inny kraj, pierwszy raz wyjechałam za granicę, więc byłam po prostu zachwycona, nie miałam czasu na to, żeby jakoś coś porównywać, bo wszystko mi się wydawało, że jest lepsze, niesamowite. Teraz przez te 5 lat przeżytych tu w Polsce jest mi trochę trudno wymienić jakieś takie dokładnie różnice, bo już po prostu ich nie odczuwam, bo...
1: Jasne, no w sumie już, masz rację, tak.
0: Bo już...
1: Zaciera się to już, tak.
0: Tak. Ale na przykład mogę powiedzieć, że jeżeli mówimy o moim przyjeździe tak do Polski już takim świadomym w wieku 17 lat, jak przyjechałam tu na studia, zobaczyłam na przykład różnicę między mną a moimi kolegami z studiów. Bo my na przykład na Ukrainie kończymy szkołę w wieku 16-17 lat i idziemy już w świat, tak? Musimy radzić sobie sami. I tu zobaczyłam tę różnicę, że jakby na Ukrainie dzieci szybciej dorastają, muszą sobie szybciej radzić sami, tak? A z takich innych różnic też na przykład warto zauważyć o religii, tak? Że na terenie Polski mamy tu Kościół katolicki. Na Ukrainie jest cerkiew prawosławna, grekokatolicka, też Kościół katolicki jest. Tu są jakieś różnice, tak?
1: A podobieństwa, Marto, jakie są między naszymi narodami na ich podstawie? No moglibyśmy budować takie, wiesz, dobrosąsiedzkie stosunki. Mogłabyś o jakimś takim jednym chociaż powiedzieć?
0: Powiem tak, że jesteśmy bardziej podobni, aniż się różnimy. Tak mi się wydaje. Zobaczyłam to, że Polacy, na przykład, jak i Ukraińcy, potrafią się kłócić między sobą, ale kiedy potrzebna jest komuś pomoc, albo trzeba się zjednoczyć w jakiejś dobrej sprawie, to wszyscy się jednoczą, tak? Że jeżeli chodzi o jakiś wspólny interes, o obronę kogoś na przykład, albo w pomocy, widzimy to, tak? Polacy tak samo, jak i Ukraińcy są bardzo pracowici. To nas jednoczy, że...
1: I tu jesteśmy podobni, tu się z tobą zgadzam też, tak.
0: Mówię, dla mnie już takich jakby różnic i podobieństw ja nie odczuwam, bo to dla mnie jest już coś takiego zwykłego.
1: Już na to tak nie patrzysz,
0: już
1: tak?
0: Już na to...
1: Jasne.
0: Tak, ale na przykład jakieś tam obyczaje, nie wiem, jak idę do kogoś na urodziny, tak samo jak na Ukrainie. Wesele też prawie tak samo, wszystko wiem, jak będzie się odbywać. Jakby mogę usiąść z człowiekiem, jak siedzę teraz z tobą i rozmawiam i nie odczuwam jakichś zbyt dużych różnic między nami.
1: A co, Marto, cenisz, lubisz najbardziej w swojej ojczyźnie, w Ukrainie? Za co ją kochasz, mógłbym tak zapytać w sumie.
0: Kocham za to, że jest, tak? Kocham bardzo za ludzi. Bardzo cenię ludzi, cenię ich postawę, cenię to, że jakby są

0: co bardzo optymistycznie, tak? Jeżeli na przykład wrócimy do tego tematu o różnicach, to tak powiem, że w porównaniu do Ukraińców, Polacy trochę lubią ponarzekać. A wydaje mi się, że Ukraińcy jakoś bardziej, nawet w tych szarych czasach, które teraz mamy, tak, w tym wszystkim dramacie, jakoś bardziej optymistycznie patrzą na życie. I lubię bardzo za to, że co by się nie stało, tak, teraz wojna, ostrzały, tak, nieprzespana noc, jakieś dramaty, budzą się rano, niewyspani, idą do pracy, żyją dalej, że nic, poradzimy sobie, idziemy dalej. Mhm. Za to kocham. Kocham za przyrodę, za morze, mhm. za to, że mogę pojechać w góry Karpaty, tak, że mamy mhm. taką piękną naturę. Kocham też, że jest taka różnorodna, bo na przykład zachód różni się od południa, północy, wschodu i lubię bardzo za to, że mogę za każdym razem czegoś nowego się dowiedzieć, jak pojadę na przykład na wschód lub na południe.
1: A Polska, Marto, co polubiłaś najbardziej w naszym kraju po tylu latach obecności na stałe tutaj?
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to miasta są bardzo nowoczesne, ale jednocześnie na przykład popatrzymy tam na Warszawę, tak, na Kraków, Gdańsk, widzimy nowoczesność, ale też widzimy zachowanie tej historycznej części, że jakoś to się jednoczy. Też polska natura bardzo, bardzo mi się podoba. Uwielbiam Tatry tak samo jak Karpaty ukraińskie. Hmm. Bardzo lubię, no, też polskie jedzenie.
1: No, o tym też jeszcze powiemy trochę w kolejnych tak, częściach drogowskazów.
0: Tak. Lubię to, jak to wszystko funkcjonuje, że wszystko jest, no tak powiem, prosto, tak, że jak jest jakiś problem, można zgłosić się i zostanie naprawiony. Czasami jest biurokracja, nie powiem, tak, jeżeli chodzi jeszcze szczególnie o jakieś papiery związane z legalizacją i tak dalej, to już jest zupełnie inny temat, ale na przykład, no, jak widzę, że coś jest nie tak, to mogę zadzwonić, napisać jakieś podanie czy coś i to zostanie prosto naprawione. Ten zachód połączony ze wschodem, tak, ta nowoczesność, połączona
1: z mentalnością wschodu trochę,
0: wschodu, okay. Tak,
1: rozumiem.
0: Która idzie już tak bardziej, która jest już taka proeuropejska. Nie?
1: Tak. A jeśli wojna z Rosją się skończy, Marto, to jakie masz marzenia wobec Ukrainy, swojej ojczyzny? Jak widzisz jej miejsce w Europie, na świecie? Co Ukraina będzie miała do zaoferowania reszcie świata, kiedy wojenny kurz w końcu opadnie, co mam nadzieję, ty pewnie też, że w końcu nastąpi?
0: Mam taką nadzieję. Zacznę może od końca, co Ukraina może zaoferować. No przede wszystkim widzimy teraz możliwości obronne. Wojsko, jakieś nowe
1: doświadczenie
0: zbrojenia.
1: Frontowe takie tak zwane, tak?
0: Widzimy, jak teraz Ukraina produkuje swoje własne drony, które dolatują do Moskwy i dalej, tak? Kto jeszcze mógł

nie na, gdzieś tam na poligonach, a po prostu ma sprawdzone uzbrojenia, którym może się dzielić. Może też podzielić się, nie rozwija się technologie cyfrowe, bardzo się rozwijają, na przykład aplikacja podobna, żeby tak było zrozumiale, do mObywatel na przykład, u nas to się nazywa DIA, bardzo się rozwija. Tam można załatwić teraz wszystko. Można się ożenić. Teraz testują, że można się też online się rozwieść. Można, nie wiem, kupić samochód, rejestracja, zamówić rejestrację na samochód, przyjdzie ci pocztą. Może właśnie te rozwiązania zaoferować. Też na przykład jakieś inne rozwiązania, no na przykład myślimy o poczcie. Bardzo mi na przykład tu teraz tego brakuje, chociaż powiem, że bardzo sprawnie działa, tak? Ale na przykład brakuje mi tego, że no na Ukrainie ja wiem, że jak ja dzisiaj zamówię, to jutro to na pewno będzie. Nawet w tych czasach wojennych, to po prostu nie wiem, kto tam pracuje w tej służbie kurierskiej, ale wszystko się dzieje bardzo szybko, sprawnie. I właśnie tymi jakimiś rozwiązaniami może się dzielić. Na przykład też jakimś zarządzaniem kryzysowym, tak? Co robić, kiedy nie ma prądu, nie ma wody, jak na szybko działać. I ja sobie wyobrażam i marzę o tym, że Ukraina za parę lat, za tam kilkanaście lat, kiedy już zacznie się odbudować,

dziennikarka radiowa i internetowa z okolicy Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta od lat pracuje w Polsce, w Warszawie i na stałe wraca za chwilę już do siebie, w okolicy Lwowa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów. Oj,

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś o sprawach ukraińsko-polskich, jednak jak najmniej od strony politycznej czy historycznej, jak najwięcej od strony takiej czysto ludzkiej. Byłoby wspaniale funkcjonować obok siebie na zasadzie takich dobrosąsiedzkich relacji i współpracy, co zresztą się udaje, zwłaszcza na poziomie tak zwanych zwykłych ludzi. Bo jak mawiał klasyk, zwykli ludzie sobie poradzą doskonale, jeśli tylko ideolodzy czy politycy nie będą mieszać im w głowach, nie będą się wtrącać w ich sprawy. Do rozmowy zaprosiłem Martę Radio. Marta to ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta od lat pracuje w Polsce, konkretnie w Warszawie i niedługo wraca do siebie, w swoje rodzinne strony. Witam ciebie po raz drugi.
2: Cześć.
1: Czy w Polsce spotkały ciebie kiedykolwiek jakieś takie, no niemiłe sytuacje, tylko z tego powodu, że jesteś z Ukrainy, masz akcent na przykład, tak? A może doświadczyłaś też szczególnie właśnie serdecznego z tego powodu takiego przyjęcia, że właśnie jesteś z Ukrainy?
2: Więcej było zdecydowanie tej serdeczności, aniż jakichś niemiłych sytuacji. Chociaż, no nie będę ukrywać, te niemiłe sytuacje były tam gdzieś parę razy.

0: się o to, jak się będę czuła, tak, wśród polskich kolegów, czy przyjmą mnie do siebie, bo jeszcze gorzej rozmawiałam po polsku. Teraz to już trochę lepiej rozmawiam, ale nie, tak jakby czułam się i teraz się czuję jako swoja. Tak, i tej serdeczności jest naprawdę dużo i bardzo cenię to, jak ktoś słyszy właśnie ten mój akcent.
1: I się nie uprzedza od razu, nie, tak?
0: Tak. Zadaje jakieś pytania, tak, że skąd jestem, coś się pyta o Ukrainę, jaka jest teraz sytuacja. Bardzo, bardzo to doceniam, chociaż powiem, że bardzo przykre jest to, że tyle osób zwraca uwagę właśnie na akcent i że

0: Tak, tak. Z jednej strony to ma swoje plusy, ponieważ jakoś łatwiej jest pogodzić się z tą inną rzeczywistością, bo jest jakieś wsparcie, człowiek, który też przyjechał tu, przeszedł, może już tę drogę cię zrozumie, jak to jest, ale z drugiej strony zamykanie się w takich bańkach nie doprowadzi do niczego dobrego, bo jeżeli ktoś już tu mieszka, to trzeba jakby być bardziej otwartym na to społeczeństwo, ale powiem, że raczej Ukraińcy szukają innych Ukraińców, a kiedy już znajdą swoich Ukraińców, to już wtedy mogą jakby poszerzać tę swoją bańkę.
1: No dobrze, czy jest coś, Marto, co w twojej ojczyźnie, w Ukrainie, ciebie po prostu i zwyczajnie wkurza, denerwuje, co wymaga pilnej poprawy i naprawy? Mnie na przykład wkurzyła ostatnio afera w Szpitalu Południowym na Ursynowie w Warszawie, którą doskonale kojarzysz też jako dziennikarka, tak? Którą teraz żyje pół Polski co najmniej, tak? Co uważasz, że trzeba pilnie w twojej ojczyźnie poprawić, żeby lepiej funkcjonowała? Może podpowiem, korupcja? Bo o tym się dużo mówi.
0: O tym właśnie chciałam powiedzieć. No widzisz. Tak.
1: Czytam w twojej głowie trochę.
0: Zdecydowanie. To jest coś, co nam w prezencie jeszcze pozostało od czasów radzieckich i co jest na tyle wkorzenione w ukraińskiej polityce i nie tylko w polityce, ale też w życiu takim społecznym, że to bardzo trudno jest tego się pozbyć i to mnie właśnie wkurza, tak? Szczególnie teraz, kiedy jest wojna na Ukrainie, kiedy ludzie oddają ostatnie pieniądze na wojsko, tak? A ktoś sobie nawet nie wstydzi się kłaść te pieniądze do kieszeni, to mnie wkurza, ale tu pragnę zauważyć, że lepiej zaczęły działać programy antykorupcyjne. Tak, że teraz częściej ta korupcja jest wykrywana i właśnie o tym też warto mówić, że to działa. Jeżeli wcześniej ktoś sobie kradł i o tym nikt nie wiedział, to teraz, jeżeli słyszymy często o korupcji, to słyszymy właśnie dlatego, że zostali ukarani lub złapani. Ale to jest to coś, co jeszcze chyba będzie długo z nami, bo nie jest tak łatwo coś, co jest tak wkorzenione. To jest po prostu jak człowiek przez całe życie.
1: To trochę jest tak zapisane, jak to mówią, w DNA troszeczkę,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, jak ktoś jest nauczony na przykład od dzieciństwa, tak, że może gdzieś tam zapłacić, to jest bardzo trudno nauczyć się, że może być inaczej.
1: Oczywiście, a dobrze, to samo pytanie pod kątem Polski. Jest coś, co dla ciebie jest trudne do zaakceptowania w naszym kraju, w Polsce? Zastanawiałaś się nad tym?
0: Chyba muszę powiedzieć.
1: Coś, czego nie rozumiesz na przykład?
0: Nie rozumiem na przykład tych, szczególnie jeżeli mówimy o wyborach, tak, o kampaniach prezydenckich czy tam parlamentarnych, wykorzystywanie kogoś dla tej walki politycznej. Tu w tym kontekście zaraz mówię na przykład o Ukraińcach, tak? Wykorzystywanie kogoś dla szerzenia swojej narracji, tak? Dla większych wyników, dla większych procentów, dla poparcia. Ktoś, kto może nawet nie ma takiego zdania tego czy innego, po prostu idzie w ten rytm tak, żeby po prostu też załapać się i mieć więcej procentów, to po prostu tego nie rozumiem, bo to są zwykli ludzie, tak? Trzeba też rozumieć, że konsekwencje potem widzimy na przykład na ulicy, jak tam ktoś zaczepia jeden drugiego. To mnie trochę wkurza, tak, że zwykli ludzie, którzy przyjechali tutaj, ktoś po lepsze życie, ktoś za
1: ciężko pracować i tak dalej, tak?
0: Po prostu staje się jakimś elementem walki politycznej.
1: Tak, no właśnie, i teraz z twojej odpowiedzi wynika moje kolejne pytanie trochę, Marto. Jak sądzisz, komu zależy, żeby psuć polsko-ukraińskie relacje? Komu na rękę są kłótnie, jakieś nieporozumienia? Jaki jest ich końcowy cel? Nasze narody mają się od siebie odwrócić? Jak temu zapobiec? Jak uważasz? Wiem, że trudne pytanie, ale może spróbujesz się z nim zmierzyć.
0: Komu może to być innemu na rękę, jak nie Rosji, która pragnie już od tego czasu, kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, żeby trzymać w swoim wpływie, tak? Żeby Ukraina nie szła dalej na zachód, nie integrowała się z Europą, nie była częścią Unii Europejskiej.
1: NATO, Unii Europejskiej.
0: I na przykład Rosji to jest tylko na rękę, jeżeli pokłócić Ukrainę z państwem, z sąsiadem, z sojusznikiem, żeby po prostu nie szerzyć tej jakby ukraińskiej integracji z Zachodem.
1: A za czym, za kim też będziesz tęsknić, opuszczając Polskę?

0: na stałe, co nastąpi za około, za miesiąc mniej więcej, tak? Za kim, za czym, dlaczego? Przyjaciele, koleżanki, koledzy, bo też ich tutaj zostawisz, tak? Chociaż zadeklarowałaś jeszcze przed wejściem do studia radiowego, że będziesz do nas regularnie wracać.
1: Oczywiście. To, co najbardziej w swoim życiu cenię, to ludzi, których spotkałam. Nie wiem, za co sobie w życiu zasłużyłam, ale na swojej ścieżce życiowej spotkałam i nadal spotykam ludzi, którzy są bardzo do mnie życzliwi i bardzo chcą mi pomagać i bardzo mi pomogli, więc i zawsze czuję wielki szacunek do tych osób i właśnie za ludźmi będę tęsknić, tak? Za tymi, których tu spotkałam, którzy pomogli mi w ten czy w inny sposób. Tak, no za koleżankami, za kolegami z pracy też bardzo będę tęsknić, bo naprawdę miałam tu bardzo dobre otoczenie. Bardzo różnorodne też powiem i nie tylko mówię tu na przykład o Ukraińcach, też o Polakach, też miałam parę kolegów z innych państw, więc za ludźmi będę bardzo tęsknić.
0: No dobrze, a co po powrocie na stałe zamierzasz robić właśnie w Ukrainie? Masz jakieś, nie wiem, zawodowe plany na przyszłość? Jesteś doświadczoną już dziennikarką radiową, internetową, nie wiem, ukraińskie media. Tam widzisz swoją taką zawodową przyszłość, tak jak widzisz swoją przyszłość po powrocie do domu w okolicy Lwowa, przypomnę.
1: Na razie w moich planach jest

0: już dziennikarką radiową, internetową, nie wiem, ukraińskie media. Tam widzisz swoją taką zawodową przyszłość, tak jak widzisz swoją przyszłość po powrocie do domu w okolice Lwowa, przypomnę.
1: Na razie w moich planach jest

0: to, czego się nauczyłam, jakoś mi się przyda na Ukrainie.
1: No, studiujesz w Polsce dyplomację, mogę zdradzić.
0: Tak.
1: Poważna sprawa.
0: Skończyłam dziennikarstwo, licencjat mam z dziennikarstwa,
1: a teraz
0: dyplomację.
1: To może będziesz kiedyś, za jakiś czas, za, nie wiem, lat kilkanaście w tym teamie, jako dyplomatka, która będzie właśnie próbowała trzymać w dobrym stanie polsko-ukraińskie relacje. Mogłabyś taką rolę na przykład pełnić kiedyś, kto to wie, gdzie cię rzuci los.
0: Może być, kto wie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jakoś nie myślę o jakiejś karierze dyplomatycznej, bo też to jest bardzo poważne. Żeby pracować w jakichś strukturach dyplomatycznych, to trzeba naprawdę mieć dużą wiedzę. Chciałabym mieć tę wiedzę, uzyskać więcej tej wiedzy, żeby jakoś pomóc swojemu państwu, tak? Mhm.
1: Jeszcze jedno pytanie na koniec drugiej części naszej rozmowy w drogowskazach. Jak się żyje na co dzień w twojej ojczyźnie? Mieszkając w Polsce, regularnie odwiedzałaś Ukrainę, z tego co pamiętam. Jak wygląda życie w czasie wojny de facto? Tak, to, nie wiem, toczy się w miarę normalnie? Czy czuć jednak takie napięcie, nie? Jakie są twoje doświadczenia? Co mówi też twoja rodzina, będąc tam na miejscu?
0: Ludzie żyją swoje normalne życie. To dla kogoś może wyglądać bardzo dziwnie, kto przyjechał na przykład za granicy i na przykład idzie sobie uliczkami Lwowa, czy nie wiem, jest pod Operą Lwowską i tam dzieci sobie biegają w fontannie, ktoś się śmieje. Ludzie żyją swoje normalne życie, ponieważ wiedzą, jaka cena jest tego życia. Wiedzą, że nie mogą tracić tego zapału, tak? Tych zwyczajnych dni, tak? Tego szczęścia, bo po prostu nie wiadomo, kiedy to się może skończyć, tak? Ludzie nie wiedzą, czy obudzą się jutro rano, tak? Nie wiedzą, co na nich czeka jutro. I na przykład często można usłyszeć od ludzi, którzy przeżyli duży ostrzał, że teraz rozumiem, że trzeba korzystać z każdej minuty tego życia, bo nie wiadomo, kiedy ono się skończy, tak? I też trzeba rozumieć, że ludzie żyją swoje normalne życie, obchodzą urodziny, wesela.
1: Ale tak samo było w Polsce podczas II wojny światowej. Tak. Jak można było żyć normalnie, to ludzie żyli normalnie, mimo że pod niemieckim butem.
0: Są już przyzwyczajeni jakby do tych, do alarmów, tak, do tego niebezpieczeństwa, bo człowiek po prostu przyzwyczaja się do...
1: To jest adaptacja, inaczej byśmy zwariowali, gdyby się to nie działo, tak jak się
0: tak,
1: właśnie
0: i
1: dzieje.
0: Nie da się po prostu przez 4 lata nie wymieszkać w piwnicy.
1: Otóż to.
0: I trzeba dalej żyć swoje życie, więc to życie na pozór jakby tak wygląda normalnie, ale no tak czy inaczej gdzieś tam zupełnie, jeżeli patrzysz już tak wewnętrznie, takie jakieś tam rodziny, w domy, wejrzeć gdzieś tam przez okno, tak z boku zobaczyć. Każdy człowiek przeżywa swój osobisty dramat. U kogoś syn, ojciec, wujek, dziadek poszedł na wojnę. Jakaś matka się martwi, tak, co z nim będzie. Ktoś zginął na wojnie u kogoś, tak. Ten dramat, to wszystko chodzi między ludźmi, którzy starają się żyć dalej swoje życie. I jeżeli nawet wygląda wszystko normalnie,
1: pozornie normalnie,
0: to tak czy inaczej ludzie przeżywają straszny dramat. Sporo osób musi przyjmować na przykład jakieś leki uspokajające, tak? Dzieci chodzą do szkoły, tak? Widzimy, że idą do szkoły, ale na przykład nie zawsze widzimy, że spędzają połowę czasu w schronach. Jak to wszystko wygląda, więc jakoby życie toczy się normalnie, ale tak czy inaczej nie jest już takie, jakie było przed wojną i już nie będzie.
1: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, konkretnie z Buzka, od lat pracująca w Polsce, w Warszawie i wracająca na stałe do swojej ojczyzny za mniej więcej miesiąc. Michał Poklękowski, do rozmowy z Martą wracam już niebawem w trzeciej i ostatniej części drogowskazów.
2: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. W studiu ze mną cały czas jest Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, od lat pracująca w Polsce, w Warszawie. Po kilku latach spędzonych w naszym kraju, po nauce w Polsce i pracy zawodowej, Marta postanowiła na stałe wrócić w swoje rodzinne strony. Dlaczego? O tym też dziś rozmawiamy, ale nie tylko o tym. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni w drogowskazach.
2: Cześć.
1: Marto, co Twoi ukraińscy znajomi, koleżanki, koledzy wiedzą, myślą o Polkach, o Polakach, o Polsce w ogóle, czy potrafią odciąć się od takiej, wiesz, politycznej narracji po obu stronach, bo ona jest po obu stronach, tak? I czemuś ma służyć, o tym też już trochę rozmawialiśmy, jakie słyszysz, jakie opinie, tak, o sytuacji, o życiu w Polsce, czy jesteś w stanie cokolwiek powiedzieć na ten temat?
2: Jeżeli mówimy o moim otoczeniu na przykład.
1: O swoim otoczeniu, tak.
2: Moje otoczenie ma bardzo dobre zdanie o
1: Polsce. Koleżanki, koledzy wiedzą, myślą o Polkach, o Polakach, o Polsce w ogóle, czy potrafią odciąć się od takiej, wiesz, politycznej narracji po obu stronach, bo ona jest po obu stronach, tak? I czemuś ma służyć, o tym też już trochę rozmawialiśmy. Jakie słyszysz, jakie opinie, tak, o sytuacji, o życiu w Polsce, czy jesteś w stanie cokolwiek powiedzieć na ten temat?
2: Jeżeli mówimy o moim otoczeniu na przykład.
1: O swoim otoczeniu, tak.
2: Moje otoczenie ma bardzo dobre zdanie o Polsce.

0: między tym, żeby jakoś ściszyć to napięcie, tak, jakieś konflikty i starają się jakby i, żeby tak powiedzieć, jakoś i krytycznie podchodzić do tych czy innych sytuacji, ale równocześnie przypominają, że Polska jest naszym sojusznikiem, że też nie możemy generalizować wszystkich, że każdy człowiek jest inny, że są różni ludzie, tak jak samo na Ukrainie. Tu lubię mówić, że 100 osób 100 myśli, tak? Że każdy myśli inaczej. Więc widzę w ukraińskich mediach to, że na przykład dzisiaj czytałam bardzo fajny artykuł o tym, że mimo różnych napięć politycznych Ukraina jakby musi trzymać ten dobry kontakt z Polską, że jakby i nam na tym zależy bardzo i Polsce też, więc widzę, że ukraińskie media starają się jakby ściszyć trochę.
1: Tak stłumić te emocje, tak? Bo one tu nie służą rozwiązaniu tej sprawy. Tak. A które części Ukrainy lubisz najbardziej odwiedzać na przykład? Które mogłabyś zaoferować na przykład tak w celach turystycznych, tak? Jeżeli wojna się skończy z Rosją, tak? I Ukraina otworzy się powtórnie na ten ruch turystyczny, taki szeroko pojęty, to gdzie tak tobie najfajniej było przebywać, jest przebywać właśnie w twojej ojczyźnie?
0: Żeby tak polecać, to zależy kto co lubi.
1: No pewnie.
0: Bo,
1: też.
0: Ja na przykład lubię ostatnie 2 lub 3 lata, mój urlop na Ukrainie mija, że odwiedzam zachód Ukrainy, czyli moje miasto Busk, w które też bardzo zachęcam. Jeżeli ktoś chce poznać, jak wygląda takie życie takiej prowincji na Galicji, na zachodzie Ukrainy, to zapraszam do siebie. Jest bardzo przytulne, bardzo miłe miasteczko. Więc wygląda moja podróż tak, że jadę do Lwowa, później do Odessy i później do Kijowa. Odessa jest po prostu przepiękna. Uwielbiam Odessę. Jest cudowna, ma tam bardzo fajną architekturę, no i morze oczywiście. Morze Czarne, przepiękne, cieplutkie. Bardzo lubię tę stronę południe Ukrainy, ale kto na przykład jest taki bardziej urbanistyczny, lubi sobie pochodzić. Kijów jest naprawdę... Brak mi słów. Jak tam przyjechałam, nie wiem, z 2 lata temu, to po prostu byłam zachwycona, jak Kijów się zmienił od tego czasu, kiedy byłam tam po raz ostatni. Więc jeżeli ktoś planuje podróż na Ukrainę, to trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że Ukraina teraz trochę zupełnie inaczej wygląda, aniż wyglądała tam z 10 lat temu, bo mimo wojny nawet dalej się rozwija. Otwierają się jakieś tam różne kawiarnie, więc do zaoferowania turystycznie Ukraina ma bardzo dużo i stara się teraz, no teraz może nie, tak, ale rozwijać turystykę i jest na co popatrzeć, co zobaczyć. Też zachęcam bardzo do zwiedzania gór. Karpaty, przepiękne, więc mamy coś wspólnego, tak, Tatry, Karpaty, jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda z innej strony granicy.
1: No i kuchnia pewnie, co ukraińska.
0: Kuchnia, tak, tak. No czymś...
1: Ale Polska jest... też ci smakowała chyba w miarę,
0: bardzo
1: co?
0: Smakowała. Czymś kuchnia ukraińska jest podobna do polskiej, tak? Kuchnia polska bardzo mi smakowała. Uwielbiam, tak, moje top. Bigos, żurek. I
1: flaczki.
0: A wiesz, że te 5 lat nigdy nie próbowałam. Jakoś nie miałam okazji i jakoś... Ale mam taki plan, że jakoś w ostatnie dni swojego pobytu, takiego już na stale w Polsce, pójdę do jakiejś takiej klasycznej polskiej knajpy i zamówię sobie takie tradycyjne polskie jedzenie, taki obiad, zjem. I byłam na przykład zaskoczona, że placki ziemniaczane ktoś tu je z cukrem.
1: No, dla mnie to po prostu jest w niektórych regionach dość popularne, tak jest. Na przykład w mojej rodzinnej Bydgoszczy, czyli Kujawsko-Pomorskie, jada się, trudno, przepraszam Państwa, ale jada się oczywiście, a jakże, placki ziemniaczane z cukrem, tak? Też mam taki epizod w swoim życiu za sobą.
0: Więc polska kuchnia bardzo, bardzo mi się podoba. No na przykład pierogi, tak? U mnie w rodzinie. To co niedzieli, no może nie każdej niedzieli, ale zawsze po tym, jak wracaliśmy z kościoła, to były pierogi. Więc coś takiego wspólnego mamy między sobą.
1: Już powoli zmierzamy do brzegu naszej dzisiejszej rozmowy, za którą ci bardzo dziękuję już teraz, Marto, ale jeszcze to zrobię po raz kolejny za chwilę. Ludzie w twoim wieku, Marto, no, są przyszłością, tak? Twojej ojczyzny, w twoim wypadku Ukrainy. Jak wyobrażasz sobie swój kraj za, nie wiem, 15, 20, 30 lat? Co się z nim stanie? Jakie będzie miała Ukrainę relację.

0: relacje z resztą świata, także z Rosją na przykład? Co byś chciała, żeby tutaj się wydarzyło?
1: No, chciałabym przede wszystkim, żeby Ukraina pokazała, na co ją stać. Tak, że da radę odbudować się i być na równi z państwami europejskimi, żeby nie była, tak jak już chyba wcześniej mówiłam, żeby nie była traktowana jakoś gorzej, że jest z trzeciego świata, tak? Żeby była po prostu tym państwem, które rozwija się, żeby była państwem europejskim, żeby Ukraina była państwem, które dobrze traktuje wszystkich, tak? W którym wszystkim jest dobrze, które rozwija się, które angażuje też różne biznesy, jest otwarte, że Ukraina to jest państwo, które jest otwarte, które po prostu rozwija się, odbudowuje się i też dzieli się tym, co ma do zaoferowania innym państwom. A jeżeli mówimy o relacjach z Rosją, to jest bardzo...
0: Chciałem zapytać właśnie, że ci wejdę w słowo. Jako Ukrainka właśnie, czy masz taką trochę wyssaną z mlekiem matki też niechęć do Rosji na przykład? Jakie emocje wzbudza w tobie współczesna Rosja? Chyba nawet bardziej jej władze może tak naprawdę niż tak zwani zwykli ludzie. Jaką Rosję chciałabyś widzieć w przyszłości na przykład? Jako też sąsiada Ukrainy jednakowoż, nie?
1: No to jest... Właśnie to jest bardzo trudny temat, ponieważ jaką niechęć nie mielibyśmy do Rosji, tak? Jak nie chcielibyśmy, żeby nie była naszym sąsiadem, tak? Nie zmienimy tego, że Rosja zawsze już będzie naszym sąsiadem.
0: Tak, jest położenie geograficzne.
1: Tak.
0: Tak jest.
1: Nic z tym nie zrobimy i że trzeba jakoś nauczyć się z tym sobie radzić i tak czy inaczej, wcześniej czy później, może dożyję tego czasu, że zmieni się na przykład władza w Rosji i trzeba będzie jakoś się dogadywać, tak? Jakoś dalej współistnieć. To jest bardzo trudny temat, o którym wydaje mi się teraz jest trochę za wcześnie, żeby mówić, ale wydaje mi się, że to, co teraz mogę powiedzieć, że Ukraina musi prowadzić z Rosją taką politykę trochę ze strony siły, że nie może być jako ofiara, tak, że nie może poddawać się na tę soft power, miękką siłę Rosji. Także musi być stanowczą i żeby te granice, nie mówię teraz o granicach terytorialnych, tak, a granice relacji były mocno wytyczone i żeby nie było jakiejś dalszej ingerencji w nasze sprawy. Mówię, to jest bardzo trudny temat i nie chcę teraz tak mówić jakoś do przodu, bo nie wiadomo, jak to będzie wszystko wyglądać, ale no, mam nadzieję, chociaż wszystko będzie zależeć, tak mi się wydaje, od tego, kto będzie siedział na Kremlu.
0: Po prostu. I moje ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Może najtrudniejsze, zobaczymy, może się z nim zmierzysz. Gdybyś w przyszłości, Marto, mogła zaangażować się, chociażby jako wykształcona dyplomatka, w takie pełne polsko-ukraińskie pojednanie, porozumienie, to na co położyłabyś największy nacisk i dlaczego?
1: Na relacje międzyludzkie. Położyłabym nacisk na to, że jeżeli my mamy ze sobą jakiś problem, coś komuś się nie podoba z tej lub z innej strony, że można po prostu usiąść i porozmawiać, że jakoś drogą jakichś negocjacji, rozmowy można spokojnie sprawy wyjaśnić. Nie ma takich spraw, które nie da się załatwić, w których nie da się nic wynegocjować, tak? Żeby nie było tak, że te jakieś spory polityczne, tak, że jakieś problemy są wyjaśniane w mediach społecznościowych przez wypowiedzi medialne czy we wpisach na Facebooku, a nie przez na przykład ten sam zwykły telefon, żeby zadzwonić, tak, powiedzieć, co jest, jak jest. Chciałabym, żeby te relacje były oparte na takim zaufaniu, tak, że ja wiem, że mogę liczyć na ciebie, ty na mnie, że jeżeli coś nawet pójdzie nie tak, to da się wszystko naprawić, tak. Ja chcę, żeby po prostu ludzie też między sobą wiedzieli, że Ukraińcy są zwykli ludzie, tacy sami jak Polacy, tak? I na odwrót, także jesteśmy zwykłymi ludźmi i że te spory jakieś, że te skandale, tak? Że nie idą nikomu na rękę, tak? Że po prostu jakbym byłam dyplomatką, to prowadziłabym taką politykę pojednawczą, taką spokojną, że bez tych emocji, i mniej emocji. Emocji nie doprowadzą do niczego.
0: Otwartość i dialog po prostu.
1: Tak. Mhm.
0: I to tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dziś Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa, internetowa z okolic Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta przez kilka lat pracowała, uczyła się w Polsce, w Warszawie i wraca do siebie w okolice Lwowa, konkretnie do Buzka. Bardzo się cieszę, Marto, że dała się zaprosić do studia na rozmowę. Może momentami dla ciebie niełatwą, zwłaszcza w obliczu tak trudnych momentów, tak jakie na poziomie, zwłaszcza politycznym, też mamy aktualnie między Polską i Ukrainą. Oby te wszystkie napięcia, dlatego zmierzam, szybko się zakończyły. Jeszcze raz dziękuję tobie za wspólne spotkanie przy radiowym stole w Drogowskazach. Dziękuję bardzo, Marta.
1: Dziękuję.
0: Pełne wersje naszego programu zawsze w sieci, na Spotify, w Mediatece czy na YouTubie. Polecamy się waszej uwadze. Michał Poklękowski, kłaniam się. Wszystkiego spokojnego i do usłyszenia. Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. 42 tysiące złotych przekazało miasto na usunięcie barier architektonicznych w szkole Dominika Hołuja, który w lutym w wypadku kolejowym stracił obie nogi i dłoń. Chłopak we wrześniu ma wrócić do szkoły pierwszego LO imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Dzięki zmianom szkoła zostanie dostosowana do potrzeb Dominika, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
2: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkolnym, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
1: Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez. Najsilniejsi zawodnicy z kraju przyjadą do Torunia. Już 26 lipca na boisku przy stawie Komptura odbędą się otwarte Mistrzostwa Polski Strongman. O szczegółach mówi organizator Piotr Kwiatkowski.
3: W Toruniu nas czekają pierwszy raz Mistrzostwa Polski o walkę o pas mistrzowski, czyli generalnie nie było to stosowane wcześniej, nawet gdy zapadł się Bozianowskiego. Zawsze był puchar. Z 45 konkurencji zarezerwowaliśmy 6. Joka 400 kg na 2x20 metrów. Potem mamy taczki, załadunek taczek. To jest taka nietypowa konkurencja, ale bardzo fajna konkurencja, jak zawodnik musi zbierać takie elementy i wkładać, jechać dalej. Będą zawodnicy Anglii, będzie czwarty zawodnik Pucharu Świata, Dawid Pakulski będzie, Tomek Batorym Świata do 105, będzie też zeszłoroczny obrońca tytułu Robert Cyrwus z Gór, więc myślę, że będzie plejada takich zawodników, którzy reprezentują nasze kraj na arenach międzynarodowych, czy w Polsce, czy za granicą.
1: Wśród najsilniejszych zawodników w Polsce nie zabraknie reprezentanta Torunia, jest nim Tomasz Bator.
4: Na pewno

0: Większym wyzwaniem będzie spacer Bushmana z ciężarem 400 kg. Jestem po operacji kolana i troszeczkę obawiam się tej konkurencji. Natomiast wyciskanie aksla na barki oraz przeciąganie tira to będą takie moje mocne strony, w których będę nadrabiał.
1: Wstęp na wydarzenie jest wolny. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w ludzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat. Rodzeństwo w momencie porodu ważyło prawie 7 kilo. Dzieci są zdrowe i mają apetyt. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
2: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
3: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas pamięć, żeby wszystko było okej. Okay. Bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
2: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
4: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
2: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
1: A że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo. Scena komedii, warsztaty, klaunady na karnawale sztukmistrzów w Lublinie. Organizatorzy po raz pierwszy zapraszają na scenę komedii, nową przestrzeń poświęconą współczesnej klaunadzie. W programie znalazły się nie tylko spektakle i koncerty artystów z Polski i zagranicy, ale także warsztaty klaunady. Scenę komedii otworzy przedstawienie Requiem dla Sophie Whitman, mówi Iwona Kornet, dyrektorka karnawału sztukmistrzów.
5: Clemens Skywell, która wciela się w postać wykreowaną przez siebie Sophie Whitman i tak nazywa się Requiem for Sophie Whitman. Kobieta, która kocha sławę, romanse, ale też wikła się w jakieś tragiczne finale sytuacje. I na tym motywie zbudowany jest właśnie ten spektakl.
1: Z premierową propozycją powraca na karnawał Piotr Sikora, wielokrotnie nagradzany polski artysta, doceniany na międzynarodowych festiwalach komedii, dodaje Iwona Kornet.
5: Do nas przyjeżdża tym razem premierowym spektaklem Blizzard. To opowieść o samotności, męskości. Piotr wciela się w postać żołnierza armii napoleońskiej, która przedziera się przez Śnieżycę i cały czas zmaga się z różnymi trudnościami. Wplątuje w tą historię oczywiście publiczność, buduje też potencjał komediowy na tej postaci.
1: Na scenie komedii wystąpi także wrocławska kampania Fools on the Hill Orchestra ze spektaklem muzyczno-teatralnym What is Love. Spektakle będą się odbywały na scenie w Blaszaku na terenie klubu festiwalowego przy ulicy Bernardyńskiej 15 w Lublinie. Szczegóły na stronie warsztatu.

teatralnym What is Love. Spektakle będą się odbywały na scenie w Blaszaku na terenie klubu festiwalowego przy ulicy Bernardyńskiej 15 w Lublinie. Szczegóły na stronie warsztatu.

0: SK Rock Warszawa.
1: Koniec Stowarzyszeń Wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę komentarze polityków. Siergiej Korecki nowym premierem Ukrainy. Zmiany w rządzie wywołały protesty w stolicy. Spacerują po chodnikach w raporcie Zakopane i coraz większy problem z jeleniami.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. Z samego PiSu płyną jednak inne głosy. To po uchwale władz Prawa i Sprawiedliwości. Nakazano wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz partii. W przeciwnym razie ma grozić nawet usunięcie z PiSu. Swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza jednak likwidować były premier Mateusz Morawiecki. A szczegóły zna Michał Rawa.
3: Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, który o podobną decyzję apeluje do Mateusza Morawieckiego.
4: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
3: Ale stronnicy Morawieckiego, jak Krzysztof Szczucki, podkreślają, że nie zgadzają się z uchwałą władz partii.
5: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za tę decyzję.
3: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
6: Będzie tracił na ten PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
3: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń w PiSie mają na ich opuszczenie.
1: Przypomnijmy, że do Stowarzyszenia Rozwój Plus dołączyło kilkudziesięciu polityków PiSu. Oprócz Mateusza Morawieckiego, m.in. Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński czy Marcin Horała.
2: To jest raport.
1: Teraz Ukraina. Nowy rząd z Siergiejem Koreckim na czele został zatwierdzony przez parlament w Kijowie. Zmiany na stanowiskach ministrów wywołały jednak protesty w stolicy. O czym więcej Mateusz Gołębiewski.

0: Większe emocje budzi odejście ministra obrony Michaiła Fedorowa, który odpowiadał za wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwój wykorzystywania dronów na froncie. Jego dymisja wywołała największe protesty społeczne od blisko roku. Część Ukraińców obawia się, że zmiana osłabi ukraińskie ataki na Rosję i pogłębi spór między wojskowym dowództwem a cywilnym kierownictwem resortu obrony. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekonuje, że celem zmian jest poprawa współpracy między armią a rządem.
1: Tysiące nielegalnych papierosów i kilogramy tytoniu wykryli policjanci z Nowego Sącza. Zatrzymano też właściciela tego towaru. Gdyby nie akcja policjantów, to Skarb Państwa przez niezapłacone podatki mógłby stracić ponad 1 300 000 złotych.
2: Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 69 600 sztuk papierosów i maszynę służącą do ich produkcji. Blisko 250 kg krajanki tytoniu i niemal 440 kg suszonych liści tytoniu bez polskich znaków akcyzy skarbowej.
1: Mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu do 3 lat więzienia.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec Zakopanej coraz większy problem z jeleniami. Zwierzęta coraz śmielej schodzą do centrum miasta, spacerują po chodnikach i przechodzą przez ruchliwe ulice. Ostatnio na zatłoczonych Krupówkach pojawił się młody jeleń. Straż miejska musiała odganiać od niego ludzi i eskortować, by bezpiecznie opuścił centrum miasta, mówi Leszek Golonka, komendant Straży Miejskiej w Zakopanem.
4: Od strony weteranów wojny idzie sobie powoli jelonek. Wchodzi na Krupówki. Ludzie próbowali głaskać, dokarmiać. Były osoby, które próbowały dzieci posadzić na grzbiet.
5: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane.
6: Goście, szczególnie ci zagraniczni, duża część nie umie się zachować w stosunku do tych dzikich przecież zwierząt.
4: Zdążyliśmy ludzi trochę odepchać. Zrobiliśmy kordon wokół jelonka i spokojnie prowadziliśmy go aż do Strączyńskiej.
7: To już są kolejne pokolenia i po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
1: Dodaje Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Zapytaliśmy też, żeby nie było jeleni, co one na to.
9: Pogoda.
10: No my też jesteśmy takie niezłe jelenie. Ja się zdziwiłam, bo to jakby dzisiaj upał, a jutro po upale.
8: Tak.
10: Pozamiatane. Do widzenia. Dziękuję.
8: Tak,
10: było miło.
8: Pozamiatane.
10: Tak. Mhm. Ale się swoją drogą nieźle kądzie załapał w tym Mielnie. Tak sobie myślę, na ładną pogodę przyjedzie w poniedziałek taki opalony, po prostu taki zadowolony. Będzie 18 i deszcz. Ha.
8: Pewnie nic nie będzie pamiętał, jak to w Mielnie. Proszę Państwa, ale już dzisiaj zaczynają się opady deszczu i burze na zachodzie naszego kraju. Zielona Góra, Wrocław, Poznań. Tam wszędzie w godzinach popołudniowych już ten deszcz będzie się panoszył. No a w sobotę właściwie, tak jak sobie patrzyliśmy, gdzie można by wyjechać, no to najlepiej wszędzie z parasolem, bo ten deszcz będzie nam towarzyszył właściwie na terenie całego kraju. W okolicach wschodu naszego kraju też możliwe burze i temperatura nagle z dzisiejszych 30 spadnie jutro gdzieś do 24, prawda?
10: Albo do Barcelony trzeba lecieć po prostu i tam będzie 35.
8: Daj spokój, nawet Lewandowcy wyjechali z Barcelony.
11: Sześć na dziewięć.
12: Sześć na dziewięć.
11: Siedlarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
10: No tak, pewnie dlatego, że po prostu mieli dosyć upału. Stwierdzili, nie no Boże, co za nuda, lecimy do Chicago.
8: Tak. Oczywiście, no. Robert poleciał, bo Ania to w sumie nie wiadomo. Trochę w Barcelonie, trochę w Warszawie, może do Chicago też doleci. Dzisiaj, proszę Państwa, wolne wnioski. Piątek, 17 lipca. Zapraszamy do wspólnej konwersacji.

0: 14 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu, to jest piątek, to jest dzień, w którym można jeszcze więcej. Na przykład można sobie troszeczkę bumelować w pracy.
1: To będziesz bumelował? No dobra, tak, bardzo proszę.
0: To robimy codziennie. No.
1: Słuchajcie, Marcin przysłał właściwie bardzo fajnego suchara. Tak narzekają na te jelenie w Zakopanem, a gdyby jelenie tam nie przyjeżdżały, to ciekawe, z czego by żyli. A? No i coś
0: dzyń,
1: w tym
0: dzyń,
1: jest.
0: Dzyń, ktoś tam ukradł dzwonek.
1: Masz tam, proszę bardzo, stoi za klawiaturą, widzę go, o tu, o, bardzo proszę. Słuchajcie, to jest
0: już, proszę.
1: Fantastyczny czas na to, żeby wszyscy wgrywać nam suchary, fantastyczny czas, żeby się wyluzować po prostu, bo piątek jest od tego właśnie, żebyśmy mieli wszystko, że tak powiem, w nosie.
0: Ale jak ktoś ma jakieś poważne przemyślenia, to można na przykład z miasta...
2: Trochę na tym świecie żyję i dużo przeżyłem i wiem, że nie ma takiej siły, która by ten stan rzeczy w Polsce zmieniła.
0: Powiem Ci, że ja mam takie przemyślenia po ostatnich wielu, wielu tygodniach. Miałem już nie jojczyć na antenie i nie narzekać, ale te butelkomaty tak mnie wpieniają. Przecież to jest tak głupie, albo tak po prostu źle wprowadzone. Zobacz, ludzie chodzą, jeżdżą samochodami, wożą te puste powietrze w butelkach, bo musisz je zawozić pełne. Potem stoją w kolejkach do butelkomatów, które zazwyczaj są zacięte, zepsute, śmierdzi to niesamowicie w tych sklepach. Potem musisz iść po obsługę sklepu, która Jezus, musi przerwać kasowanie klienta przy kasie i przyjść wymieniać te butelki.
1: Ale Wojtek, ale nie, już proszę Cię. Ja w ogóle tego nie znam, ponieważ ja sobie gazuję sama wodę w domu i mam do tego specjalne butelki, więc ja w ogóle nie chodzę do tego butelkomatu, bo tego nie używam. Ale bardziej mnie śmieszy to, że zawsze miałam odruch, jak przyjeżdżam do mojej mamy, która ma wodę w butelkach i zaraz czasem sobie nalewał, a potem odruchów, jak się kończy, to ją zgniatam. A potem takie, a nie! W związku z tym dmucham w nią.
0: No właśnie, widzisz? Czyli nawet ciebie to dotknęło. Dzień dobry Państwu.

0: SK Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ja bardzo przepraszam, ja sobie przed chwilą uświadomiłam nagle, że bardzo lubię dmuchać w zgniecione butelki. To jest przynajmniej plus tej całej sytuacji.
2: Będzie pani dmuchała tę butelkę? YouTube, Streets of Dreams.

0: swoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Co to jest dobra zabawa?
4: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
5: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
3: Kiedy jest dobra zabawa?
6: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
3: Gdzie jest dobra zabawa?
7: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchance i cyrkowcy.
8: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
9: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
3: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.pl.
10: Reklama.

0: Droga Joanno, pojawiły się pytania dosyć nurtujące, z kategorii niezbyt łatwe.
1: Mam pytanie i chyba niełatwe. Co ma zrobić słuchacz, jak prowadzący przynudza? Macie jakiś pomysł?
0: Rozumiem, że to jest pytanie czysto teoretyczne, gdyby tam pan chciał posłuchać innej radiostacji, ja ale wiem, możemy przybyć z odpowiedzią.
2: Ja wiem. Można na przykład zająć się dymaniem butelek, w sensie dmuchaniem ich, bo ty już żeśmy mówili o tym. Ruszyłeś sam, uderz w stół, nożyce się odezwą. Ruszyłeś w stół, zrobiłeś znowu burzę w sprawie butelkomatów. Ja tego cały czas, że tak powiem, zgrywam telefony państwa z Messengera w sprawie butelkomatów. A ja powiedziałam, że to rzeczywiście, jak człowiek zgniecie butelkę i w nią dmuchnie, to czuje jakąś taką ulgę.
0: No widzisz, ja myślałem, że tylko ja jestem oburzona, ale okazuje się, że temat widocznie był, wymagał dyskusji.
3: To witam. To dołączam też do grona, które te wszystkie butelkomaty i to wszystko mega w kur. A jak jeszcze mówią, że chcą dołączyć do tego kartony po mleku, to już w ogóle sobie wyobraźcie, jaki to będzie syf i smród. A potem i tak to wszystko trafi do tej samej sortowni, co byśmy wrzucili do żółtych.
2: Ale przestańcie narzekać, po prostu zobacz, twój syn jest psychofanem butelkomatów.
0: Świetnie.
2: Po całej Warszawie jeździsz, żeby zwiedzać wszystkie butelkomaty. Widzisz?
0: Mm-hmm.
2: No, on ma frajdę? Ma.
0: No, fajnie.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Ale jakbyście państwo

0: 6.30 na zegarach, a to oznacza, że czas kończyć przynudzanie prowadzących. Czas na ciekawe rzeczy w raporcie od Ani Kruszyńskiej.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Nocne naloty na Iran amerykańskie siły przeprowadziły ataki na kilkadziesiąt celów wojskowych, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Uderzyli w dwa mosty, lotnisko i dworzec kolejowy położony na południu Iranu w pobliżu cieśniny Ormus. Była to szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iranu. Miała wyłudzać pieniądze od pacjentów. Lekarka ze szpitala w Prudniku podejrzana o korupcję. Policjanci zatrzymali lekarkę i pracownicę medyczną z prudnickiego centrum medycznego. Kobiety są podejrzane m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z kierowanie pacjentów po zakup specjalistycznych urządzeń do leczenia bezdechu.
3: W prokuraturze okręgowej w Opolu zatrzymanej lekarce ogłoszono trzy zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przekroczenia jako funkcjonariusz publiczny uprawnień poprzez manipulowanie pacjentami celem skłonienia ich do zakupu urządzeń służących do leczenia bezdechu u określonych podmiotów, stwarzając zarazem pozory nabywania ich od szpitala i otrzymywania z tego tytułu prowizji w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Śledczy zarzucają lekarce także nieuzasadnione wystawianie recept na leki z substancją psychotropową oraz narażenie NFZ na straty. Kobietom grozi do 10 lat więzienia, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
1: To jest raport.
2: Puma na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy gminy Pęcław w powiecie głogowskim otrzymali ostrzeżenia przed pumą. W lasach zauważono duże zwierzę z rodziny kotowatych.
4: Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze. Zaangażowani są funkcjonariusze patrolujący wyznaczony obszar oraz policyjny śmigłowiec prowadzący rozpoznanie z powietrza. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość, nie podejmować prób jego płoszenia oraz niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
2: Apelowała Natalia Szymańska z głogowskiej policji.
1: SK Rock Sport.
2: Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przełożony. W nocy jego nowa drużyna miała zmierzyć się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zostało przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który pojawił się nad miastem. To skutek pożarów w Kanadzie. Spotkanie przełożono na październik, a kolejny mecz Chicago to za tydzień wyjazdowe starcie z Interem Miami. Nie będzie drugiego finału dla Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła, kto będzie sędziował ostatnie mecze mundialu. W obsadach zabrakło miejsca dla polskiego arbitra. Finał otrzymał Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Jesus Valenzuela.
0: Ale jest tym jednak pewna ironia losu, że mecz Chicago Fire jest odwołany z powodu pożaru.
5: Świętarska, Olszewski, Góralski 6

Kochani, no musiałem nagrać tą wiadomość. Słuchajcie, do tej pory do butelkomatów oddano łącznie 2,3 miliarda opakowań, butelek i puszek. Wyobrażacie sobie? 2,3 miliarda. To wszystko nie wylądowało w lasach, na trawnikach, na plażach. To jest naprawdę super sprawa, więc tak

0: Może nie krytykujcie za bardzo tego systemu. Proszę was, powiedzcie o tym. Niech ludzie oddają to, to się ten system rozkręci i będzie git.
1: Chyba nie chcąc, rozpętałem burzę, co?
2: No, ale proszę cię, naprawdę, ty tylko umiesz przy piątku człowiekowi humor poprawić. Prosto, oczywiście to był sarkazm. Ja się ze słuchaczem zgadzam tutaj absolutnie w całej rozciągłości. Zapraszam do lasów na Mazurach, wszędzie zresztą w Polsce, i żeby sobie pooglądać te butelki plastikowe, które się walają wszędzie, szlak mnie jasny trafia i potem chodzę i zbieram.

Gości. Zapraszam do lasów na Mazurach, wszędzie zresztą w Polsce i żeby sobie pooglądać te butelki plastikowe, które się walają wszędzie, szlak mnie jasny trafia i potem chodzę i zbieram.

0: Dobra, odzyskam te pieniądze. To zamiast wywalić do lasu, to pójdą do tego butelkomatu. A wszystko... że troszkę śmierdzi wielkie, Michalo, trzeba tylko nadąć.
1: Wszystko ma swoje zady i walety, jak państwo spostrzegacie.
2: Ja w sprawie tego butelkomatu, rzeczywiście w Polsce jest bardzo źle to prowadzone, bardzo źle, naprawdę, bo nie w każdym sklepie jest butelkomat. Na zachodzie, na przykład w Niemczech, jest w każdym sklepie butelkomat i nie ma żadnego problemu z tym. Ludzie jadą, przychodzą do sklepu, oddają butelki, czy to w skrzynkach, czy te doprasowania, to jakoś funkcjonuje. Fakt, tak jak Wojtek powiedział, redaktor Wojtek, przepraszam, muszą być, że tak powiem, nadymane, żeby to się sprasowało.
0: Panie redaktorze, naprawdę uważam, że no, ja cały czas powtarzam, nadymanie butelek to duża przyjemność.
1: Panie redaktor, nie ma problemu.
3: Nagraj się na Messengera Eski Rock. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Czy wygra Polska?
10: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: dzień dobry wiewiórki i bobry. Z tej strony Suchy Arek, czyli naczelny defetysta i malkontent Radia Eski Rock. Ja chciałem tylko wszystkim przypomnieć, że wnioski mogą być wolne, ale za to działania mają być szybkie, zdecydowane i skuteczne. Pozdrawiam.
1: Eska Rock. Gramy dla was najlepszą klaskę rocka.

0: Słuchaj, jeszcze raz zrobisz w piątek jakąś burzę na temat jakiejś sprawy, która jest na poważnie, to przysięgam, że u mnie będzie I don't like Fridays, a nie Mondays.
1: Ale droga Janno, czy to moja wina, że państwo też macie kłopot, albo nie kłopot, ale generalnie macie potrzebę porozmawiania na temat butelek i ich dmuchania czy nadymania?
2: Joasia ma absolutną rację i super pomysł. Przy każdym butelkomacie postawić nadymacza i niech pompuje te butelki, będzie super.
0: Bardzo dobrze. Mało tego, ludzie pracę będą mieli. Co pan robi w życiu? Nadymam.
1: Oczywiście, niechaj tak będzie. Proszę państwa, żeby nie było, że piątek to jest tylko dzień nadymania butelek i też narzekania, można iść w suchary. Jak najbardziej, proszę bardzo.
3: Jak nazywa się pasażer linii lotniczych, który ciągle przepłaca za bilety? Air fryer.
0: Fantastyczne.
1: Brzmi podobnie jak ten, co nosi te butelki.
4: Telefon zaufania Eskirok. 691-613-613.
1: Słuchaj, jak ja idę do butelkomatu, patrzę na tych wszystkich ludzi z tymi wielkimi workami, to tak sobie myślę, miałem szczęście w waszych twarzach.

0: Przed nami cudny świat pięknych tytułów.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: To jest czasem strasznie skomplikowane. Bardziej skomplikowane niż butelkomaty. Naprawdę. Michał Wiśniewski i Mandaryna żyją na dwa domy. Ja w ogóle nie rozumiem tych sytuacji. Potem wezmą ślub, będą mieszkali na jeden dom, potem znowu wezmą rozwód, zbudują jakiś inny dom po drodze, będą mieszkać na trzy domy. Daj spokój, kto to zliczy?
0: Same problemy, to prawda. U mnie z kolei Krzysztof Ziemiec gorzko wspominał odejście z TVP. Zwolniono mnie, nie pozwalając nawet zabrać osobistych rzeczy z biurka. Nasza firma to rozwiązała, nawet nie dostaliśmy biurka.
1: Jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
3: Łukasz Bąk.
4: Oprócz pomóc, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock.

0: otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock.

0: mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Usłyszał maksymalny wyrok. Łukasz Żak, skazany za wypadek na Łazienkowskiej. Jest zgoda w sprawie limitu wynagrodzeń, przekonuje minister zdrowia. Za chwilę szczegóły. Oskarża Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory w raporcie orędzie Donalda Trumpa.
6: SK Rock. Raport.
5: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Taki wyrok zapadł w sprawie Łukasza Żaka, który we wrześniu 2024 roku wjechał rozpędzonym do 220 km na godzinę Volkswagenem w tył prawidłowo poruszającego się Forda. W wypadku zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci zostało rannych. Na sali rozpraw podczas ogłoszenia wyroku był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Krzysztofie, jak sąd uzasadniał wyrok?
7: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
8: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
7: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
9: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
7: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
5: Skazany ma też wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej z osób.
6: To jest raport.
5: Jest zgoda w sprawie limitu wynagrodzeń, przekonuje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z przedstawicielami środowiska lekarskiego. Rozmowy na temat planowanych zmian w ochronie zdrowia odbyły się w Stołecznym Centrum Dialog i jak słyszymy,

0: szczegółami zmian, m.in. nad regulacjami dotyczącymi umów B2B, organizacji pracy oraz cyfryzacji systemu, w tym e-kolejki. Lekarze chcą również rozmowy o większej kontroli nad dostępem pacjentów do świadczeń.
1: Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory. Miało do tego dochodzić od 2020 roku, czyli wyborów prezydenckich, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Agencja Reutera podkreśliła jednak, że jak wynika z danych wywiadowczych, to nie wpłynęło na ostateczny wynik wyborów. Te informacje, jak podkreślał w orędziu, pozyskał z nowo odtajnionych dokumentów amerykańskiego wywiadu. Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważane jest za największe w historii naruszenie danych wyborczych i doprowadziło do nielegalnego przejęcia przez Chiny 220 milionów plików amerykańskich wyborców. Prezydent USA dodał, że wykradzione dane to m.in. nazwiska, adresy i preferencje partyjne.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na Sądecczyźnie świat nietoperzy można poznawać przez całe wakacje. Na spotkania zaprasza przewodnik Beskidzki Zuzanna Długosz, czyli Baba z Gór. A do wyboru są trzy miejscowości, w których nietoperze się zadomowiły.
3: Wieczorową porą w wakacyjnym czasie możemy sobie wybrać miejscowość, gdzie nam najlepiej, gdzie ostatnio nie byliśmy, Wojkowa Izby lub Wierchomla Wielka i uczestniczyć w spotkaniach, w warsztatach edukacyjnych, a finałem jest obserwacja wylotów nietoperzy wieczorową porą.
1: Mówiła Zuzanna Długosz. Przy tej okazji można też zwiedzić zabytkowe cerkwie, w których nietoperze mieszkają.
4: Pogoda.
5: Rany nietoperze są takie niesamowite, po prostu ja uwielbiam obserwować nietoperze i one strasznie szybko latają. Człowiek tak sobie siedzi czasami na dworze. A kiedyś naprawdę, słuchajcie, to autentyk jest. Mieszkałam u mojej mamy w domu pod lasem i wpadł mi nietoperz przez okno.
6: Wow.
5: No i po prostu zobaczyłam, jaki wziął. Usiadł na półce, był taki trochę przerażony, ale ponieważ moja mama się zna, więc ja tylko było, mamo, a ona przez ręcznikiem zawinęła go w ręcznik i wypuściła na zewnątrz.
6: Tak, jak nietoperze w Polsce biczą do góry nogami, to w Australii stoją normalnie?
5: Tak, oczywiście, że tak. I wtedy mogą robić siusiu.
7: Sześć na dziewięć. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od szóstej do dziewiątej.
6: A w pogodzie, proszę Państwa, dzisiaj do stopni 30, po południu pogorszenie pogody, zaczyna się deszcz na zachodzie kraju, w sobotę będzie padało wszędzie.
5: Super, naprawdę bardzo piękne, dzięki. Ja czekam na suchary.
6: Aniu, co u Ciebie?
1: Piłkarze Lecha Poznań sięgnęli po Super Puchar Polski.
6: To nie wiadomo, czy Jaro dotrze dzisiaj do pracy.

0: i wchodzimy w rozkminy.
1: Tak, to być może wrócimy do budurkomatów, bo wiemy, że jedni są niezadowoleni, a inni są wcale niezadowoleni, ale państwo macie też kilka pytań.
2: A ja powiem taką ciekawostkę, bo kiedyś, mówiąc o czyimś wieku, mówiło się, że przeżył ileś wiosen, a teraz właściwie nie odeszliśmy od tego, tylko trochę zmieniliśmy, bo teraz mówimy, że przeżył ileś lat.
1: A z trzeciej strony, jak na coś długo czekasz, to mówi się, że długo będziesz jeszcze zimował?
0: No to prawda, albo na przykład mówi się, o, to już jesień życia.
1: A, widzisz?
0: No, proszę bardzo.
1: Proszę
0: i
1: bardzo.
0: Rozkminiliśmy wszystkie cztery pory roku.
1: No, kto jeszcze ma jakieś pomysły na poranek?
3: Wy mówicie o nadymiaczach czy dmuchaczach, a ja się ostatnio spotkałem z takim zawodem jak treser. I się gościa pytam, a to co, tresuje pan psy jakieś behawioralnie czy coś? On mówi, nie, proszę pana, treser w pizzerii, na to, żeby była ładnie posypana serem.
0: Ale to jest świetny zawód, czyli mamy tak, mamy już nadymacza butelek do butelkomatów, mamy tresera, który trze ser, no i można jeszcze rozkminiać inne zawody.
1: Oczywiście, ja byłbym świetnym streserem.
0: Ty jesteś w ogóle świetnym streserem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, potrafisz podnieść człowiekowi ciśnienie.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
1: A radio jest to ten, co promieniuje?
0: Dobrą energią oczywiście.
1: Oczywiście.
0: Czekaj, teraz ja będę wymieniać tych wszystkich, którzy wzięli udział w nagrywaniu tego utworu. Uwaga! Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary.
1: Niezły Chad. Cool Kids, to już za chwilę.
4: Ten kawałek.
5: Ten kawałek.
4: Do roku

0: Aha, bardzo dobre granie o poranku Westerok. Proszę Państwa, wiele pytań od Was otrzymujemy. Halo?
1: A dlaczego wypłata jest złudzeniem? Bo się wydaje.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.

0: Piękny to jest piątek, bo od początku nie wiemy, co przyniesie kolejne co przyniosą kolejne minuty programu. Skręcamy w różne strony. Cały czas trwa festiwalowe lato w Esterok. Aktualnie Klaudiczka i Dawidek są w czeskiej Ostrawie.
1: Z Ostrawa i sobie bardzo ładnie tam radzą. Hej.
0: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kłaniamy się z festiwalu Colors of Ostrawa. Klaudia Antoszewski.
3: Dawid Zygmunt.
2: U nas cały czas trwa zabawa, bo nie będziemy was oszukiwać. Nie nagrywamy tej relacji rano. Nagrywamy ją na finał drugiego dnia festiwalu. I krótka relacja od nas. Największe odkrycie.
3: Tolstoj, zdecydowanie.
2: Psychodela i Gusła. Gorąco państwu polecamy. Największe zaskoczenie.
3: LP.
2: Niby nie artystka rockowa, a to było naprawdę istne rockowe show i nawiązanie do klasyki.
3: The Libertines.
2: Poczułem się, jakbym był znów młodym chłopakiem na początku XXI wieku. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. Wiemy, że Kądziu jest na urlopie, ale zaczepialiśmy Wojtka, zaczepialiśmy Asię. Kądziu, jest też coś dla ciebie.
3: Mamy okulary dla ciebie. Na słońce będą dobre.
2: Różowe. Kochani, przekażcie Kądziowi, że są piękne, różowe okulary dla Kądziu.

0: Pozdrawiamy Was bardzo gorąco i przed nami dzień trzeci festiwalu Colors of Ostrava. Wszystko do zobaczenia na naszych social mediach.
1: Pozdrawiamy. Fantastycznie, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. A zjedli już te knedliczki, co im kazałam dzisiaj za moje zdrowie? Nie wiem, mam nadzieję.
2: Słuchaj, nie wiem, czy to jest etyczne, bo to było oficjalne nagranie, które oni nam nagrali i wysłali.
1: Tak.
2: A ja swoimi kanałami dotarłem do tego, co się nagrało, jak już byli w hotelu.
3: A ja sobie mam takie pytanko, zajdziecie na kolecy...
4: Tak, pane skarski, ja jestem w takim stanie, tak jakbym nic nie mogła przełknąć.
3: Znaczy, ja sobie tu czuję piczku.
4: Piczku? Nie, to na moje piczku. Moje piczku, to taki tam zapas tak do powietrza.
5: 6 na 9, Ezerok.

0: No przecież dość tych naszych głupot. Teraz zajmiemy się poważnymi sprawami. Ania Koszyńska i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. 3 osoby aresztowane w akcji CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali na Śląsku kobietę i 2 mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Podejrzani są o udział w gangu zajmującym się produkcją i hurtową dystrybucją nielegalnych leków. Chodzi m.in. o sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu. Produkcja miała odbywać się w miejscach zamieszkania podejrzanych, a gotowe produkty przechowywano w wynajętym magazynie, w którym panujące warunki odbiegały od wymaganych przepisami. W Słupsku rozpoczął się proces Piotra G. To recydywista oskarżona o podpalenie zabytkowej willi w Koszalinie, w której mieściła się placówka przedszkolna. Do dramatycznych zdarzeń doszło w kwietniu ubiegłego roku. 45-latek, który tej samej nocy podłożył ogień także w kamienicy i pod śmietnikiem, przyznał się do winy.
3: Przed sądem oskarżony nie chciał składać wyjaśnień, ale podtrzymał tezę śledztwa. Tłumaczył w nich, że tamtej nocy był pijany i nie pamięta większości tego, co robił. Twierdził, że nie miał pojęcia o śpiących na górze lokatorach i przedszkolu, z którego za dnia korzystały dzieci. Straty są gigantyczne. Sam właściciel zabytkowej willi oszacował je na blisko 2 miliony złotych.
2: Relacjonowała Oliwia Kisielewska, nikomu nic się nie stało, a

0: Piotrowi G., który był już wcześniej karany za podpalenia, grozi do 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Kafe Równik zdewastowany. To społeczna kawiarnia we Wrocławiu. Pracują w niej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zniszczono i zabrano m.in. parasole i krzesła.
2: Kradzież tego parasola była dla nas przykra. Niestety takie przesłanki, że ktoś tutaj chce nam jakieś złośliwości czynić, były. To nie jest normalne, ale zdarzają się takie sytuacje, że nam ktoś na szybie coś namaluje.
0: Mówiła prezes Wrocławskiego Centrum Psychostymulacji Małgorzata Młynarska, która nadzoruje pracę w kawiarni.
3: SK Rock Sport.
0: Piłkarze Lecha Poznań sięgnęli po Superpuchar Polski. W meczu o to trofeum, rozegranym na własnym stadionie, wygrali 3-1 z Górnikiem Zabrze. Pierwsi na prowadzenie wyszli goście, ale później to Kolejosz był skuteczniejszy w ataku. Dla obu drużyn był to też sprawdzian generalny przed pierwszymi starciami drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Thomas Tuchel zapowiedział, że będzie chciał pozostać na stanowisku. Selekcjoner reprezentacji Anglii został zapytany o swoją przyszłość po porażce z Argentyną w półfinale Mundialu. Kontrakt niemieckiego szkoleniowca obowiązuje jeszcze 2 lata do Mistrzostw Europy.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SK Rock.
5: SK Rock.
6: Myślę, że tego brzmienia nie trzeba nikomu przypominać i przedstawiać. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, co słychać w tymże pięknym zespole, zapraszamy na YouTube SK Rock. Tam Michał Cieślik przeprowadził z muzykami Deep Purple wspaniały, wyjątkowy, ekskluzywny wywiad.

0: Foo Fighters to za nami. Państwo dopytujecie, czy będą dzisiaj pieniążki. Oczywiście, że będą. wtf.skrok.pl. Komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek, tam proszę pisać. Do kogoś niebawem oddzwonimy, ale wcześniej mamy bardzo ważną wiadomość z Niemiec.
1: Tak, to jest naprawdę, słuchajcie, rzecz godna uwagi, zwłaszcza w piątek. Pociąg dalekobieżny zatrzymał się na stacji w Hamburgu Bergedorf z nietypowego powodu. Otóż w składzie, który jechał z Westerland na wyspie Sylt do Berlina, zabrakło papieru toaletowego. Kierownik pociągu, wyobraźcie sobie, wysiadł na stacji, poszedł do pobliskiego supermarketu, kupił 3 opakowania i wrócił z nimi do pociągu. W oświadczeniu dla gazety Bild firma Deutsche Bahn przekazała tak. To prawda, że ten pociąg odbył nieplanowany postój w Hamburgu, Bergedorfie, gdy nasz personel stwierdził, że nie ma wystarczającej ilości papieru toaletowego. Kierownik pociągu natychmiast zareagował. Doceniamy zaangażowanie naszego pracownika. Koszty zakupionego papieru toaletowego oczywiście pokryje firma.
0: Proszę Państwa, sprawa wywołała takie poruszenie, że nawet lokalna telewizja zrobiła o tym materiał.
2: Co to? Patrzcie, proszę pani, gdzie pani zdobyła ten skarb? Powtarzając słowa wieka, życzymy sobie wszyscy, by ten papier przestał być papierem wartościowym.
3: 6 na 9. 6 na 9. SROK.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
17: Reklama.

0: No, w skauta będzie można się pobawić w weekend na przykład. Będzie padać, to będzie można zrobić jakieś podchody, takie rzeczy.
1: Hmm? Oczywiście, ale kiedy są burze, to pamiętajcie, jednak do lasu się nie udajemy.
0: Nie.
1: A kiedy jest poranne 6 na 9, zwłaszcza w piątek, to można żywić się słucharami. Halo?
2: Dzień dobry, w ten piątkowy poranek. Ja bym chciał się podzielić z wami dwoma słucharami, którymi uraczył mnie wczoraj mój syn. Aczkolwiek pierwsze, co ma fryzjer w lodówce? Maszynkę. A co robiła choinka w ogrodzie? Jodła. Pozdrawiam serdecznie.
1: I właściwie taka seria tematyczna nam się trafiła, bo kolejny słuchacz idzie w tym samym kierunku.
3: Z jakiego kraju pochodzi gość, który wchodzi do restauracji i zjada kartę dań? Z Jemenu.
1: A ty nie znałaś tego, nie?

0: To jest... Przepraszam, jak kocham suchar. To jest taki dobry moment, kiedy człowiek trafi na suchara, którego nigdy nie słyszał wcześniej.
1: I tutaj żart, który wyemitujemy w poniedziałek naszemu koledze Kądziowi, ale dzisiaj już państwu.
2: Żona pyta męża: Paweł, wyobraź sobie, że jesteśmy sami w domu z butelką wina i dobrą muzyką. Co byś chciała, żebym dla ciebie zrobiła?
3: Placki ziemniaczane albo kopytka?
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Słuchajcie, u mnie teraz będzie romantycznie i wierszem. Oto taki tytuł znalazłam w tabloidzie. Muskana słonkiem Dominika Gwit w bikini na plaży się smaży. I ja mogę tylko powiedzieć, i tej prawdy nikt nie podważy.
2: Piękne. Słuchaj, u mnie z kolei też poetycko. Spocona Lil Masti zachwyca się upałami w Dubaju. Lubię to uczucie, jak kiełbaska się wypala i zrobię formę życia. To ja właśnie poetycko bym to zakończył. Stoi w Dubaju, Lil Masti żywa i pod z niej spływa.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
4: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
3: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
4: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z

0: piątek jak w zegarku. Wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: SKROK Warszawa.
1: Domagamy się elementarnej lojalności. Kaczyński zabrał głos w sprawie konfliktu w PiS. W raporcie polskie myśliwce w akcji przechwyciły 3 rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Raz w tygodniu obiad wegetariański. Od września rewolucja w szkolnych stołówkach.
2: SKROK. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nikogo nie wyrzucamy z Prawa i Sprawiedliwości, ale domagamy się elementarnej lojalności wobec partii, podkreśla Jarosław Kaczyński. W środę kierownictwo PiS podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Władze ugrupowania dały na to tydzień. W przeciwnym razie posłom grozi wykluczenie. Z wpisów Morawieckiego wynika jednak, że ze swojego stowarzyszenia nie zrezygnuje. Potwierdza to poseł Krzysztof Szczucki.
3: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Także odpowiedzialność za te decyzje należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ale ja to, że was wyrzucą.
3: To już różne były zakręty i decyzje. Jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
1: Jacek Sasin, który ogłosił, że likwiduje założone przez siebie stowarzyszenie, zapewnia, że nikt nikogo z PiSu nie wypycha, ale dodaje.
5: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana prezydenta.

0: premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba w tej sprawie. No, trzeba po prostu w tym momencie, to jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości.
1: We wpisie na platformie X rzecznik PiS-u Rafał Bochenek podkreślił, że cele Stowarzyszenia Rozwój Plus są jasne, polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością Prawa i Sprawiedliwości.
2: To jest raport.
1: Rosjanie znów prowokują nad Bałtykiem. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły wczoraj łącznie 3 rosyjskie jednostki nad Morzem Bałtyckim, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
3: Jak informuje MON, 2 polskie myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry. Eskorta tej jednostki odbyła się przy wsparciu sojuszniczych myśliwców szwedzkich. Co ważne, w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie trzeci dzień z rzędu testują procedury bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej NATO w ten sposób.
1: Na stacjach coraz droższe tankowanie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia paliwo poszło w górę o ponad 20 groszy na litrze.
4: Jaka pustka się stworzyła na CPN-ach. A tu zawsze było rujno, no, bo tych ludzi masa. A co to teraz jest, widzi pan? Cienko, no każdy wszędzie jak może, orze jak może.
5: Diesel 7,15, więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej. Partnerka w sumie drugie tyle, to już robi ładna sumka. Cena jest, no straszna.
6: Jak już jest 7 z przodu, to nie wygląda to dobrze?
5: Nie.
6: A mówią, że ma być
7: jeszcze więcej, no.
6: Cały czas idą do góry.
1: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Od 1 września rewolucja w szkolnych stołówkach. Co najmniej raz w tygodniu obiad będzie wegetariański. Oprócz tego w żywieniu zbiorowym ma być preferowane podawanie do picia wody, a co najmniej 2 razy w tygodniu zupy będą przygotowywane na wywarach warzywnych. Bardzo dobry pomysł oceniają w rozmowie z naszym reporterem Dagmara Szastak z Green Ray Institute oraz rodzice ze Śląska.
8: Co trzecie dziecko w Polsce cierpi na otyłość bądź nadwagę, a to tylko jedna z wielu chorób cywilizacyjnych, z którymi musimy się mierzyć. Ograniczenie mięsa to już jest dobra droga.
9: No tak, podstawy to nauka dobrego żywienia.
6: Więcej zielonego niż mięsa powinno być?
10: Bo jest zdrowsze. Dzieci to różnie bywa, ale przeważnie wolą więcej mięsa.
6: Albo fast foody.
10: No, jeszcze gorsze. Lepsze jest zielonina jak takie fast foody i te inne dziadostwa.
11: No, trzeba to zbilansować tą dietę, nie? Umiarkowanie można wprowadzić, ale żeby nie przesadzać takimi rzeczami.
1: Dodajmy, że zmiana wpisuje się w rosnący trend ograniczania spożycia mięsa.
12: Pogoda. Będziemy jeść owady, będziemy jeść na przykład jakieś tam różne takie skorupiaczki też, żeby mieć białko, a nie w zwierzątka.
13: Ale rzeczywiście, jak byłem młody, to mówili, czy mam motyle w brzuchu.
12: No i co miałeś?
13: Tak, sensacje żołądkowe były na pewno. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o prognozę pogody, to warto wspomnieć, że dzisiaj jeszcze 30 na termometrach, 32 nawet w okolicach Warszawy i w centralnej Polsce. Na zachodzie w godzinach popołudniowych deszcze i burze, a jutro generalnie deszcze w całym kraju.
12: No i co ja mam ze sobą zrobić teraz? No
13: nie wiem, można urodziny
12: no,
13: się wybrać.
12: Co?
13: Na urodziny. Zbigniew Zamachowski dzisiaj kończy 65 lat.
12: No, nie zaprosił mnie.
13: Ale zobacz, jak się jutro rano obudzi.
14: Na ubranie?
15: Zabrali.
14: Jak nieprzytomny był,
15: ściągnęli i zabrali.
14: Pieniądze, dokumenty?
15: Wszystko.
14: Te klucze.
15: I nie wiadomo.

0: Daju.
1: No i co ja mam ze sobą zrobić teraz?
0: No nie wiem, można urodziny się wybrać. Co? Na urodziny. Zbigniew Zamachowski dzisiaj kończy 65 lat.
1: No nie zaprosił mnie.
0: Ale zobacz, jak się jutro rano obudzi.
2: Na ubranie?
3: Zabrali. Jak nieprzytomny był, ściągnęli i zabrali.
2: Pieniądze, dokumenty?
3: Wszystko.
2: Ty klucze.
3: I nie wiadomo.

0: Radia ROK. 6 na 9.
1: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
1: w Esce ROK.
2: Jak tak, to ja się jednak nie wybiorę na tę rodzinę, dobra?
3: Proszę Państwa, wolne wnioski. Każdy może w każdej sprawie. Możecie robić, co tylko Wam się żywnie podoba.
2: Ania też.
4: Tak, miał wrócić z lasu pewien mężczyzna z pełnymi wiadrami jagód, a wrócił z mandatem. Dlaczego?
3: Dlaczego?
2: Jagód.
4: Dowiemy się o 9.
3: O, głupole. Dzień dobry Państwu, to jest piątek.

0: Ale zobacz, jechali na wakacje i mamy troszeczkę kataru? Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast z zupełnym rankiem, proszę Państwa, przeżywamy 6 na 9 Westerok.
1: Tak, to prawda, ale to w ogóle jest tak aktualna piosenka, to naprawdę. Ja obserwuję to na balkonach, jak dzieci, znaczy dorośli szaleją, bo tych dzieci nie ma w domu. Mam takie, jej, siedzimy na balkonie, ale jest ekstra. Strasznie głośno mówią i w ogóle są szczęśliwi.
0: No i bardzo dobrze, bo trzeba być szczęśliwym. Proszę Państwa, dzisiaj z jakiegoś powodu o poranku zrobiła nam się dyskusja na antenie o butelkomatach. Halo?
2: Mieszkałem na zachodzie, w różnych krajach. Tam butelkomaty były tylko narzędziem i celem. A w Polsce zawsze Polacy mają problem. Taka natura nasza. Dziękuję.
1: Dziękuję, ja nie mam problemu.
0: Ja mam i od tego to się wiem, zaczęła cała ta dyskusja. No dobrze, proszę Państwa, butelkomaty na bok, czas na suchara porannego.
3: Rozmawiają dwie blondynki. Jedna do drugiej mówi, ty stara, otworzyli Dominet Bank. Do czego?
0: Ty, ja nie zrozumiałem.
1: Też nie kumam.
4: Telefon zaufania Eski Rock 691-613-613.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten zespół to międzynarodowe trio. Zwycięzcy plebiscytu Star Eska Rock, Eska Rock Star Flying Bison. Ostatnio występowali w Ostrawie i na Instagramie Eski Rock możecie zdecydowanie więcej zobaczyć i usłyszeć na ten temat.
1: Ale fajnie grali w ogóle, naprawdę. Absolutnie wam polecam.
0: Like a Whisper in the Night.

0: Douglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do

0: salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Reklama. SK Rock. Gramy dla was na...

0: Proszę Państwa, zdradzając kulisy naszej pracy, wygląda to tak, że wczoraj sobie przygotowaliśmy ciekawostki na dziś, m.in. o tym, że Anglicy są zdumieni smakiem polskich jegodzianek, m.in. o tym, jak wpływa na człowieka zapach czekolady, ale w ostatniej chwili, na ostatniej prostej, Asia trafiła jeszcze na taką informację i o niej właśnie opowiemy.
1: Ej, bo to jest kapitalne. Słuchajcie, wydry morskie są jednymi z nielicznych zwierząt, które używają narzędzi i często wybierają sobie taki specjalny kamień, żeby rozłupywać ofiary o twardych muszlach, takich jak na przykład małże i jeżowce. Ale wiele z tych wydr zachowuje ten sam ulubiony kamień przez lata, nosząc go w luźnej fałdzie skóry pod przedramieniem podczas pływania, nurkowania i jedzenia. I badacze zaobserwowali, że wydry, które wielokrotnie wracają do tego samego zaufanego kamienia, i są niektóre takie, które potrafią zatrzymać taki swój ulubiony kamień na całe życie. Mają jeden ulubiony kamyczek, chowa se w fałdzie i myśli sobie, o, rozłupię sobie jeżowca, taka wydra. I mówi, ale mam swój ulubiony kamień w fałdzie i bęc.
0: Ty, ale to o tym jest ta piosenka.
2: Co ma być, to będzie.
0: Kamień znajdę wszędzie.
3: 6 na 9. Esterok.

0: Słuchaj, słuchaczka nagrała dla ciebie specjalnie suchara o spaniu, bo ty posypiasz po 3 godziny dziennie, nie?
1: Tak bywa, no.
0: No właśnie, no to proszę.
2: Ej, ile godzin śpisz dziennie? 3. O matko, i to ci wystarcza? Tak, bo w nocy śpię jeszcze 9.
1: W ogóle mnie to nie bawi.
3: Autopromocja. Melina. Esrock.
4: Dorota Szalongowska.
5: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece, niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
6: Karma wraca.
5: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller, to jest
6: dobrało
5: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.

0: że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece, niech moja córka się we mnie jednak, wiesz.
1: Karma wraca.
0: To nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller. To jest
1: dobrało
0: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków. To jest dokładnie to samo.

0: Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. 3 osoby w ciężkim stanie. To w Tatrach po serii wypadków. Turystów w góry przyciągnęła dobra pogoda. Tylko wczoraj ratownicy TOPR interweniowali 15 razy, a 3 wypadki miały szczególnie ciężki przebieg. Do najpoważniejszych zdarzeń doszło przed południem. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tzw. drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej. A na szlaku prowadzącym na Zawrat turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając uderzył w turystkę znajdującą się poniżej. Oboje runęli w przepaść. Poszkodowani trafili śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu. A w najbliższych dniach w Tatrach prognozowana jest zmienna pogoda z możliwością wystąpienia burz.
2: To jest raport.
3: 1350 zł musiał zapłacić pacjent SOR-u w Szpitalu Uniwersyteckim w Poznaniu. Mężczyzna przyjechał autem i po 3 dniach spędzonych w lecznicy zobaczył ogromną kwotę na rachunku. To z powodu systemu naliczania opłat. Pierwsze 15 minut jest za darmo, a każde kolejne pół godziny kosztuje 10 zł. Dyrekcja podkreśla, że to pierwsza taka sytuacja na ponad 10 tysięcy pojazdów, ale przyznaje, nie powinna mieć miejsca.
4: Uważamy tę sytuację za szczególnie sytuację, w jakiej pacjent został postawiony za niedopuszczalną. Żałujemy, że w tym dniu nie skontaktował się bezpośrednio z administracją szpitala. Uważamy, że operator parkingu zachował się nieprawidłowo.
3: Wyjaśnia dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak i zapewnia, że placówka zwróci pieniądze poszkodowanemu.
2: Eska Rock Sport.
3: Był rekordowy transfer, teraz jest wypożyczenie. Osman Bukhari, ściągnięty do Widzewa za 5,5 miliona euro, został wypożyczony do Crvene Zvezdy. Umowa zawiera opcję wykupu, więc możliwe, że piłkarz z Gany, który miał być gwiazdą ligi, może już nie zagrać w Ekstraklasie. Anita Włodarczyk wraca do wysokiej formy. Polka zajęła 2. miejsce w meetingu w Madrycie. W najlepszej próbie rzuciła młot na 75 metrów i centymetr, a to jej najlepszy wynik od 4 lat.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: Jest taki moment, co tydzień w piątek, kiedy dzwonimy do Państwa i robimy Wam dobrze, a to za sprawą tego, że Wy komuś chcecie zrobić odjechany piątek. Za chwilę powinniśmy połączyć się z Krzysztofem.
3: No, a Krzysztof ma fajny pomysł na życie. Krzysztof, jesteś tam? Halo?
4: Tak, słucham. Dzień dobry, halo,
2: gdzie jesteśmy? W jakiej części Polski, drogi Krzysztofie?
4: Jesteście, droga Esko Rock, i wasze osobistości są w takiej lokalizacji pod tytułem Pod Bielanami Wrocławskimi, pod Małym Jasno na Dolnym Śląsku.
3: Ale to fajnie, ja się tam wybieram nawet.
4: Nie wierzę.
3: Naprawdę, czyli akurat na to Zamek Topacz się wybieram, to też niedaleko. No.
4: O Boże, to jest całe 10 kilometrów obok mnie.
3: To wszystko, to
4: wiem. A właściwie, przepraszam, słuchaj, obok nas.

0: dlatego specjalnie dla ciebie zadzwonię do właściciela zamku Topacz, nieważne czy znam czy nie, i poproszę go o red carpet dla ciebie, dobra?
1: O rany, co tu się wyprawia?
2: Ja
1: halo, halo, halo,
2: ludzie. Ekstasja, tam będą piękne, klasyczne samochody, ale to wszystko dopiero w sierpniu.
0: Tak.
2: Tam na pewno będę, a
0: miło
2: ty póki co...
0: Miło w końcu.
2: No, ciebie również.
1: Słyszeliśmy poza anteną...
0: Cierpliwi zostaną nagrodzeni.
1: To się zaraz okaże. Krzysztofie, słyszeliśmy... Właśnie, bo Krzysztof jest pieskiem na spacerze.
2: Pieska.
0: Słuchajcie, kochany, 12 lat, bokserek.
2: Och,
0: chory niestety od 3 lat na oponiaka. Ale chcieli go ciąć, chcieli 18 tysięcy. Ja powiedziałem, no way, no time. Dajcie tabletki i będzie żył. I chlop chodzi i żyje. 35 kilo bokser.
1: To kawał psa.
0: Jak idziemy sobie ulicą, to nawet policjanci odchodzą od nas.
1: No. Taki bokser, że w wadze ciężkiej chodzi. Dobra, Krzysztofie, co nam napisałeś? Komu chcesz zrobić ten piątek?
0: Słuchajcie, chciałem zrobić, bo przy piątku nie ma wyjątku, tak?
2: Dobrze jedziesz, powiem ci. No i co?
0: Co piątek dla Eski Rock zrobiłem wyjątek. Pomyślałem sobie tak. Nie idź, Krzyśku, tyłem na swak. Wyślij zgłoszenie, zobaczysz zdziwienie, jak do ciebie zadzwoni jedna ona i on przy okazji doklejony do niej.
1: Co tu się wyprawia?
2: Stary, robisz mi dzień.
0: Wesoło.
2: Komu chcesz zrobić prezent i jaki? Bo to jest naprawdę fajna rzecz, no.
0: Słuchajcie, zakochałem się, nieważne kiedy, dobra, pięknej kobiecie, inteligentnej, ślicznej, what the fuck, przepraszam, what the Friday, sorry.
1: Bo zaraz tam się wejście skończy, Krzysztof.
0: Która mi truje, przepraszam za słowo na antenie, dupę, że chciałaby ze mną tańczyć flamenco, salsę, jakieś tango, takie hece, wiecie, ja robię różne rzeczy w życiu. Pasjonatem lotnictwa jestem, ale okej, wysłałem do was, bo postanowiłem, że jeżeli macie jaja, to zadzwonicie do mnie, czyli udało się.
2: Tak, zrobimy właśnie, poza tym wiesz, jakby mango z salsą, pyszna rzecz, nie?
1: Joanna, jaka Marzena, kolego?
0: No nie, a Joanna, dobra, no, sorry.
1: To nie to radio.
2: Poczekaj, to nie to radio.
0: No dobra, no dobra. Nie to RMF FM, okej?
1: Okay? Proszę państwa, Krzysztofie, tak czy siak, udało się, dostajesz...
0: Mówię, o to chodziło. Chodziło o to, żebym z nią tańczył, a jak przyjedzie ta pani, która do mnie mówi tym pięknym głosem, to zatańczymy razem.
2: Dobra.
0: I nie będziemy swingersami, okej?
1: Okay? Dobrze.

0: to ode mnie gratis.
1: No to masz to. No to masz to. No proszę.
0: Kochanie, masz to.
2: No i już, i już.
0: Eskarog jest dobra jednak.
3: W konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent marzeń.

0: zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Reklama.

0: To jest to coś, do czego państwo, że tak powiem, co państwo muszą mieć do nas, czyli dużo bardzo cierpliwości. Mam takiego suchara, którego bardzo chciałabym państwu zaprezentować, który przyszedł do naszego słuchacza, który jest jednym z moich ulubionych. To są tak zwane serie z krową.
1: Proszę państwa, do suchara.
2: A wiecie, co mówi krowa jadąca 100 km na godzinę?
3: Eska Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Proszę Państwa, zupełnie bez związku z piosenką, którą usłyszeliśmy. Wczoraj Lech Poznań wygrał Super Puchar Polski i mamy podejrzenie, że właśnie z tym utworem był wczoraj bardzo mocno związany Jarosław Bierajewicz.
1: Może tak być, że, ale bo na pewno było to złociste.
0: W ogóle nawet na nie wiemy, czy Jaro dzisiaj przyjdzie do pracy.
1: Słuchaj, on się nawet chyba trochę zameldował, że
0: pośmiechuje się z tego Poznania.
1: Jest, słyszysz
2: jak
1: to?
2: Jak z Poznania?
1: Z jakiego Poznania?
0: A gdzie wylądowałeś wczoraj?
1: Gdzie ty jesteś w ogóle?
2: No jestem w Poznaniu, ale dlaczego mam się śmiać z mojego rodzinnego miasta?
0: A dlaczego nie?
1: Z czegoś trzeba się pośmiać, no.
0: Proszę Państwa, to był piękny, uroczy piątek. On dalej będzie trwał. Jaro zapewni Wam, że naprawdę będzie bardzo przyjemnie, muzycznie, dużo ciekawych, mrocznych historii.
1: A jesteś pewien, że zapewni?
0: No, za to mu płacą.
1: Zapewnisz, Jaro?
0: Nam zapłacili
1: na
0: to, że...
1: Na razie się chichra pod nosem.
2: Będzie dobrze, spokojnie, zostańcie ze mną.
0: No nie wierzę, bo dziękujemy.
1: Pa.
0: Dziękujemy.
3: To było 6 na 9 w SC Rock.
4: Jedziemy na Mon, niestety jest koniec.
3: Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa.

0: Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
1: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Wypadek na przejściu dla pieszych w pobliżu dworca autobusowego w Rykach. Nowy premier, nowy rząd i masowe protesty na ulicach Kijowa. Jest decyzja FIFA. Szymon Marciniak nie poprowadzi wielkiego finału.
11: SK Rock. Raport.
10: 9:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Kobieta z dwuletnim dzieckiem potrącona na przejściu dla pieszych. Do dramatycznego zdarzenia doszło w Rykach w województwie lubelskim. To dawna trasa Lublin-Warszawa w okolicach dworca autobusowego.
12: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 66-letni kierujący Volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa 42-letniej pieszej, która niosła na rękach niespełniając dwuletnią córkę. W wyniku zdarzenia kobieta i dziecko zostali przetransportowani do szpitala.
10: Mówił aspirant Łukasz Filipek z Komendy Powiatowej Policji w Rykach. Policjanci prowadzą teraz czynności, które mają wyjaśnić, dlaczego kierowca nie zauważył pieszych i jak doszło do wypadku.
11: To jest raport.
10: Nowy premier, nowy rząd i masowe protesty na ulicach Kijowa. To po decyzjach prezydenta Zełenskiego i nowym politycznym rozdaniu na Ukrainie. Wielotysięczny tłum domagał się, by Zełenski zmienił swoją decyzję w sprawie odejścia ministra obrony. Nowy premier Sierhii Korecki w kilkanaście godzin skompletował niemal cały rząd. O czym więcej nasz korespondent z Kijowa, Ołek Biłecki.
13: Jeszcze dwa ministerstwa w tej chwili zostają bez szefów. To resort obrony oraz spraw zagranicznych. Największe emocje wśród obywateli Ukrainy wywołuje dymisja Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Na ulicach największych miast zgromadziły się tłumy ludzi wymagających prezydenta odwołać tę decyzję. 35-letni Michał Fedorow najpierw obejmował stanowisko ministra cyfryzacji, a później został powołany na szefa obronnego resortu. Wśród Ukraińców został potraktowany jako urzędnik wprowadzający nowoczesne rozwiązania oraz technologiczne nowości w armii. Wołodymyr Zełenski, komentując protesty w kraju, przyznał, że słyszy głos ulicy, a ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Kijów, Ołek Biłecki.
10: Wracamy do kraju. Miał wrócić z lasu z pełnymi wiadrami jagód, a wrócił z mandatem. W Nagladach w województwie warmińsko-mazurskim policjanci przyłapali mężczyznę, który do zbioru owoców używał nielegalnej maszynki, a zgodnie z prawem w Polsce jagody zbiera się tylko ręcznie.
14: Przede wszystkim takie jagody leśne należy zbierać wyłącznie ręcznie. Używanie jakichkolwiek mechanicznych narzędzi, takich jak popularne zbieraczki, grzebienie, jest całkowicie zabronione. Takie urządzenia bezpowrotnie niszczą i wyrywają delikatne krzewinki, a za niszczenie roślinności grozi nam odpowiedzialność karna.
10: Mówiła Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: To koniec mundialu dla Szymona Marciniaka. Polski sędzia nie poprowadzi wielkiego finału piłkarskich mistrzostw świata. Nie został także wyznaczony do meczu o trzecie miejsce. Taką decyzję podjęła FIFA. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa, który dołączył do naszego studia.
15: Tak jest, dzień dobry. Polscy eksperci spodziewali się, że Marciniak poprowadzi jeden z najważniejszych meczów mundialu, ale najpierw nie znalazł się w obsadach sędziowskich ćwierćfinałów i półfinałów, a teraz już wiadomo, że nie poprowadzi też finałowych spotkań mistrzostw. Polak na tym turnieju sędziował jedynie dwa mecze fazy grupowej, Egiptu z Iranem i Argentyny z Algierią. I zdaniem komentatorów to właśnie to drugie spotkanie mogło mieć wpływ na decyzję FIFA, ponieważ Marciniak nie pokazał zasłużonej, zdaniem części obserwatorów, czerwonej kartki Leo Messiemu.
10: Przypomnijmy, że Szymon Marciniak był sędzią finału poprzednich Mistrzostw Świata w Katarze. W tym roku finał poprowadzi Słoweniec Slav

0: Kowinczyć, który prowadził w tym roku m.in. barażowe spotkanie Szwecja-Polska.
1: Pogoda.
0: Dziś w prawie całym kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Na północnym wschodzie, a także na obszarach podgórskich Małopolsce i na Podkarpaciu około 28 kresek, a chłodniej tylko nad samym morzem, tam około 24 stopni. We wschodniej części kraju bez opadów, z kolei na zachodzie ciepłe powietrze, za którym przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, po południu i wieczorem przyniesie wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu i burze. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale.
1: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

Kiedy kilka dni temu była rocznica przekroczenia przez teledysk The November Rain piosenki Gunsów, miliarda odsłon na YouTubie, państwo wspominali inne wielkie teledyski, m.in. ten do tej piosenki Meatloafa, I do anything for love, but I won't do that. Ach, piękne czasy, MTV, łezka wokół się kręci. W ogóle kiedyś, jak mam wrażenie, oczywiście jestem starym dziadem już, więc wszystko, co było 100 lat temu, wydaje mi się lepszym, było jakoś tak fajniej. Rok 81 na przykład mi się przypomniał. Pamiętacie, jak w magazynie The Recycler, znaczy nie pamiętacie, ja to po prostu opowiadałem, Lars Ulrich, taki Duńczyk, który przybył do Ameryki, by zostać tenisistą, ale okazało się, że zostanie jednak perkusistą, ogłosił, że szuka muzyków do wspólnego grania. Tak napisał dokładnie. Perkusista szuka innych metalowych muzyków do grania utworów Tigers of Pantang, Diamond Head i Iron Maiden. No i odpowiedział mu ten ogłoszenie m.in. James Hetfield, co zaowocowało powstaniem zespołu Metallica. 45 lat pięknej historii i dziś do zgarnięcia reedycja jednego z ich albumów o tytule Reloads. Obiecywałem, że będzie opcja tylko dla tych, którzy nie mają Messengera. No tak, bo

0: się tacy odezwali. Zbuntowani wczoraj do mnie drogą mailową, więc dziś tylko i wyłącznie na jaromaopa.sk.pl można pisać w sprawie tej płyty, tej reedycji. I co można pisać? Na przykład swoje wspomnienia związane z Metallicą, jakieś przemyślenia, historie, coś, co Państwu przy okazji mówienia słowa Metallica przychodzi do głowy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale się rozgadałem na początek, a miałem po prostu się przywitać. Przepraszam najmocniej. Obiecuję już się nie odzywać do 12. Nie no, żartuję, trochę coś tam powiem. Metallica ma 45 lat historii, a pani Katarzyna Nosowska, jeżeli chodzi o solową karierę, w tym roku świętuje okrągłe 30-lecie. Gratuluję. Sos. How?

0: co chcesz.
1: Niewiele ci mogę dać. Zespół Perfect. A teraz historia z procentami.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: Wczoraj na stadionie mistrza Polski, piłkarskiego mistrza Polski Lecha Poznań w meczu Super Puchar pojawiła się na ultrasowskiej trybunie, zwanej w Poznaniu kotłem, specjalna oprawa. Widniał na niej prezes pewnego polskiego związku sportowego. No i napis: łączy nas WUDA. Gdyby na meczu był lider zespołu Wolfmother, Andrew Stockdale, mógłby pomyśleć: o, to chyba też trochę o mnie. Bo ten człowiek miał różnego rodzaju historie, jak na przykład ta sprzed 15 lat, gdy upił się w barze w Brisbane. Akurat w momencie, gdy na scenie grał lokalny zespół, który po prostu

grał do kotleta covery Beatlesów. Pan Andrew postanowił pomóc chłopakom, wtargnął na scenę, no i zaczął pijacko wrzeszczeć do mikrofonu w czasie grania przez nich Let It Be. Najpierw pojawiła się ochrona, która chciała go z tej sceny sprowadzić, potem miejscowa policja. Andrew odmawiał, no i przez policję został aresztowany. Spędził noc w więzieniu, został ukarany grzywną w wysokości 350 australijskich dolarów. Wolf Mother.

0: Faint i Linkin Park. Przypominam, że płytę Metallica dzisiaj, reedycję albumu Reload można wygrać tylko drogą mailową. To wniosek formalny tych, którzy nie mają Messengera. Są tacy, więc żeby ich też było u nas pełno i żeby poczuli się dowartościowani, zapraszam serdecznie do pisania na jaromaopaskarok.pl. Pytam o rzeczy, które wam się z Metallicą kojarzą. Jakieś życiowe historie, wspomnienia, a może po prostu to, co o Metallice myślicie. Do tematu jeszcze wrócimy, a Messenger, ktoś pyta, co z Messengerem? No, Messengerem można do mnie pisać lub wysyłać swoje głosówki w innych tematach. Na przykład jeszcze a propos wczorajszego meczu.
1: Cześć Jaro, a właśnie w temacie oprawy. Wielki szacun dla kolejorza za nie tylko za oprawę, ale również za to, co w kierunku pana Cezarego K. Śpiewali. No, trzeba mieć kochonec, żeby coś takiego zrobić.
0: Panie Grzegorzu, pozdrawiam serdecznie. Przed nami w Esterok spotkanie z zespołem Audioslave.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Esterok.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gościmi.
4: Każdą sobotę o 7:00.
3: Esterok.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Wiejskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
2: Reklama.
14: Eskarok. Radar.
15: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Konflikty w świecie rocka od lat już nie są niczym zaskakującym. No,

0: różne sposoby, różne zespoły czy konkretni muzycy potrafią wyjątkowo krytycznie wypowiadać się na swój temat. Nie jest tajemnicą napięta atmosfera między zespołami System of a Down oraz Oasis. Teraz konflikt ponownie dał o sobie znać na występie amerykańskiej grupy w Anglii. Co tam się wydarzyło? Szczegóły znajdziecie na skrok.pl.
1: Skrok Radar.
2: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
3: This is Jack White.
4: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Stone, zespół Audioslave. A teraz historia bardzo dziwna. Guess Who, zespół niezwykle popularny w epoce hipisów, został zaproszony na koncert Białego Domu w roku 70. Prezydentem był jeszcze wtedy Richard Nixon, a Nixon nie lubił hipisów, bo ich często kojarzył z marihuaną. Gary Peterson, perkusista, wspominał, że nie widzieli problemów z graniem dla prezydenta, który miał dobrą politykę zagraniczną, a oni wtedy jeszcze nie wiedzieli na przykład o aferze Watergate. Ważną rolę też w zarezerwowaniu ich występów 17 lipca roku 70 odegrała Trisha, czyli córka prezydenta, która była wielką fanką grupy, a ojciec wyraził zgodę. Tylko prosił o usunięcie piosenki, którą Państwu zaraz zagram. Bo ten jeden z największych przyłowów zespołu, American Woman, ma przesłanie antywojenne. Choć też inna wersja głosi, że ta pierwsza dama od Nixona prosiła, aby piosenka nie była odtwarzana z powodu także erotycznego wydźwięku. Co ciekawe, tego dnia gościem w Białym Domu byli także przyszły król Wielkiej Brytanii, Karol, i jego młodsza siostra, księżniczka Anna. No z ich twarzy, patrzę teraz na zdjęcie, ciężko odczytać, czy byli zadowoleni ze spotkania muzyków.

Far Away zespołu Slate. W temacie o odległości to teraz będzie wspomnienie Jowity, która pisze, ale ten czas leci. Byłem na Metalice, na Stadionie Gwardii w Warszawie. Po stadionie nie ma już śladu, a ona jechała autostopem z Katowic. Kiedy to było? Pisze, prawie 30 lat temu. Dokładnie mam wrażenie 26 i to był chyba pierwszy dzień czerwca, czyli dzień dziecka, bo ja na tym stadionie, na tym koncercie też byłem, Jowita. I pozdrawiam serdecznie. Może nawet się gdzieś tam widzieliśmy pod sceną. Jeszcze jedno wspomnienie związane z Metaliką od Marty. Aż mi się łezka wokół zakręciła na wspomnienie. Moja pierwsza koszulka Metaliki na 30-lecie zespołu, kupiona na jednym z festiwali. A teraz chciałbym, by moje dziecko,

0: Rock w każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Media Expert. Wyprzedaż.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w super cenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
6: Reklama.
7: Weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Miał pół promila pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Niski poziom Wisły w Toruniu utrudnia pracę ratowników.
8: SK Rock. Raport.
7: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. To był jeden z najważniejszych projektów dla rządowej koalicji. Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Ta zakładała możliwość zawarcia umowy u notariusza przez partnerów żyjących w nieformalnym związku. Zdaniem prezydenta ustawa w rzeczywistości wprowadzała związki partnerskie i uderzała w instytucję małżeństwa.
9: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowanej bliskiej osoby, czy załatwianiu spraw w urzędzie. Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
7: Jedna ze współautorek ustawy, Katarzyna Kotula z Lewicy, uważa, że prezydent odwrócił się od 2 milionów Polaków, którzy żyją w nieformalnych związkach.
10: Prezydent miał szansę pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Złamał swoją obietnicę wyborczą, a słowa "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" trafiły właśnie do kosza. Cel był prosty i jasny. Ułatwić ludziom życie. Formalizacja związków, wspólne rozliczanie, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Świadczenia zdrowotne i społeczne. Dziedziczenie.
7: Ustawa była kompromisowym rozwiązaniem przygotowanym przez polityków Lewicy oraz PSL-u.
8: To jest raport.
7: Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie miał pół promila alkoholu w organizmie, a wykazała to rutynowa kontrola przeprowadzona przez policję i inspekcję transportu drogowego. Mężczyzna stracił prawo jazdy, sprawa znajdzie finał w sądzie. Podczas wczorajszej akcji skontrolowano w sumie 190 autobusów. Kierowcy popełnili 17 wykroczeń. Chodzi m.in. o przekraczanie dozwolonej prędkości. Z powodu złego stanu technicznego policja zatrzymała 13 dowodów rejestracyjnych. Spadł poniżej metra. Niski poziom Wisły w Toruniu. To utrudnia pracę ratowników, WOPR i poruszanie się po rzece. A zgłoszeń wymagających interwencji w sezonie letnim nie brakuje.
11: Jeszcze takiego roku nie pamiętam, żeby tak długo było niska woda i tak szybko. W związku z tym my mamy też problemy, żeby dopłynąć do osób poszkodowanych, dlatego też bardzo często używamy samochodu terenowego, bo jeżeli nie możemy tam dopłynąć z uwagi na niski stan wody, no to musimy chociaż dojechać i tam udzielać pomocy tym osobom, czy pouczać, jeżeli chodzi o te

0: Babice na Wiśle, żeby zeszli, bo to jest naprawdę niebezpieczne.
1: Mówi Wojciech Lewko, prezes toruńskiego WOPR-u. Ratownicy apelują też, aby korzystać ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: I jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań sięgnęli po Super Puchar Polski. W meczu o to trofeum rozegranym na własnym stadionie wygrali 3-1 z Górnikiem Zabrze. Pierwsi na prowadzenie wyszli gości, ale później to kolej już był skuteczniejszy w ataku. Dla obu drużyn był to też sprawdzian generalny przed pierwszymi starciami drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.
3: Ale jak coś wygrał znowu? A normalny dzień w biurze.
1: SK Rock Biznes. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz. Umożliwi także dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do Senatu. Coraz więcej państw kontroluje inwestycje zagraniczne pod kątem bezpieczeństwa. W ciągu 9 lat liczba takich krajów zwiększyła się do 52, przekazał Polski Instytut Ekonomiczny. Automatyczny parking powstanie przy dworcu w Trzebini. Inwestycja o wartości ponad 21 milionów złotych otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich. Ma być gotowa do końca września przyszłego roku. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,78 zł, za euro 4,33 zł. Aktualny kurs franka to 4,68 zł, a funta 5,09 zł.
4: Pogoda.
1: Dziś w prawie całym kraju temperatura przekroczy 30 stopni, na północnym wschodzie około 28, a chłodniej tylko nad samym morzem, tam około 24 kresek. Na zachodzie po południu i wieczorem przelotne opady deszczu i burze, a ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale.
4: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: With or Without You. Piękna płyta, The Joshua Tree, rok 87. Miałem plakat z trasy koncertowej, którą grali potem w Ameryce. Bono stojący przy mikrofonie z piłką od kosza, no bo Ameryka pod pachą, i on w tych długich włosach i w takiej czarnej, nie wiem czy Państwo pamiętają, kamizelce, którą wtedy nosił. Zachęcił mnie do tego, by zapuścić włosy. No i mam te długie włosy do teraz. A Bono? Bono już ich nie ma. Ale nie gniewam się. Tamte czasy były piękne. Tyle, że już nie wrócą. Zespół YouTube, ale Metallica jest dzisiaj najważniejszym zespołem, bo przypominam, że do zgarnięcia jest płyta Reload Metallica. Reedycja zremasterowana dla Państwa. Ostatnia sztuka i dziś przypominam, tylko drogą mailową można ją zdobyć. jaromaupa@skarok.pl. Pisze do mnie Marcin. Radosny bardzo, ale teraz się Państwo dowiedzą dlaczego. Jaro, dzisiaj spłaciłem kredyt na dom, chata jest moja, czuję się o 20 lat młodszy, a jutro moje 50. urodziny. No i pyta, on akurat nie o płytę Metallica, tylko o kubek Eski Rock. No, z takiej okazji to pewnie będę musiał gdzieś wyskrobać w szafce, zaraz poszukam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nothing but Thieves, Evolution.

0: Telefony Republiki. Już pojutrze zespół bez oczywiście Grzegorza Ciechowskiego, którego nie ma już prawie 25 lat. Wśród nas wystąpi na deskach głównej sceny Jarocińskiego Festiwalu, który już trwa w tym pięknym wielkopolskim mieście. Wybierają się Państwo? No, to jest ciekawa sprawa, czy ja tam dotrę, bo jeszcze po drodze mam ochotę być w sobotę w stolicy na koncercie pewnego takiego trochę amerykańsko-bliskowschodniego zespołu. Tak Państwo pewnie już wiedzą, o co chodzi. To będzie naprawdę weekend pełen podróży. Dobrze, Metallica wzięta na tapet. Przypominam, że dzisiaj dla tych, którzy chcą zdobyć reedycję albumu Reload, droga tylko mailowa. Taka zasada zawsze, żeby ci bez Messengera też mieli szansę. jaromaopaska.pl pisze Mariusz. W 91 roku, gdy w Polsce pojawiła się kaseta, album, zapragnąłem sobie kupić t-shirt, no ale ciężko było w tych moich rodzinnych stronach, w moim małym miasteczku, o taką koszulkę. No i wreszcie się pojawił. To była bomba, to była kopia tej koszulki, co Jason Newsted miał na koncertach Metalliki, z dwiema czaszkami odwróconymi do siebie. Nieważne, że było dwa rozmiary za duży. Kupiłem go, w ruch potem poszły szpilki, żebym nie wyglądał jak w sukience.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esse Rock.
0: Pan Terence Butler, później nazwany Gizerem, co w angielskim slangu oznacza kolesia, ma dzisiaj urodziny. Człowiek, który miał zostać księgowym, no nie wyszło, ale i tak przez kilka lat zajmował się finansami sapszów. Weganin, obrońca praw zwierząt, zagorzały kibic, oczywiście Aston Villa, a także admirator diabolicznego Aleistaira Crowleya, fan filmów grozy i okultystycznych powieści, co potem było słychać w tekstach kapeli, które on pisał. Przez to byli oskarżani m.in. o to, że gloryfikowali zło. Może trochę zły też jest ten Geezer Butler, bo w końcu, jak Państwo pamiętają, był także znany z tego, że brał udział w często zwycięskich pojedynkach w barach na pięści.

Wiesz, nie tylko w młodości, bo zdarzyło mu się to kilkanaście lat temu, kiedy był już po 60. Dzisiaj basista Black Sabbath ma 77 urodziny. Iron Man, Black Sabbath.

30-lecia, dobrze pamiętam? Mysłowic, długość dźwięku samotności. Metallica do zgarnięcia, reedycja albumu Reload za wspomnienia związane z tym zespołem i dziś przypominam tylko droga mailowa jaromopaskor.pl. Pan Piotr pisze, miałem 12 lat, żyłem w mieście, w którym rządził punk. Pochodził z niego punk rock, rewolucja i czasem trzeba było jakąś subkulturę wybrać związaną z muzyką. Padło na Metallicę, no i od tamtego czasu jestem jej fanem. A to były czasy, kiedy dopiero co wyszła czarna płyta Metallicy. I to były też czasy, kiedy trzeba było znać po pierwsze, co jest na danej płycie, wtedy na kasecie, na stronie A i B, jakie utwory ci puszczali i kawałek musiałeś odgadnąć. Jak nie wiedziałeś, jaki to kawałek, to traciłeś koszulę, w której chodziłeś. Takie były czasy, wspomina pan Piotr.

0: Co?
1: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD. Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.

0: S-VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
1: Co to jest dobra zabawa?
2: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
3: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
4: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
1: Kiedy jest dobra zabawa?
5: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
1: Gdzie jest dobra zabawa?
6: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
7: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
8: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
1: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
9: Reklama.
10: Hey, this is Rob Zombie.
11: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
12: Hey, this is Barry.
13: Brad.
14: Neil.
15: And Matt from

0: Shout, zespół Placebo, choć oczywiście mogą Państwo pamiętać oryginał w wykonaniu Tears for Fears. No i teraz proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, która z wersji lepsza. No może nie ma sensu, po co w sumie drążyć takie tematy, skoro obie wersje są naprawdę znakomite. Pan Adam wspomina dwa ważne wydarzenia, dwa ważne lata z jego życia. Rok 96 i płyta Load, czerwiec, koniec nauki, rozpoczęcie pracy. Rok później płyta Reload, we wrześniu ślub, no i do dzisiaj z tą panią, z którą stawał na ślubnym kobiercu, jest razem. No i pewnie taka płyta by im te czasy przypomniała doskonale, to rozumiem. Renata pisze, pierwszy raz usłyszała Metallica, gdy była w podstawówce. Dostała Walkmana na urodziny, ale nie miała żadnych kaset. No i kolega z ławki pożyczył jej Master of Puppets, przygraną nie wiadomo z której kopii, z odręcznie przerysowaną okładką. I taki sentyment do Metallica pani Renacie został do dziś. Do Metallica wrócimy jeszcze po 11.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Słuchaj, słuchaczka nagrała dla ciebie specjalnie suchara o spaniu, bo ty posypiasz po 3 godziny dziennie, nie?
3: Tak bywa.
2: No, no właśnie, no to proszę.
4: Ej, ile godzin śpisz?

0: 3.
1: O matko, i to ci wystarcza?
0: Tak, bo w nocy śpię jeszcze 9.
2: W ogóle mnie to nie bawi.
3: Powiem taką ciekawostkę. O kiedyś, mówiąc o czyimś wieku, mówiło się, że przeżył ileś wiosen. A teraz właściwie nie odeszliśmy od tego, tylko trochę zmieniliśmy. No teraz mówimy, że przeżył ileś lat.
2: A z trzeciej strony, jak na coś długo czekasz, to mówi się, że długo będziesz jeszcze zimował?
4: No to prawda, albo na przykład mówi się, o, to już jesień życia.
2: A, widzisz?
4: To?
5: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
17: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon,
19: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
20: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
24: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
25: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
26: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
27: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
28: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
29: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
28: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
30: Reklama.
6: Cała Polska w alertach. IMGW wydała ostrzeżenia przed burzami i upałami. 3,5 miliona euro dla Skarbu Państwa od spółki, która miała dostarczyć respiratory. Egzotyczna pamiątka z wakacji? Warto sprawdzić listę zakazanych przedmiotów.

0: SK Rock. Raport.
1: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Niebezpieczna pogoda i cała Polska w alertach. To nas czeka w najbliższych godzinach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego oraz drugiego stopnia przed burzami, a także pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich województw w kraju. Do odbiorców na terenie 14 województw alert przed burzami z gradem wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na razie zmagamy się z ponad 30-stopniowymi upałami. Gdzie obowiązują ostrzeżenia?
2: Obejmują niemal cały kraj, za wyjątkiem tutaj północnego wschodu i obszarów podgórskich. No dzisiaj ta temperatura będzie nawet nieco wyższa, sięgnie około 31-32 stopni, ale lokalnie możliwe jest także wzrost tej temperatury do około 33 stopni.
1: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Po upałach wejdzie front i pojawią się nawałnice. W związku z tym w prawie całym kraju wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Będą intensywne opady deszczu, a nawet gradu i wiatr do 90 km na godzinę.
2: W pierwszej kolejności te burze rozpoczną się na samym zachodzie Polski. One już około południa dzisiaj burze będą w województwach zachodnich. No i stopniowo ten obszar tej burzowej pogody będzie się rozszerzał w kierunku centrum Polski.
1: Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzega w SMS-ach RCB.
0: To jest raport.
1: 3,5 miliona euro dla Skarbu Państwa od spółki handlarza bronią. Zapłatę kary umownej zasądził dziś Sąd Okręgowy w Warszawie. Chodzi o firmę z Lublina. Miała ona dostarczyć respiratory zamówione na początku pandemii COVID-19 przez ówczesny resort zdrowia. W kwietniu 2020 roku wybuchła tak zwana afera respiratorowa. Resort zdrowia podpisał umowę na dostawę 1241 respiratorów na łączną kwotę około 200 milionów złotych z firmą z Lublina. Zaliczka w wysokości około 160 milionów złotych została przelana na konto spółki handlarza bronią już kilka godzin po podpisaniu umowy. W terminie dostarczono 200 urządzeń. Później sprowadzono kilkaset kolejnych, ale ministerstwo nie chciało ich odebrać. Jak się potem okazało, respiratory nie spełniały norm i nie miały odpowiednich certyfikatów. Puma nadal nieuchwytna. Służby cały czas szukają dzikiego zwierzęcia, które w środę miało się pojawić na terenie gminy Pęcław pod Głogowem na Dolnym Śląsku. Poszukiwania prowadzone są od wielu godzin, także w nocy, przy pomocy termowizji.
3: Wczoraj w ciągu dnia wyznaczono obszar poszukiwań, który sprawdzali funkcjonariusze, a rozpoznanie z powietrza prowadził policyjny śmigłowiec. Natomiast od godziny 22.30 teren był przeszukiwany przy użyciu ręcznych kamer termowizyjnych oraz z wykorzystaniem dronów wyposażonych także w kamery termowizyjne. Poszukiwania są kontynuowane, a wszystkie napływające informacje są na bieżąco sprawdzane.
1: Informuje Natalia Szymańska z policji w Głogowie. Służby apelują o sygnały od osób, które zobaczą na swojej drodze podejrzane zwierzę.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Egzotyczna pamiątka z wakacji może zamienić się w problem. Dlatego służby przypominają, że do Polski nie wolno bez zezwoleń przywozić m.in. muszli, koralowców, wyrobów z kości słoniowej czy skór egzotycznych zwierząt. Ich nielegalny przewóz może skończyć się konfiskatą, wysoką grzywną, a nawet odpowiedzialnością karną.
4: Warto podkreślić, że fakt zakupu w legalnym sklepie czy na lokalnym bazarze nie oznacza automatycznie, że taki przedmiot można bez przeszkód przewieźć przez granicę. Dlatego przed zakupem egzotycznej pamiątki zachęcamy do sprawdzenia, z czego została wykonana i czy nie podlega ochronie.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, a czasem najlepszą zdobyczą z podróży są zdjęcia i wspomnienia.
5: Pogoda.
1: I jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami, postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 28 do 33 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam od 23 do 27 stopni.
5: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: Jeśli chodzi o XXI wiek i polską muzykę, to jeden z ważniejszych dla mnie zespołów z naszej polskiej sceny. No dobrze, Agnieszka pisze, cześć Jaro, mój 11-letni syn, wierny fan zespołu Metallica, wraca z 3-tygodniowego obozu harcerskiego z kompletnej dziczy. Taki prezent to byłby super prezent, spełnienie jego marzeń. Państwo próbują mnie wziąć pod wóz, jak to się mówi. No dobrze, ja się generalnie z Państwem generalnie zgadzam, jeżeli chodzi o wspomnienia, o emocje. Sam mam podobne związane z zespołem Metallica. Jeszcze chwilę proszę pisać jaromopeskarok.pl. Będę mieć płytę Reload do zgarnięcia przed 12. Jeszcze nie wybrałem zwycięzcy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zespół Suede z nowym singlem.

0: całkiem niedawno w programie To był dobry rok w audycji wieczornej autorskiej grałem oryginalną muzykę z płyty Jugoton. Myślę, że do Jugopolis też się kiedyś zabiorę, choć oczywiście Jugopolis to muzyka jednego zespołu, ale damy radę. Metallica wciąż jest aktualna. Ja nie daję rady. Tych maili dzisiaj od Państwa przyszło ponad 200. Będę miał poważny problem z wyborem zwycięzcy. Do tego tematu jeszcze wrócę. Teraz gnamy do przodu, bo trzeba znowu opowiedzieć o muzyce.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bob Marley, człowiek z Jamajki, który przybył do Londynu po raz pierwszy w roku 72, by zagrać ze swoimi The Wailers w niewielkim klubie Speakeasy. To był kameralny występ, który był zorganizowany promujący wczesne nagrania zespołu dla wytwórni CBS. A potem na przykład pojawili się jeszcze raz w roku 73, gdy grali swój pierwszy telewizyjno-radiowy koncert na żywo dla stacji BBC, a potem znowu przyjechali w roku 75 i te słynne dwudniowe koncerty w Lyceum Theatre 17 i 18 lipca przeszły do historii. Zostały uwiecznione na przełomowym dla jego kariery albumie koncertowym Live. To po nim wydano singla o tytule No Woman No Cry, który jako pierwszy z jego przebojów trafił na brytyjską listę przebojów.

0: Oj, dzisiaj będzie tak na zachodzie Polski, będzie bardzo szklana pogoda. Na razie jeszcze w Poznaniu świeci słońce, ale za 2 godziny Państwo zobaczą, będzie tutaj sporo opadów, a może nawet i burza. Potem to wszystko będzie przesuwać się w stronę wschodu. No i dojdzie, jak nie dzisiaj, to jutro, na pozostałe obszary naszego pięknego kraju. 11:31, Lombard już za nami, a przed nami spotkanie m.in. z zespołem Bon Jovi.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolkę
4: nie, jest.
3: Nie byłaś córką grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Ja wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam. Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
19: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
2: Reklama.
3: Eska Rock. Radar.
4: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Fani zespołu Slipknot już od 4 lat czekają na muzyczne nowości. O tym mówi się już tak naprawdę od 2024 roku, czyli od momentu dołączenia do formacji Eloya Casagrande. Premierowych kawałków jak jednak nie było, tak nie ma. Wiele wskazuje jednak na to, że może się to zmienić w nadchodzących miesiącach, skoro panowie mówią nawet o 50 pomysłach. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
3: Eskarok. Radar.
5: Hi, I'm Tom from Kasabian.
6: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
7: Hi, this is Keith Richards.
8: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Eska Rock.

Bad Medicine, zespół Bon Jovi. Pochodzę z miasta, w którym mówi się żartem, że za darmo to uczciwa cena. Pozdrawiam wszystkich poznańskich ziomów. Oczywiście żartuję, ale umówmy się szczerze, im tańsze są bilety na koncerty, tym chyba dla wszystkich lepiej. A jak są za darmo, no to najlepiej. W 98 roku, dokładnie 28 lat temu, Smashing Pumpkins chcieli zorganizować całą trasę darmowych koncertów, by promować swój nowy wtedy album Adore, ale nie udało im się przebić poza biurokrację, poza Minneapolis, gdzie dokładnie 17 lipca zagrali darmowy koncert plenerowy dla ponad 100 tysięcy fanów. To z tej płyty Ava Adore, The Smashing Pumpkins.

0: Butterfly grupy Crazy Town. Tych wszystkich, którzy pisali do mnie w sprawie Metallica, proszę by sprawdzili swoją skrzynkę mailową, bo zaraz jednej z osób odpiszę, że wygrała płytę. Ostatnią, jaką miałem do wydania, jeżeli chodzi o reedycję albumu Reload. I Jarosław Rejewicz, bardzo uprzejmie dziękuję. Do usłyszenia, życzę dobrego weekendu, w czasie którego spotkamy się w niedzielę po 14.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh! Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Co to jest dobra zabawa?
10: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
11: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
12: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
9: Kiedy jest dobra zabawa?
13: Sobotę, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
9: Gdzie jest dobra zabawa?
14: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
15: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
16: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
9: Dobra zabawa? Gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
17: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na

0: przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Reklama.
2: Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich. Na początek przeniesiemy się na wiejską. Susza w lasach i rekordowa liczba pożarów. Mamy szczegółowe dane na ten temat. Za chwilę też informacje biznesowe.
3: SK Rok. Raport.
2: 12. Michał Skolimowski, zapraszam. Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatka KO i Lewicy dostała 233 głosy. Z kolei Adama Borowskiego, zgłoszonego przez PiS, poparło 177 posłów.
4: Sejm bezwzględną większością głosów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich panią Sylwię Gregorczyk-Abram.
2: Ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przed głosowaniem na sali rosła temperatura. Każdy z kandydatów usłyszał gorzkie słowa pod swoim adresem od posłów.
5: Czy rzecznikiem praw obywatelskich może być człowiek, który w trakcie przesłuchania mówi, że ktoś jest cynglem, głupkiem, idiotą, swołoczem? Panie Adamie, naprawdę?
6: Pani mecenas jeszcze powinna stanąć przed komisją dyscyplinarną po reformie adwokatury i oczywiście stracić uprawnienia do bycia adwokatem. To jest kobieta, która popiera system Tuska.
7: Wybór którejkolwiek spośród zgłoszonych osób będzie oznaczał, że ta druga strona będzie nieustannie kwestionować jego lub jej działania.
2: Mówili Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej, Janusz Kowalski, obecnie niezrzeszony, oraz Marcelina Zawisza z partii Razem. Gregorczyk-Abram jest prawniczką i współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Jej kandydaturą zajmie się teraz Senat. Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca.
3: Słuchacie raportu w SC Rok.
2: Sytuacja jest krytyczna, alarmują leśnicy. Od początku roku w lasach państwowych odnotowano już ponad 1600 pożarów. To więcej niż przez cały poprzedni rok.
8: Statystyki Straży Pożarnej, które mówią też o pożarach lasu innej własności, pewnie będą szersze. My leśnicy mamy i tak, uważam, przerażającą liczbę. Przez cały 2025 rok leśnicy odnotowali ponad 1400 takich pożarów. Przekroczyliśmy połowę roku, a już znacząco przekroczyliśmy liczbę łączną pożarów lasu.
2: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Jak dodają leśnicy, w całej Polsce jest susza, to znacząco zwiększa zagrożenie pożarowe. Chwilowy, intensywny deszcz w czasie burz nie wsiąka do ziemi i nie rozwiązuje problemu.
3: To jest raport.
2: Aktywiści wracają nad Morskie Oko i zapowiadają protest. Jutro organizacje prozwierzęce organizują kolejną pikietę. Nie zgadzają się na transport konny w tym miejscu. To m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
9: 18 lipca idziemy pod Morskie Oko powiedzieć, dość wykorzystać koni do przywożenia turystów. Dosyć politycznych kompromisów i obietnic, które od lat i tak niczego nie zmieniły. My żądamy jednego, całkowitego zakończenia transportu konnego do Morskiego Oka. Nie jedziemy tam rozmawiać z furmanami, oni nie są dla nas partnerami do dyskusji. Oczekujemy decyzji od Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Mówi organizator protestu Joanna Marcinkowska. Protest pod Morskim Okiem potrwa od 9 do 21.
1: SK Rok Biznes.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła do sądu w Brukseli formalny sprzeciw wobec zajęcia środków należnych agencji. Ma to związek z wyrokiem w sprawie Pfizer kontra Polska. PAŻP otrzymała od organizacji Eurocontrol informację o zajęciu wierzytelności z tytułu należnych jej opłat trasowych. Tanio już było, ceny na targowiskach osiągają rekordowe poziomy. Wielu kupujących łapie się za portfele. Powodem podwyżek jest m.in. wyższa o 4,5% opłata targowa.
10: Tak jak teraz jest drogo, to jest szok.
11: Co jest najdroższe teraz?
12: No wszystko ogólnie, od odzieży po inne rzeczy, nawet zwykłe spożywcze produkty.
13: A jabłka są coraz to droższe.
11: Trudno o klienta dzisiaj?
14: Oj, ciężko. Promocje trzeba robić, żeby coś sprzedać.
11: Nie jest łatwo.
14: Nie jest łatwo.
10: Kiedyś pan poszedł na targowisko sobie kupić koszulkę, kupił pan fajną koszulkę 20 zł. Dzisiaj pan idzie na targowisko za fajną koszulkę 40 zł 50. No naprawdę to grozi upadkiem.
2: Z klientami i sprzedawcami na targu w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
1: Pogoda.
2: Upalnie i burzowo praktycznie w całej Polsce. Katowice, Rzeszów, Kraków, Warszawa czy Bydgoszcz. Tam do 32 stopni w cieniu. Po południu możliwe burze, które będą przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Spokojniej dziś tylko na Suwalszczyźnie.

Pacholęciem jeszcze byłem, kiedy ten utwór i ta płyta pojawiły się na rynku. To drugi album grupy Hey, czyli How z 94 roku. No i Misie. Pamiętam, że ten numer zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, kiedy go słuchałem, że do tej pory, kiedy sobie o tym przypominam, mam ciarki na skórze. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, w piątek, 17 lipca 2026 roku. Piątek, piąteczek, piątunio, dotrwaliśmy do weekendu i bardzo dobrze, no a jak piątek, no to wiadomo, imprezy, czy jak mawiało się kiedyś, prywatki. Wojciech Gąsowski kiedyś śpiewał taką piosenkę, gdzie się podziały tamte prywatki, do słów Marka Gaszyńskiego. No i tam w tekście tej piosenki jest taka linijka, że tutaj Polanka, Stonsi, Beatlesi, Cliff Richard śpiewa. Akurat nie mam Polanki na podorędziu, ani Beatlesów, ani Cliffa Richarda, za to mam Stonesów z nowej płyty, w dodatku w numerze Amy Winehouse. Rolling Stones, You Know I'm No Good, teraz z Warringtons Westrock. Ten kawałek.

gdybym mógł mieć tylko jedno życzenie od Złotej Rybki, to wybrałbym takie, żeby udawało mi się docierać na wszystkie koncerty, na które chcę pojechać. Niestety na ten nie udało mi się dotrzeć. Skank & Nancy zagrało we wtorek miniony na letniej scenie Progresji w Warszawie. Podobno koncert był genialny. Genialny koncert szykuje się też, proszę Państwa, już jutro. Tym razem nie w Warszawie, a w Łodzi, w Atlas Arenie, bo w ramach trasy One Assassination Under God Tour po raz kolejny

Do naszego kraju przyjeżdża Marilyn Manson. Kilka koncertów tego artysty udało mi się zaliczyć i wiem, że to są naprawdę cudowne wydarzenia. Dbałość o każdy najmniejszy szczegół performansu jest na najwyższym światowym poziomie. No, w końcu mówimy o Marilynie Mansonie. As sick as the secret within. Taki numer mam teraz dla Państwa i coś mi się wydaje, że on jutro ze sceny w łódzkiej Atlas Arenie wybrzmi.

0: Him i Join Me w Ester Rock. A propos Hima, to w minioną środę w audycji Człowiek z Metalu była Maja Oleśków, która Hima bardzo lubi. Dużo o Himie było opowiadane. Jeżeli Państwo nie słyszeli, to zapraszam na eskerock.pl i zakładka podcasty. Tam można wszystkie części Krzysztofa Sokołowskiego programu, czyli Człowieka z Metalu, usłyszeć. A w Ester Rock już za momencik Lubię się od Lux Torpedy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Wspomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
4: W

0: parkowanie i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
2: Oprócz pomóc, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W

0: Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock.
2: Garaż Eski Rock.
1: W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
6: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Reklama.
23: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
24: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance. And you're listening to Eska Rock.
25: Eska Rock Warszawa.
26: Wybieramy dla Was nowości, które naprawdę dobrze rokują.

To Lux Torpeda i Lubię się w Esterok. A ja, proszę Państwa, mam ostatnią już w tym tygodniu płytę Evanescence, Sanctuary. To szósty studyjny krążek tej ekipy. Mam tę płytę i bardzo chętnie się jej pozbędę. Dam ją z największą przyjemnością komuś z Państwa, dorzucę do tego okulary przeciwsłoneczne, Eski Rock i dorzucę do tego jeszcze smyczkę. Jeśli Państwo taki zestaw nagród chcą przytulić, proszę bardzo, jest jedno bardzo proste pytanie, na które trzeba mi odpowiedzieć za pomocą głosówki na Messengerze Eski Rock. A pytanie brzmi: Evanescence wybuchło wszystkim prosto w twarz swoim takim wielkim singlem zatytułowanym Bring Me to Life. Ten singiel został wykorzystany w pewnym filmie. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, w jakim filmie został wykorzystany numer Bring Me to Life. Na Państwa odpowiedzi czekam na Messengerze Eski Rock. Tymczasem my słuchamy teraz Westerok Nirwany i Where Did You Sleep Last Night w wersji MTV Unplugged.

0: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. To Tilt w Estrock na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania. Za chwileczkę wybije 13, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast będzie Van Halen i będzie Ain't Talking About Love.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Estrock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w Estrock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Estrock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
8: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
15: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
17: 3,17,40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL.

0: września-września. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: W koalicji zgoda w sprawie RPO i podział w kwestii prezesa IPN-u. W Sejmie dziś blok głosowań. W raporcie przeniesiemy się na Wiejską. Zarzuty po ataku w centrum Łodzi. Napastnik pobił mężczyznę, bo wziął go za Ukraińca. Na początek jednak ważne informacje dla kierowców.
4: SK Rock. Raport.
3: 13. Michał Skolimowski, czas na raport. Na początek utrudnienia na A4 pod Krakowem. To po tym, jak w okolicach Tyńca osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Obecnie trasa w kierunku Katowic na odcinku pomiędzy węzłem Kraków-Skawina, a Kraków-Tyniec jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. To głosowanie podzieliło rządową koalicję. Dr Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy posłowie PiS-u, PSL-u, Konfederacji oraz część polityków Polski 2050. Przeciw były Koalicja Obywatelska i Lewica. Premier oświadczył właśnie, że kandydatura Szpytmy jego zdaniem przepadnie w Senacie. A to nie jedyna dziś decyzja posłów. Sejm powołał też Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To prawniczka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Przez opozycję jest oskarżana o stronniczość i współpracę z rządem. Tuż po swoim wyborze tak odpowiadała na te zarzuty.
5: Ja jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, odmiennym patrzeniu na życie, osoby, które inaczej głosowały niż ja i w inne rzeczy wierzyły. Nigdy nie wpłynęło to na mój sposób działania.
3: Kandydaturą Gregorczyk-Abram zajmie się teraz Senat. Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Pobił człowieka, bo wziął go za Ukraińca. Usłyszał już zarzuty. 34-latek odpowie za atak w centrum Łodzi. Według śledczych napastnik rzucił się z pięściami na przechodnia z motywów ksenofobicznych. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń twarzy, w tym złamania szczęki i nosa. Podejrzanego szukali policjanci. Ostatecznie 34-latek sam zgłosił się na komisariat.
6: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka, zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia. Prokurator zastosował wobec 34-latka dozór policji.
3: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. A to kolejne takie wydarzenie w Polsce. Głośno było zwłaszcza o incydencie w autobusie w Bielsku Białej. 54-latek kilka dni temu usłyszał zarzuty znieważenia 3 Ukrainek, w tym 2 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich.
1: To jest raport.
3: Toprowcy mają ręce pełne roboty. Dziś rano trzeba było ewakuować turystę z Mięguszowieckiego szczytu. Wczoraj ratownicy pomagali 16 osobom, które spadły z wysokości.
7: Kilka wypadków bardzo poważnych, upadki z wysokości w rejonie Zawratu i Koziej Przełęczy. Te osoby były nieprzytomne, ewakuowane i odwiezione do szpitala. Na Koziej Przełęczy upadek około 30 metrów.
3: Mówi Krzysztof Długopolski z Topru. W weekend pogoda nie będzie sprzyjała wędrówkom. Już od dzisiaj aż do niedzieli burze. Ratownicy przypominają, że w czasie burzy w górach bezpiecznie jest tylko w schroniskach.
2: Pogoda.
3: No właśnie, dziś upalnie i burzowo w całej Polsce, prawie w całej Polsce. Katowice, Rzeszów, Kraków, Warszawa czy Bydgoszcz. Tam dziś bardzo ciepło, do 32 stopni. Po południu możliwe burze i one będą przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Spokój dziś w okolicach Białegostoku i Suwałk.

0: Za każdym razem ta piosenka wzrusza mnie praktycznie do łez. 24.11.94. Piosenka napisana po pożarze w hali Stoczni Gdańskiej, w którym zginęło 7 osób. To było po koncercie grupy Golden Life. Gdyby Państwo kiedyś byli w tamtych okolicach, to jest piękny pomnik poświęcony ofiarom właśnie tego okropnego wydarzenia, na którym napisane jest, że życie, choć piękne, tak kruche jest. Łukasz Trzeciłowski, 12 minut po 13. Na szczęście pożar w hali Stoczni Gdańskiej już dawno, dawno za nami, więc możemy skupiać się na tych przyjemniejszych rzeczach. Po pierwsze na tym, że jest piątek, a po drugie na tym, że fani YouTube ostatnio to mają naprawdę bardzo dobry czas. Dwie epki za nami, wydane z zaskoczenia, no a teraz zbliża się najnowszy pełny krążek tego zespołu, który już promuje najnowszy singiel. Street of Dreams teraz i YouTube Westerok.
1: Ten kawałek dobrze

Doskonały numer to Soul Asylum i Runaway Train w Estrock. Soul Asylum, proszę Państwa, którzy w czerwcu krążyli po Europie, zagrali 3 daty, 2 w Wielkiej Brytanii i 1 w Austrii. Teraz panowie jeżdżą po północnych Stanach, po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo do Ameryki Południowej mają pojechać jesienią. A wszystko to w związku z promocją ich nowego albumu. Ten pojawi się już 28 czerwca. Album MPLS Unplugged, który to jest hołdem dla wydanego w 1993 roku MTV Unplugged panów Soul Asylum. Także okazuje się, że pomimo tego, że nowa muzyka od Soul Asylum nie bardzo do nas dociera, to panowie są aktywni i całkiem nawet pracowici. Chyba trzeba pogrzebać i popatrzeć, co tam u nich się dzieje. No a ta płyta z 28 czerwca, która się pokaże, na pewno trafi do moich zbiorów. Tymczasem teraz przed nami zespół, który ostatni raz w Polsce był w roku 2024, ale zagrał za to 2 koncerty. Depeche Mode i Strangelove w Estrock.

0: status zespołu kultowego, bo nazywa się Kult. Kocham cię, a miłością swoją to już za moment Westerok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mieszkam u mojej mamy w domu pod lasem i wpadł mi nietoperz przez okno.
3: Wow.
2: No i po prostu zobaczyłam, jaki wiciu. Usiadł na półce, był taki trochę przerażony, ale ponieważ moja mama się zna, więc to było mamo, ona przez ręcznikiem zawinęła go w ręcznik i wypuściła na zewnątrz.
3: Tak jak nietoperze w Polsce wiczą do góry nogami, to w Australii stoją normalnie?
2: Tak, oczywiście, że tak. I wtedy mogą robić siusiu. Ja bardzo przepraszam, ja sobie przed chwilą uświadomiłam nagle, że bardzo lubię dmuchać w zgniecione butelki. To jest przynajmniej plus tej całej sytuacji.
3: Będzie pani dmuchała tę butelkę?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

John Jett i Bad Reputation. Tym utworem rozpoczynał się album o tym samym tytule zresztą, Bad Reputation, który był pierwszym solowym albumem John Jett po rozpadzie grupy The Runaways, w której wcześniej brała udział, o, tak to nazwijmy. A już za chwileczkę polski zespół będzie, polski zespół, który ma

0: Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy 2,5 kg, 9,99 kupując dwa opakowania.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie

0: produktu wynika z działania jego składników.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Eska Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Jason Newsted ujawnił, że w ubiegłym roku stoczył dramatyczną walkę z rakiem gardła. Skomplikowane operacje, ból i paraliżujący strach doprowadziły byłego basistę Metallica na skraj głębokiej depresji. Jak mówi, musiałem się z tego wygrzebać. Co takiego się stało, że jak mówi Jason, planety znów zaczęły się układać? Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
4: Eskarok Radar.

Bones for the Cross to numer nagrany do gry komputerowej. A ja pytam dzisiaj o numer, który został wykorzystany w filmie. Chodzi o numer Bring Me to Life grupy Evanescence, który sprawił, że ta grupa zyskała światową sławę. W nagrodę za poprawną odpowiedź mam dla Państwa płytę Evanescence Sanctuary, do tego dorzucam okulary przeciwsłoneczne i do tego dorzucam smyczkę Eskirok. Jeśli taki zestaw nagród Państwo chcą zdobyć, to proszę swoje odpowiedzi kierować na Messengera Eskirok w formie głosówek, rzecz jasna. Jeszcze przez chwilkę na nie czekam, po 14 dowiemy się, do kogo trafią nagrody. Tymczasem teraz Nazareth Westerok i Dream On.

0: Trudno w to uwierzyć, proszę Państwa, ale w najbliższą środę minie rok, odkąd nie ma z nami Ozziego Osborna. Mama, I'm coming home. Za nami na koniec drugiej godziny naszego piątkowego spotkania. Zbliża się godzina 14, to oznacza, że za momencik na antenie Eski Rock najświeższy raport. A po raporcie zagram dla Państwa numer chłopcy grupy Mysłowic.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, czy wygra Polska?
10: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
13: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia. Jest.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: super ceny.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają.

0: Moja drogeria.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają.

0: potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Reklama.
6: Premier krytykuje PiS, bije brawo. Na początek sejmowe komentarze po wecie w sprawie ustawy o osobie najbliższej w związku. Na Wyspach wszystko jasne. Partia Pracy wybrała nowego lidera, który w poniedziałek stanie na czele rządu. Można się schłodzić i przenieść w czasie. W Bydgoszczy rozdają wodę prosto z saturatora.
7: SK Rock. Raport.
6: 14. Michał Skolimowski. Mocne słowa premiera po prezydenckim wecie. To wyraz pogardy wobec ludzi, tak Donald Tusk skomentował nie Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. Według szefa rządu przepisy przygotowane przez PSL i Lewicę nie były radykalne i ideologiczne. Nazywa je kompromisem, który miał ułatwić życie wielu Polakom.
8: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Ta sprawa tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego, czy tą obsesją pana Kaczyńskiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
6: Weto prezydenta w pełni popiera PiS. Poseł Paweł Jabłoński uważa, że ustawa osłabiałaby instytucję małżeństwa.
9: To co więcej, byłoby wręcz pewnego rodzaju konkurencyjne dla małżeństwa, no bo łatwość procedur, tak? To się na początku może wydawać, że super, bardzo fajnie, taki szybki związek zostanie zawarty, no ale potem może być też bardzo szybko rozwiązany już wtedy ze szkodą, być może dla jednego z, no właśnie nie małżonków, tylko partnerów.
6: Po wecie prezydenta Lewica zapowiada złożenie nowego projektu, a dwie posłanki PSL-u zdecydowały o opuszczeniu Rady Parlamentarzystów przy prezydencie. Przypomnijmy, ustawa dawała możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby pozostające w związku, a to pozwalałoby na wspólne rozliczanie się czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Jest tymczasowy areszt za pożar w Świdnicy. Prokuratura zarzuca 43-latkowi, że w ubiegły weekend podpalił składowisko. Do akcji gaśniczej ściągnięto około 200 strażaków. Mężczyzna odpowie też za nielegalne pozbywanie się odpadów i zanieczyszczenie powietrza. Andy Burnham, nowym szefem brytyjskiej Partii Pracy, w poniedziałek ma zostać premierem. Nowy przywódca ugrupowania zastąpi na stanowisku szefa rządu Keira Starmera. Ten zapowiedział rezygnację ze stanowiska po słabych wynikach sondażowych i rosnącym niezadowoleniu członków własnej partii. 56-letni Burnham to były burmistrz Manchesteru, a także były minister zdrowia i minister kultury.
10: To jest raport.
6: Zimna, czysta i prosto z saturatora. W Bydgoszczy miejskie wodociągi rozdają wodę. W czasie upałów mieszkańcy i turyści mogą ugasić pragnienia, przy okazji przypomnieć sobie czasy, gdy saturatory były stałym elementem miejskiego krajobrazu.
11: Odwiedzają nas ludzie ze Słowenii, Słowacji, Portugalii, to wszyscy chwalą naszą wodę, na przykład warszawiacy mówią, że u nich nie jest taka dobra ta woda. To woda głębinowa i jest to woda pierwotnie czysta.
12: A pan w jakiej sprawie?
13: Ja chciałem wodę właśnie. Bardzo dobra jest, no.
14: Dobra na upały.
12: Tak, jak dzisiaj.
15: Tak jest, piękna pogoda, więc jak najbardziej.
12: A zwróciła pani uwagę na saturator?
15: Tak wygląda jak za dawnych lat.
16: Taki był, proszę pana, tylko było pełno os, bo ten sok leciał.
17: Za każdym razem jak przychodzę przez stary rynek i nie dźwigam butelek i wypijam i idę do domu.
6: Za nią, która rozdaje wodę w centrum miasta i z przechodniami, rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
5: SK Rock Biznes.
6: Premier ucina temat pakietu CPN. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówił Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót rządowego programu. Zaznaczył, że wytrzymałość budżetu też ma swoje granice. A na stacjach w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie szykują się kolejne podwyżki. W przyszłym tygodniu ceny paliw mogą wzrosnąć o kilkanaście groszy, informują analitycy epetrol.pl. Litr benzyny 95 może kosztować miejscami 7,22 zł, a diesla 7,65. Prezydent podpisał ustawę mającą

0: Usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Nowe przepisy mają przyspieszyć postępowania, wstrzymać obowiązek spłaty rat po wniesieniu pozwu oraz umożliwić rozliczenie roszczeń banku i kredytobiorcy w jednym postępowaniu.
1: Pogoda.
0: Katowice, Rzeszów, Kraków, Warszawa czy Bydgoszcz, tam dziś najcieplej do 32 stopni w cieniu. Po południu też w tych miejscach możliwe burze. Burze możliwe praktycznie w całym kraju. Będą przemieszczać się z zachodu w głąb Polski. Spokojnie dziś tylko na północnym wschodzie kraju.

0: Nie ma to jak Pearl Jam w piątek w S-Rock. To grupa Pearl Jam w utworze Sirens. Proszę bardzo, piątek wchodzi już na najwyższych obrotach. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko, 13 minut po 14. Mam teraz dla Państwa piosenkę, która zapowiada album. Album ma pojawić się 31 lipca, czyli już w sumie całkiem niebawem. Ma być zatytułowany The Singularity Eclipsis. No i jest to album niejakiego Bera McCreary'ego. Gość w Polsce może z nazwiska mało znany, ale jeśli oglądają Państwo filmy i seriale, no to jest to jeden z bardziej utalentowanych kompozytorów muzyki właśnie filmowej i serialowej. No a do piosenki, którą promuje ten nadchodzący album, zaprosił nie byle kogo. Swojego brata, który pełni tutaj rolę wokalisty, oprócz tego Chada Smitha, czyli perkusistę Red Hot Chili Peppers, no i dwie gitary. Zwykłą i basową zespołu Guns N' Roses, czyli Slash'a i Duffa McKagana. Numer nosi tytuł Cool Kids. Ja kiedyś uknąłem, proszę Państwa, taką teorię, że te najlepsze kawałki rozpoczynają się od basu. A jeszcze, jak na tym basie gra Duff McKagan.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: próbowałem doliczyć się, proszę Państwa, tego, ile mam za sobą koncertów grupy Scorpions. 5 albo 6. Nie do końca jestem pewien, ale jedno jest pewne, na każdym z tych koncertów wybrzmiał ten właśnie utwór. Scorpions i Wind of Change za nami. No i tego utworu na pewno będzie można posłuchać w przyszły czwartek i w przyszłą sobotę, bo w czwartek panowie zagrają w Gliwicach, a w sobotę w Łodzi. A kto będzie miał okazję posłuchać nowej płyty Evanescence, Sanctuary, w dodatku posłuchać jej ze smyczką Eskirok na szyi w okularach przeciwsłonecznych Eskirok, no, przekonamy się już za sekundkę dosłownie. Ja tylko przypomnę, jakie było pytanie. Pytałem o utwór Bring Me To Life, który to był wykorzystany w pewnym filmie. No i Państwa zadaniem było odpowiedzieć mi na to, cóż to był za film. Egi na Messengerze Eskirok nagrała nam taką głosówkę.
1: Jak to mówiłam, do 3 razy sztuka. 3 dzień już walczy o płytę, więc może coś. Nazwa filmu to Daredevil z 2003 roku.
0: To jest bardzo dobra odpowiedź. Podziwiam również konsekwencje. A zatem Egi do 3 razy sztuka i się udało. Płyta, okulary i smyczka lecą do ciebie. Gratuluję. No a my słuchamy Westerok, rzecz jasna. Bring Me To Life i Evanescence.

Black Summer, Czarne Lato i Red Hot Chili Peppers w Asterok. Skoro lato, proszę Państwa, to oczywiście sezon festiwalowy. Aktualnie trwa Colors of Ostrava, na którym zresztą są nasi wysłannicy. Ci wysłannicy, z tego co słyszałem, mają się kontaktować po 15 z Michałem Ciesikiem, no i oczywiście z Państwem. Także proszę koniecznie zostać ze Skrą Rock, jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym, co dzieje się aktualnie na Colors of Ostrava. Polecam też nasze sociale, bo tam rolek i relacji jest cała masa. Tymczasem za chwileczkę w Asterok The Clash i Should I Stay or Should I Go?

i tym, co dzieje się aktualnie na Kolor z Ostrawa. Polecam też nasze sociale, bo tam rolek i relacji jest cała masa. Tymczasem za chwileczkę Westerok The Clash i Should I Stay or Should I Go? Tymczasem za chwileczkę Westerok The Clash i Should I Stay or Should I Go?

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy 2,5 kg, 9,99 kupując dwa opakowania.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Reklama.

Nie wiem jak państwo, ale ja nie mogę doczekać się już sierpnia, bo w sierpniu 3 edycje Rokowizna Festiwal i na wszystkich 3 edycjach pojawią się właśnie ci panowie. Royal Republic, Venus za nami, Westerok, a przed nami teraz proszę państwa zespół, który świętuje 25-lecie wydania płyty Take Off Your Pants and Jacket. Na tej płycie znajdziemy takie hiciory chociażby jak Stay Together for the Kids, First Date czy The Rock Show. Na tej płycie również, poza 13 kawałkami, tymi, które były wymienione na okładce, były ukryte kawałki, tak zwane hidden tracki. Były 3 wersje tej płyty i na każdej z wersji były po 2 hidden tracki. Teraz po raz pierwszy na tej reedycji z okazji 25-lecia wydania Take Off Your Pants and Jacket te wszystkie 6 ukrytych tracków pojawia się

na jednej płycie. Gdyby ktoś chciał, polecam bardzo gorąco, płyta świeżutka, bo wydana całkiem niedawno, jakoś miesiąc temu, także warto się jej przysłuchać. Blink 182. Ja mam dla Państwa teraz numer All the Small Things, także słuchamy. Blink 182, Westrock.

0: Mniej niż zero to Lady Punk w Esterok na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Bo przed nami jeszcze jedno, po 21:00 Droga 66, czyli mój autorski program o amerykańskiej muzyce, do którego wysłuchania już teraz Państwa bardzo gorąco zapraszam. Tymczasem na zegarze prawie 15:00, za chwileczkę Michał Cieślik przywita się z Państwem na antenie Eskirok. Ja za to popołudniowe spotkanie dziękuję. Do usłyszenia o 21:00. Łukasz Szaciłowski. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Pani Babało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
15: Panie Pascalu, no jakby to...
14: A widziała pani?
15: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
14: I w niej pewnie...

0: tylko na MediaExpert.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL.

0: i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.
10: Wysokie temperatury i groźne burze. Piątek pod znakiem niebezpiecznej pogody i od tego zaczniemy. Auto pod szynobusem w raporcie, też wypadek w Lubuskiem. Zamiast trawy asfalt. We Wrocławiu ruszył międzynarodowy turniej piłki ulicznej.
11: SK Rock. Raport.
10: 15. Michał Skolimowski, czas na raport. Najpierw upały, a potem burze. Szykują się niebezpieczne godziny w pogodzie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Obejmują niemal cały kraj. Temperatura może sięgać nawet 33 stopni. Jednak jeszcze dziś pogoda zacznie się zmieniać, stąd alerty przed burzami. One też dotyczą niemal całego kraju.
12: Ta zmiana zacznie się już dzisiaj w zachodniej części kraju. Wędrówką frontów atmosferycznych, najpierw ciepłego, później chłodnego, czeka nas zachodniej części kraju dzisiaj załamanie pogody, burze z gwałtownymi zjawiskami.
10: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr, ostrzega w SMS-ach RCB. Takie wiadomości otrzymują mieszkańcy 14 województw. Burzowa pogoda ma utrzymać się także jutro.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Poważny wypadek w Lubuskiem. W Dąbrówce Wielkopolskiej koło Świebodzina auto wjechało pod szynobus. Jedna osoba została ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u.
14: Szynobusem podróżowało 46 osób. Nikomu nic się nie stało. Kierowca samochodu osobowego o własnych siłach zdążył opuścić pojazd jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. W związku z obrażeniami kończyn dolnych został zabrany do szpitala. Okoliczności i przyczyny wypadku będzie badała policja.
10: Mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Po wypadku PKP Polskie Linie Kolejowe wstrzymały ruch na odcinku Lutol-Suchy z Bąszynek. Utrudnienia mogą wpłynąć na kursowanie pociągów w regionie. Włodawa i okolice na Lubelszczyźnie poza zasięgiem telefonicznym. Białe plamy na mapie Polski to problem dla mieszkańców i zagrożenie dla bezpieczeństwa. Lokalne władze apelują w tej sprawie do Ministerstwa Cyfryzacji, a więcej o tej sprawie nasz reporter Arkadiusz Więsek.
15: Samorządowcy alarmują, brak zasięgu to już nie tylko uciążliwość. Problem dotyka zarówno przedsiębiorców i turystów, a w sytuacji kryzysowej utrudniony jest też kontakt ze służbami ratunkowymi. Białe plamy występują nawet w samej Włodawie, gdzie wejście do budynku często oznacza utratę sygnału, mówi mi starosta włodawski Mariusz Zańko.
16: Sytuacja jest rzeczywiście trudna, niepokojąca. Te białe plamy, którą dzisiaj jesteśmy, no na pewno nie sprzyja rozwoju turystyki, przedsiębiorczości, ale też o normalnym funkcjonowaniu ludzkim.
15: Starosta liczy, że modernizacja infrastruktury cyfrowej zostanie uwzględniona w ramach budowy Tarczy Wschód, co pozwoli na realną poprawę łączności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy.
13: To jest raport

0: Zamiast trawy asfalt. Ruszył Wrocław Cup, czyli międzynarodowy turniej piłki ulicznej. Biorą w nim udział osoby w kryzysie bezdomności. Imprezę otworzył Korowód na wrocławskim rynku.
1: Parę razy reprezentowałem to jako reprezentant Polski. Teraz reprezentuję Monar Dębowiec. Przyjechaliśmy tu z pozytywnym nastawieniem. Gramy tutaj po swoje, idziemy i tyle. Ogólnie, jeśli chodzi o turniej, no to jeden z lepszych takich turniejów w Polsce tak naprawdę.
0: Mówi nam jeden z uczestników, Kamil Gzdyl. Przez 3 dni w turnieju będą rywalizować 24 drużyny z 14 krajów. Wśród nich reprezentacja Polski.
2: Pogoda.
0: Jak już wiecie z raportu, dziś praktycznie w całej Polsce upalnie i burzowo, do 32 stopni w Katowicach, Warszawie czy Bydgoszczy. Tam najcieplej, dużo chłodniej nad morzem. Po południu możliwe burze, które zostaną z nami do jutra. Spokojniej tylko na Suwalszczyźnie.

The Police w Esterok, Walking on the Moon. No i takim spacerowym, nieśpiesznym krokiem wkraczamy w tę decydującą, chyba najprzyjemniejszą część piątku, tak mi się wydaje. I zrobimy to razem. Michał Czyślik, dzień dobry. Dziś do 18 jeszcze razem z Państwem, a potem, znaczy od poniedziałku, w

0: Zapraszam do siebie, Ileski Rok, na dalszą część tego popołudnia. Mamy 13 minut po 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No tak, przedwczoraj zagrali na Colors of Ostrava i tym samym zmaterializowali nagrodę, którą zdobyli jako laureaci drugiej edycji konkursu SK Rockstar. To są zwycięzcy tej właśnie zabawy. Flying Bison z Krakowa. Like a Whisper in the Night. Przed nami.

0: To jest Linkin Park i nam w Esterok. A smutne to był lipiec w 2017 roku dla fanów tej właśnie grupy. W poniedziałek minie 9 lat bez Chestera. Zleciało szybciutko. Linkin Park i nam, to już za nami. W Esterok 21 minut po 15, chwila przerwy, a za chwilę będę miał dla Państwa Myslowic.
1: Reklama.
2: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa

0: Za marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

A i zresztą w Kazimierzu Dolnym także. Bawcie się dobrze zatem na Kazimiernikejszyn. A w Gdańsku kolejna odsłona transy męskiego grania. Rozdawaliśmy Państwu bilety na antenie na ten koncert właśnie, na te koncerty. A dziś między innymi Kult Problem gra Kazika. Występ, koncert naprawdę godny polecenia w Gdańsku na męskim graniu. Nie ma nudy, jak mawiają. Fight no more przed nami.

0: To jest Faith No More, Midlife Crisis w SC Rock. A na zegarze już 15:30, to oznacza, że w studiu ponownie Michał, cześć, witaj.
1: Dzień dobry.
0: I za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na świecie o tej porze właśnie. Będą też doniesienia ze sportu. Będzie o sędzi Marciniaku?
1: Będzie.
0: To wszystko już za chwilę w SC Rock.
2: SK Rock. Raport.
1: 15:30, Michał Skolimowski, zapraszam. Strzelanina w Danii, dokładnie w Aalborgu na północy kraju. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Wymiana ognia trwa, poinformowała o tym miejscowa policja. Pierwsze projekty zmian w ochronie zdrowia już na najbliższym posiedzeniu rządu zapowiedział premier Donald Tusk. Resort z kolei informował, że gotowe są 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń. Dotyczą m.in. czasu pracy medyków czy wdrożenia e-kolejki.
2: To jest raport.
1: I jeszcze dobre informacje dla wypoczywających nad wodą. Woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic. Temperatura w Bałtyku wynosi średnio około 18 stopni Celsjusza.

0: SK Rock Sport.
1: Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przełożony w nocy. Jego nowa drużyna miała mierzyć się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zostało jednak przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który pojawił się nad miastem. To wskutek pożarów w Kanadzie. Mecz przełożono na październik, a kolejny mecz Chicago za tydzień, wyjazdowe spotkanie, starcie z Interem Miami. Nie będzie drugiego finału dla Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła, kto będzie sędziował ostatnie mecze mundialu. W obsadach zabrakło miejsca dla polskiego arbitra. Finał otrzymał Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Jesus Valenzuela.

0: Po co wolność? To był Kult w SC Rock. Przypomnę, Kult dzisiaj na męskim graniu w Gdańsku. Także dobrej zabawy tym wszystkim życzymy, którzy tam będą się bawić właśnie. Nie oszczędzajcie się absolutnie. No a teraz zjedziemy w dół mapy A1 w stronę południowej granicy. Wjeżdżamy do Czech i zaraz za granicą spotykamy pana Piotra. Dzień dobry.
1: Tu Piotr. Z Ostrawy pozdrawiam, wygraliśmy od was bilet podwójny na ten festiwal. No jest super, Skankanansis, jakby czas nie istniał, dali koncert, no, strefa etno, laboratorium pieśni, wczoraj byliśmy zachwyceni. Dzisiaj kolejne wrażenia, już się zapisuję na konkurs za rok, żeby wygrać od was bilety. Pozdrawiamy gorąco.
0: Pozdrawiamy również, teraz dłuższa ta kolejka chętnych po te bilety już się ustawia, tak na dobrą sprawę. Oj, polubiliśmy się bardzo. Festiwal Colors of Ostrava, więc niewykluczone, że i za rok jakaś powtórka. Pan Piotr, pozdrawiamy, no i życzymy oczywiście dobrej zabawy, bo festiwal Colors of Ostrava trwa dalej. A jeszcze dzisiaj połączymy się z naszą ekipą na festiwalu. Teraz The Pretty Reckless for I Am Death.

0: 4AM Davy, The Pretty Reckless w Ester Rock. No tak, zjechaliśmy przed chwilą w dół mapy, ale są pewnie i tacy, którzy dziś ruszą w górę mapy, jeżeli już tam nie są oczywiście. Całkiem przyzwoity weekend się zapowiada nad morzem. Jak wspominaliśmy w raporcie, sinic nie ma. Można się kąpać. Temperatura Bałtyku około 18 stopni. No prawie, prawie jak morsowanie. The Pretty Reckless za nami. Chwila przerwy, pani, wracamy z Nirwaną.
1: Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
13: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
15: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
17: Eska Rock Warszawa.

Primal Scream i Rocks w SC Rock. Za chwilę utwór zatytułowany Zegar, więc synchronizujemy zegarki. Za 8 minut będzie 16. Odsyłam cały czas do naszych social mediów, ponieważ nasze social media w ostatnich dniach żyją tym, co dzieje się w Ostrawie, bo oczywiście nasza ekipa z Dawidem na czele jest w Ostrawie, no i bawi się. Nie zawaham się użyć tego słowa. Bawi się pracując albo pracuje bawiąc się, o, może w ten sposób. No właśnie, to gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda na miejscu, to polecamy nasze social media, które są zalane niemalże relacjami z gorącej Ostrawy. Edyta Bartosiewicz, na koniec godziny.

0: ale czasami na niego trzeba spojrzeć, w sensie na ten zegarek. 4 minuty pozostają do 16, a to oznacza, że za chwilę w studiu ponownie Michał się pojawi, by przedstawić najnowszy raport. To punktualnie o 16, a my już słyszymy się za parę minut. Guns i Paradise City na początek kolejnej godziny.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
3: Łukasz Bąk.
4: Pomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy, drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.
8: Koalicja rządząca krytykuje decyzję prezydenta. To po wecie w sprawie ustawy o osobie najbliższej w związku. Kierowca ciężarówki poszukiwany wcześniej staranował radiowóz skarbówki i uciekł. Rolnicy załamują ręce. Wszystkiemu winna susza. Posłuchajcie.
9: SK Rock. Raport.
8: 16. Michał Skolimowski. Ta decyzja uderza w 2 miliony Polaków. Między innymi tak, politycy koalicji rządzącej komentują weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Karol Nawrocki uzasadniał to, że proponowane przepisy osłabiałyby szczególny status małżeństwa chronionego przez konstytucję. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Prezydent już wcześniej informował o tym, że ustawy w tym kształcie nie podpisze. Urszula Pasławska, wiceprezes PSL, komentuje decyzję Karola Nawrockiego, mówiąc, że na podpis czekało ponad 2 miliony osób, które żyją w takich związkach.
11: Państwo nie jest od oceniania obywateli, państwo jest po to, aby ułatwiać życie obywatelom.
10: Z kolei minister do spraw równości Katarzyna Kotula podkreślała, że prezydent nie chciał rozmawiać na temat ustawy na żadnym etapie jej przygotowania.
12: Nie było dobrej woli ze strony Pałacu Prezydenckiego do tego, żeby przynieść nam jakieś poprawki na posiedzenie komisji, gdzie byli prezydenccy wysłannicy.
10: Projekt przewidywał zawieranie przed notariuszem umowy rejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego, dostępnej również dla par jednopłciowych.
8: A to pozwalałoby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Po wecie prezydenta Lewica zapowiada złożenie nowego projektu.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Staranował radiowóz i uciekł. Trwają poszukiwania kierowcy ciężarówki, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli drogowej na S10 w okolicach Czerniewic i uderzył w radiowóz służby celno-skarbowej. Mundurowi ruszyli w pościg autostradą A1 do węzła Ciechocinek.
13: Kierowca zignorował polecenia, dwukrotnie uderzył w radiowóz, najpierw w jego tył, a następnie z dużą siłą w bok, próbując zepchnąć radiowóz z autostrady. Ciężarówkę znaleziono później na skraju lasu, gdzie po uderzeniu w drzewo została przez kierowcę porzucona.
8: Relacjonuje Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Jak się okazało, pojazdem przewożone były niebezpieczne odpady. Ponad 1/3 kraju jest zagrożona suszą rolniczą. Najbardziej narażone są województwo kujawsko-pomorskie, północne Mazowsze oraz części Wielkopolski i zachodniopomorskiego. Przyczyną są trudne warunki pogodowe, które z roku na rok stają się coraz bardziej ekstremalne.
14: Ten rok jest w ogóle bardzo trudny. Od przymrozków, od suszy, która była w maju, w kwietniu. No i teraz mamy znów wysokie temperatury, znów brak deszczu, w części kraju nie ma opadów, jesteśmy w trakcie żniw.
8: Mówi prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szumlewicz i dodaje, że producenci czekają przede wszystkim na pomoc od państwa.
14: I na rozwiązania systemowe na przyszłość, żeby to ryzyko zmniejszać, czyli zabezpieczać się od tego, czyli program retencji wody, gospodarka wodna, dobry system ubezpieczeń, to jest podstawą.
8: Niedobór wody może wpłynąć na cenę zbóż i pasz, a w sklepie najbardziej odczuwalny jest przy zakupie owoców.
9: To jest raport.
8: Rycerze nadciągają pod Grunwald. Dziś próba generalna, a już w sobotę inscenizacja słynnej bitwy z 1410 roku. Rekonstrukcje organizowane są od 28 lat i przyciągają tysiące widzów.
15: My jesteśmy przygotowani, znaczy nasze pola Grunwaldu są przygotowane tego dnia na przyjęcie od 80 do 100 tysięcy turystów. Mniej więcej tyle wynosi frekwencja na polach Grunwaldu, które jesteśmy w stanie przyjąć i z tym sobie doskonale radzimy.
8: Podkreśla dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku Szymon Drej. W wydarzeniu towarzyszy jarmark rzemieślników oraz turnieje rycerskie i bardów. Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem rusza jutro o godzinie 15:00.
16: Pogoda.
8: Aby pogoda dopisała, dziś burzowo i upalnie prawie w całej Polsce. Katowice, Rzeszów, Kraków, południe Polski, tam 32 stopnie i wkrótce mogą pojawić się burze, które rozpoczną się na zachodzie Polski. Spokojnie dziś tylko na wschodzie.

0: To był Nickelback, ST Rock. Kwadrans po 16. Dzień dobry. Michał Cieślik, zapraszam do siebie na kolejną godzinę tego piątkowego popołudnia. Przed 17 na pewno połączymy się z Ostrawą i festiwalem Colors of Ostrava. To tak w razie, gdyby się Państwo za Dawidem na przykład stęsknili. Przypomnę, będzie też konkurs, w którym do wzięcia bilety na rokowiznę do Gdańska. To za 3 tygodnie, w weekend 7-8 sierpnia. No i wtedy ten pierwszy akt tegorocznej rokowizny w Gdańsku. Bilety będą niebawem do wzięcia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W tym tygodniu prezentujemy Państwu nowy singiel, nowy solowy singiel Katarzyny Nosowskiej, która świętuje 30-lecie swojej solowej kariery. Na tę okoliczność będzie nowa płyta i jest już parę nowych kawałków. Oto jeden z nich. Utwór zatytułowany jest Sos House. Katarzyna Nosowska, ST Rock.
2: Myślisz,

0: One Idol to zespół Queen w Easter Rock. No tak, do końca tegorocznego mundialu dwa ostatnie mecze pozostały. Bez polskich akcentów, jak wiemy, liczyliśmy chociaż na Szymona Marciniaka, który mógł posędziować któryś z tych meczów, a tu Klops. No jakoś przyjdzie nam z tym żyć. A tak swoją drogą, dzisiaj mijają dokładnie 32 lata od momentu, kiedy Brazylia pokonała w finale tego poprzedniego mundialu w USA. To był rok 94. Włochy 3-2 po serii rzutów karnych i zdobyła wtedy swój czwarty tytuł mistrzowski. Tym razem Brazylia szybko z mundialem się pożegnała. Włosi w ogóle na niego nie pojechali, więc zobaczymy, jak to w niedzielny wieczór wyjdzie. Komu wyjdzie, a komu niespecjalnie. 24 minuty po 16, chwila przerwy, a po niej System of a Down.
1: Reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz.

0: do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.

16.30 otwarcie bram, 18.30 Support Acid Bath, 19.30 Queens of the Stone Age, no i o 21.00 gwóźdź programu, czyli

0: szalić. Rulet na ostatnim koncercie w Londynie to zagrali, więc liczymy też, że i w Warszawie zaprezentują publiczności ten właśnie utwór. System of a Down za nami, a na zegarze 16:30 i ja witam Michała ponownie
1: dzień
0: w studio.
1: Dobry. A w raporcie między innymi Mundial. No jeszcze 3 dni nam zostały emocji, więc za chwilę szczegóły.
0: I zapraszamy.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szatyłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
1: 16:30. Michał Skolimowski, zapraszam. 3 osoby zostały ranne w strzelaninie w Aalborgu na północy Danii. Takie informacje przekazała policja. Poszkodowani to funkcjonariusz, napastnik i osoba postronna. Służby nie chcą na razie mówić o szczegółach ataku. Teheran przyznaje, że w uderzeniach USA ucierpiała infrastruktura energetyczna kraju. To pierwsza taka deklaracja irańskich władz od początku wojny. Wraz z nią pojawił się też apel do obywateli o ograniczenie zużycia elektryczności.
3: To jest raport.
1: W gdańskim zoo przyszły na świat 2 lemury warii czarno-białe. Gatunek ten jest klasyfikowany jako krytycznie zagrożony wyginięciem. Młode są potomstwem pary, która 2 lata temu przybyła do Gdańska z Wielkiej Brytanii.
3: SK Rock Sport.
1: Piłkarski świat czeka na finał Mundialu. O Mistrzostwo Świata powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Kibice obu drużyn wierzą w zwycięstwo swoich zespołów, a emocji z pewnością nie zabraknie.
4: Jakie emocje przed niedzielnym finałem?
5: Jest zdenerwowany 100%, moje dzieci też. Teraz czekamy na niedzielę.
4: Jaki obstawiamy wynik meczu?
5: Argentyna, 2-1.
4: I kto strzeli te bramki? Czy Messi strzeli bramkę?
5: Może być. Teraz jest bardzo ważne dni. Mamy Messi, ostatni mecz Messi. Messi ma opcję na rekord.
1: Z Argentyńczykiem mieszkającym w Warszawie rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada, a mecz finałowy w niedzielę o 21:00 czasu polskiego. I jeszcze Anita Włodarczyk, która wraca do wysokiej formy. Polka zajęła 2. miejsce w meetingu w Madrycie. W najlepszej próbie rzuciła młotem na 75 metrów i centymetra. To jej najlepszy wynik od 4 lat.

0: To był Marillion i K-Leaf, SC Rock na 23 minuty przed godziną 17. Myślę, że to jest dobry moment, żeby połączyć się z Ostrawą. Trwa festiwal Colors of Ostrava. No i co tam słychać u tych naszych ancymonów? Halo, halo Ostrava!
1: Dzień dobry Państwu. Kłaniają się Klaudia Andorzewski.
2: I Dawid Zygmunt.
1: Michale, mamy coś dla Ciebie.
2: Gadałeś już z nimi i teraz nasza kolej.
1: Dokładnie tak. Baby Lasagna mówi Ci to coś.
2: Właśnie.
1: A jak? Będziemy z nimi gadać i będziemy się bawić na finał dzisiejszego dnia właśnie z Baby Lasagną. Ale oprócz tego Klaudia oczywiście szykuje dla mnie sporo atrakcji.
2: Dawid ma do wyboru piercing, warkoczyki albo tatuaż. Może sobie wybrać miejsce.
1: W Radomiu. W takim miejscu mógłbym to zrobić? Czy w Ostrawie? Państwo sobie to podejrzą na naszych socialach. Proszę zaglądać, a my gorąco pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy całą Ostrawę. No i odsyłam oczywiście do naszych sociali, ponieważ tam na bieżąco relacjonujemy z czeskiej Ostrawy, z festiwalu Colors of Ostrava. A Baby Lasagna to, przypomnę, zespół z Chorwacji, który zdaje się 2 lata temu zajął 2 miejsce w festiwalu, w konkursie Eurowizji, może w ten sposób. Dają zaskakująco dobre koncerty. Wiem, co byłem. Jeżeli będą Państwo mieć okazję, chociażby w Ostrawie, sprawdzić ich na żywo, no to polecam. Myślę, że się Państwo nie zawiodą. A póki co stąsi we strok. In the stars.

0: Państwa, od poniedziałku kolumna już z Zygmuntem, no a ja będę się z Państwem słyszał o mojej stałej porze, czyli chwilę po 12. No i żeby zachęcić Państwa do włączenia się o tej porze właśnie, to dodam, że nową płytę Stonesów będę miał w prezencie już od poniedziałku, także polecam serdecznie po weekendzie. I z tej właśnie płyty Foreign Tongues zagraliśmy In The Stars. The Rolling Stones już za nami w SC Rock. Za 18 minut będzie 17. Za chwilę Michael Jackson na rockowo, czyli Smooth Criminal w wykonaniu Allin & Form.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen.

0: Moniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
0: Wszystko!
3: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: tymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

What's this life for? No właśnie, takie egzystencjonalne, otwarte pytanie od zespołu Creed. 16.52 w piątkowe popołudnie. No nie wiem, czy jest to dobry moment na rozgryzanie tego typu problemów. No chyba, że ktoś chce. No to proszę bardzo. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się pochylić nad problemem. A to jest jeden z headlinerów festiwalu Rokowizna, na który to festiwal już po 17.00 będę miał dla Państwa.

0: mam miał wszystko nadzieję, że ten piątek jak na razie dla Państwa łaskawy. Los Cebula i Krokodyle Łzy to tak oczywiście w nawiązaniu do tekstu tego utworu, Komy, która zamyka tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. 3 minuty pozostają do 17:00 i za chwilę najnowszy raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina.
2: Dobry Państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Nigdy nie sądziłam, że mam takie zdanie.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nie pozwól, by taka okazja odjechała Tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.

0: Kitki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Prawie cały kraj w alertach. Burze przechodzą przez Polskę. Za chwilę relacja naszego reportera z Wielkopolski. Tragedia w pociągu warszawskiej kolei dojazdowej. Są utrudnienia. Wyjeżdżasz na wakacje? Uważaj na ukryte koszty. Szczegóły za chwilę.
6: SK Rock. Raport.
5: 17. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Niemal cała Polska w alertach. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w całej zachodniej i centralnej Polsce. Front przechodzi już przez Wielkopolskę, a na linii jest nasz poznański reporter Bartosz Łojewski.
7: Jak powiedział mi oficer dyżurny wielkopolskich strażaków, na razie nie ma zgłoszeń o podtopieniach. Interwencje dotyczą głównie połamanych drzew, które blokują drogi. Strażacy obsługują teraz około 50 tego typu zgłoszeń. Najwięcej ich zanotowano w Wolsztynie, Nowym Tomyślu, Rawiczu i Kościanie.
5: W kolejnych godzinach burzowy front będzie przesuwał się w głąb kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniem do mieszkańców 14 województw.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Tragedia w pociągu warszawskiej kolei dojazdowej. W pociągu jadącym z Grodziska Mazowieckiego do stolicy na wysokości stacji Opacz jeden z pasażerów nagle zasłabł. Pomimo reanimacji nie udało się go uratować. Ruch pociągów WKD w kierunku Warszawy został wstrzymany. Wyjeżdżasz na wakacje? Przeczytaj warunki uczestnictwa, by wypoczynek cię słono nie kosztował. Chodzi o turystycznych pośredników internetowych i odstępstwa od gwarancji niezmienności ceny, na przykład regulacje paliwa lotniczego. Taką sprawą klienta zajmuje się miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie, Marta Petelska-Brodzińska.
8: Jest wezwany do zapłaty wielokrotności ceny biletu lotniczego. Miało być międzylądowanie w Dubaju, a Dubaj dalej do końca września jest wyłączony. Trzeba mieć objazdówkę przez Abu Dhabi.
5: Turyści powinni też zaglądać do ogłoszeń Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2: To jest raport.
5: Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami z SGGW przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
9: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
5: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i dodaje:
9: dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
5: Aplikacja ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni, a zebrane dane posłużą do badań prowadzonych przez naukowców z SGGW.
4: Pogoda.
5: Upały i burze, tak było wczoraj, tak jest i dziś. Front burzowy już w Wielkopolsce, on w kolejnych godzinach będzie się przemieszczał. Cały czas też gorąco, około 30 stopni na południu kraju, ale też w Warszawie czy Bydgoszczy. Chłodniej w Białymstoku i na Suwalszczyźnie.

0: To był Manam w Esterogi, wyjątkowo zimny maj. No ten przymiotnik zimny to wyraz absolutnie nieadekwatny, jak wiadomo, do dzisiejszej piątkowej aury. Upał, teraz, a potem Armagedon zapowiadany, przynajmniej w wielu miejscach w Polsce, jak mówi alert RCB. A jeżeli państwo nie wiedzą OCB, no to chodzi o to, żeby po prostu miło spędzić tę ostatnią wspólną godzinę. W tym tygodniu kłaniam się, Michał Cieślik przy mikrofonie, no i taki stan rzeczy utrzyma się przez trochę ponad 3 kwadranse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I polecam się bardzo gorąco do 18:00. Za chwilę prezenty dla państwa, ale wcześniej jeszcze Nothing But Thieves. Oni zimą zagrają koncert w Polsce. Grać będą między innymi tak. To jest ich nowy utwór. Evolution.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
2: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Reklama.

Muse i Starlight w SC Rock. No tak, lipiec festiwalowo intensywny, sierpień nie zapowiada się gorzej, od razu mówię. No i właśnie w 3-sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Rockowizna, koncerty polskich i zagranicznych wykonawców, wśród nich między innymi Sex Pistols z Frankiem Carterem na czele, czy Wolf Alice, a już 7 i 8 sierpnia pierwsza odsłona tegorocznej rockowizny właśnie. Mówiliśmy sobie wczoraj, że do Gdańska przyjadą zespoły ze Szwecji, będzie też Airborne z Australii, no i czołówka polskich wykonawców z Komą i Acid Drinkers na czele. A jeżeli ktoś mi poda nazwę zespołu bądź wykonawcy, który miał okazję zagrać na Rocktoberfeście, czyli urodzinach Eskirok, i pojawi się też w Gdańsku na rockowiźnie, no to odwdzięczę się podwójnym zaproszeniem na rockowiznę w Gdańsku. Czekam na głosówki w tej sprawie na naszym Messengerze.

0: To był Rammstein Westerogi Młuca. No i minęła 17.30. Michał ponownie w studiu.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: I za chwilę przedstawi nam najnowszy raport, potem jeszcze doniesienia ze sportu, więc zapraszamy bardzo gorąco i już teraz.
2: SK Rock. Raport.
1: Michał Skolimowski, zapraszam. Do prezydenta trafił wniosek o zastosowanie prawa łaski wobec Piotra Pytla. Pismo złożył prokurator generalny Waldemar Żurek. Mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku. Za kratami spędził ponad 20 lat. Utrzymuje jednak, że jest niewinny, a do zbrodni miał przyznać się inny mężczyzna. Około 130 parlamentarzystów PiS-u złożyło już deklarację o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają na to tydzień. W tej sprawie nie ustępuje były premier Mateusz Morawiecki. W jego stowarzyszeniu Rozwój Plus ma być około 45 polityków.
2: To jest raport.
1: Kolorowe, wesołe i zawsze przyciąga tłumy. W Nowym Sączu w niedzielę rusza święto Dzieci Gór. Mieszkańcy i turyści będą mogli poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski i zagranicy.
3: 5 dni festiwalowych, 5 zespołów zagranicznych, 5 zespołów polskich, około 440 dzieci. Oprócz polskich zespołów mamy zespoły ze Słowacji, Chorwacji, Meksyku, Panamy i Gruzji.
1: Mówi dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu Andrzej Zarych. Festiwal rusza w niedzielę i potrwa tydzień.
2: SK Rock Sport.
1: Polscy siatkarze w nocy zmierzą się z Brazylią. To w ramach trwającego w Chicago turnieju Ligi Narodów. Wcześniej w pięknym stylu biało-czerwoni rozgromili Bułgarów 3-0. Pierwszy gwizdek w meczu z Canarinhos o 3 w nocy polskiego czasu. Był rekordowy transfer.

Teraz jest wypożyczenie. Osman Bukhari, ściągnięty do Widzewa za 5,5 miliona euro, został wypożyczony do Crvenej Zvezdy. Umowa zawiera opcję wykupu, więc możliwe, że piłkarz z Gany, który miał być gwiazdą ligi, może już nie zagrać w Ekstraklasie.

0: To był zespół The Outfield i Your Love w ST Rock. 23 minuty do 18 nam pozostają, a ja się do Agnieszki dodzwoniłem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I dokąd dokładnie?
1: Do Pruszcza Gdańskiego.
0: A proszę bardzo, czyli okolice rokowiznowe, że tak powiem, tak nawiązując już do tego, co dziać się będzie w weekend 7-8 sierpnia. Jakieś plany ewentualnie masz na ten weekend sierpniowy?
1: To początek urlopu, więc plany są poważne, a tak go, w taki sposób go zacząć, to jeszcze będą jeszcze lepsze.
0: No to taki początek urlopu z wykopem, żeby nie powiedzieć z półobrotu. No a powiedz mi jeszcze, dokąd jedziesz na wakacje, jak zamierzasz spędzać urlop?
1: Plany się dopiero klarują, więc ciężko mi powiedzieć. Myślę, że będą to polskie góry, ale jeszcze co to będzie dokładnie, to musimy to ustalić.
0: No dobra, to pozwól, Aga, że ja ci zorganizuję ten sam początek urlopu, ten pierwszy weekend urlopu, a potem już sama kombinuj, dobra?
1: Okej.
0: No dobrze, słuchajcie, padło pytanie konkursowe w kontekście rokowizny, no i zespołów, które na rokowiźnie się pojawią w Gdańsku i poprosiłem, żeby podać nazwę zespołu bądź wykonawcy, który miał okazję zagrać na Rocktoberfeście, czyli urodzinach Eskirogi, pojawi się też na rokowiźnie w Gdańsku. Ja dostałem głosówkę w tej sprawie, no to posłuchajmy może, co w tej głosówce.
2: Cześć, tu Agnieszka. Moim zdaniem gwiazdą łączącą Rocktoberfest i rokowiznę jest zespół Nocny Kochanek.
0: Jakiś taki podobny głos, Aga, do twojego, mam wrażenie.
1: Niemożliwe, no, nie może być.
0: No coś mi się tak wydaje. Tak jest, oczywiście, chodziło o Nocnego Kochanka, ale gdybyś też w tej głosówce powiedziała na przykład Illusion, to też by było zgodne z prawdą, bo i zespół Illusion również lata temu wystąpił na Rocktoberfeście, czyli urodzinach Eskiroga. Nocny Kochanek to ta historia dosyć świeża, bo to sprzed, no nie roku, tylko sprzed półtora roku, może w ten sposób, bo w listopadzie 2024 właśnie Nocny Kochanek pojawił się na Rocktoberfestowej scenie. Agnieszka, raz jeszcze brawa dla ciebie, odpowiedź prawidłowa. Dwa bilety na rokowiznę w Gdańsku, między innymi na koncert Nocnego Kochanka, wędrują do ciebie. Aga chyba za nie mówiła z wrażenia.

0: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi w pełni umeblowanymi.

zamień apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl. Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 4

0: paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od czterech ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Reklama.

i do Państwa powróci tutaj w poniedziałek po godzinie 15 w kolumnie, to będzie miał też bardzo fajne zaproszenia, bardzo ciekawą propozycję, też odnoszącą się do początku sierpnia, dokładnie tak. Off Festival, coś Państwu to mówi? No właśnie, karnety na Off Festival już w przyszłym tygodniu od godziny 15 w kolumnie do zgarnięcia. Trzymam kciuki. A teraz sobie zagramy The Black Keys. Lonely Boy.

Come Together i The Beatles w ST Rock. Trwa festiwalowe lato. Agnieszka właśnie ucieszyła się z biletów na festiwal Rokowizna, na tę gdańską odsłonę tegoż właśnie festiwalu, który w 3-sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. A jak Dawid

0: Michał Prokopowicz naładowany energią przyszedł do studia, więc szeptać Państwu na pewno nie będzie. To już teraz mogę obiecać. Måneskin na Wanna Be Your Slave na finał naszego piątkowego spotkania. Za chwilę będzie 18, za chwilę raport, a potem już piątkowy radar. Dobrego wieczoru, dobrego weekendu życzę Michał Cieślik. W poniedziałek kolumna już w regularnym składzie. Dawid powraca. My słyszymy się natomiast w poniedziałek po 12. Tymczasem.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.

0: regularnym składzie Dawid powraca. My słyszymy się natomiast w poniedziałek po 12. Tymczasem.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.

0: Autopromocja. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Reklama. SK Rock. Nowości. Które

0: Poważny wypadek na linii kolejowej Nowy Sącz - Muszyna. Wagony pociągu towarowego wpadły do rzeki i o tym na początek. W raporcie też list do prezesa PiS-u. Podpisał się pod nim Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy. Za chwilę też informacje dla kierowców.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Skolimowski, zapraszam. Poważny wypadek na linii kolejowej Nowy Sącz-Muszyna w okolicach Wierchomli w gminie Piwniczna. Wykolił się pociąg towarowy, kilka wagonów wpadło do rzeki. Trasa kolejowa jest zamknięta.
2: Na wysokości stacji Wierchomla doszło do wykolejenia pociągu towarowego, więc w tym momencie ruch w kierunku Krynicy, także z powrotem, na pewno przez wiele godzin będzie wstrzymany. W związku z tym pasażerowie muszą śledzić komunikaty. Na miejscu są już służby.
0: Mówi Tomasz Michałowski, burmistrz. Mistrz Piwnicznej Zdroju. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Apelują do prezesa o jedność w PiS-ie. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na decyzję władz partii o zakazie działalności innych politycznych inicjatyw. Więcej o tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów. Z wyjątkiem jednej są to osoby, które należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w Prawie i Sprawiedliwości. Autorzy listu piszą, że podziały nas osłabiają, a jedność, nawet przy różnicy zdań, pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. List jest odpowiedzią na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną, albo muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca.
1: To jest raport.
0: I jeszcze niestety złe wieści dla kierowców. W przyszłym tygodniu ceny paliw znów pójdą w górę, jak przewidują eksperci z biura Reflex, przez powrót pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie. 95 w przyszłym tygodniu osiągnie cenę 7,30 zł za litr, a diesel może zdrożyć o 57 groszy do 7,90 zł.
4: Pogoda.
0: Było upalnie, to teraz będzie burzowo. Alerty obowiązują prawie w całej Polsce.

0: Front przenosi się z Wielkopolski w głąb kraju i tak będzie przez cały wieczór, noc i najprawdopodobniej jutro.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak Razor Light świętuje swój najważniejszy jubileusz. A w przypadku Radiohead jedną rzecz zdementujemy, a drugą zaskoczymy fanów i to dość mocno. Ale zanim to wszystko, to drzwiami otwieramy nasz piątkowy radar. I to od razu z kopyta. Michał Prokopowicz, kłaniam się. Zapraszam do 21. To Dorsi, to Break On Through.

ale się z nami bawią. Bo to, że Matt Cameron opuścił zespół Pearl Jam po 27 latach spędzonych w tym zespole i wrócił do Soundgarden, to nie znaczy, że Pearl Jam nie ma perkusisty. Oni mają perkusistę, ale Stone Gossard powiedział, że, cytując, uwielbiam tę całą tajemnicę, to ekscytujące. Na świecie jest za mało tajemnic. Fakt, że nikt nie wie, kto zagra z nami na perkusji, sprawia, że wszystko jest jeszcze bardziej ekscytujące. To nasza tajemnica owinięta zagadką i świetnie się z tym bawimy. To my czekamy, drodzy Państwo, do 25 września, kiedy na pewnym festiwalu w Kalifornii mamy zobaczyć tego nowego jegomościa za bębnami zespołu Pearl Jam. To teraz posłuchajmy tych najnowszych dźwięków od formacji Suede i płyty, która miała swoją premierę w ubiegły piątek. To właśnie z niej. To z Antidepressant Extraordinary, bardzo wyjątkowego wydania. Płyty, która we wrześniu w ubiegłym roku miała swoją premierę. Panowie stwierdzili, że dokleimy tam 5 nowych kompozycji, 11 wersji demo ostatniej płyty i wypuścimy jeszcze raz.

Proponuję cofnąć się do tego, co działo się w lipcu 2006 roku. To było 20 lat temu, kiedy nagle brytyjska formacja Razor Light wydała swoją płytę tytułową i tym samym odmieniła swoje życie o 180 stopni. Kiedy dwa lata wcześniej, w 2004, wydawali płytę Up All Night, która była debiutem, kompletnie nie spodziewali się, że tak szybko nagle okaże się, że podbiją brytyjskie listy sprzedaży pięciokrotną, pokrytą platyną właśnie płytą Razor Light. I tak było, drodzy Państwo, 20 lat temu ten zespół postanowił przypomnieć właśnie ten album z okazji właśnie wydania jeszcze raz tego albumu. To jest jubileuszowa edycja płyty, która udostępniana została fanom wcześniej z niepublikowanym nagraniem Lost in America, czyli pierwszą wersją ich największego przeboju, czyli kompozycji America. Zresztą Johnny Borrell, czyli frontman tejże formacji, o tym właśnie wykonie, czyli o kompozycji Lost in America, powiedział, że to była tak naprawdę pierwsza wersja, którą nagrali. Próbowali zainteresować nią innych artystów za pośrednictwem ich wydawców, ale nikt nie był chętny. Jak mówi, bardzo podobała mi się ta wersja, ale czułem, że jest trochę zbyt bez

naprawdę pierwsza wersja, którą nagrali, próbowali zainteresować nią innych artystów za pośrednictwem ich wydawców, ale nikt nie był chętny. Jak mówi, bardzo podobała mi się ta wersja, ale czułem, że jest trochę zbyt bezpieczna.

I tak to, drodzy Państwo, brzmiało na samym początku, a po 20 latach, no jednak oryginał to oryginał. To Razor Light, to America, natomiast ta wersja Lost in America do wysłuchania oczywiście już w streamingu i nie tylko, bo panowie właśnie z tą jubileuszową wersją płyty zbliżają się wielkimi krokami.

0: Nic nam nie pokazał. Nagle z Youngbloodem nowa epka One More Time. No i pięć utworów, które łączyły dwie generacje rock'n'rolla. Cztery nowości. Jeden odświeżony klasyk, czyli Back in the Saddle z 76 roku. Natomiast do dzisiaj bawią mnie te słowa Stevena Tylera, który przy okazji tej współpracy powiedział: decyzja, by rozpocząć współpracę muzyczną z Youngbloodem, była jak podłączenie do czystego źródła zasilania. Nic dziwnego, że ten młody człowiek musiał teraz odwołać 2 tygodnie swoją trasę koncertową, by naładować baterię. No trzeba uważać, panie Youngbloodzie, kto się do pana podłącza.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC-ROM.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W ESC-ROM.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC-ROM.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
10: Co to jest dobra zabawa?
11: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
12: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
13: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
10: Kiedy jest dobra zabawa?
14: Sobotę i niedzielę i wakacje, i jak nie ma szkoły.
10: Gdzie jest dobra zabawa?
15: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchance i cyrkowcy.
16: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
17: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.

0: soboty i niedzielę i wakacje, jak nie ma szkoły.
1: Gdzie jest dobra zabawa?
2: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
3: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
4: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.

0: wielką wyprzedaż.
1: Po czym? No Barbara po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
3: Reklama.

To najnowszy singiel Krzysztofa Zalewskiego, to Tak, tak, z płyty Z głowy. Natomiast z głowy mamy te pytania dotyczące formacji Radiohead i tego, co będzie wyglądać i jak będzie to wszystko wyglądać w przyszłości, ponieważ Ed O'Brien, czyli gitarzysta tejże formacji, zabrał głos. Po pierwsze stwierdził, że ostatni jego komentarz o tym, że zespół będzie ograniczał się do 20 koncertów w ciągu jednego roku, należy traktować z przymrużeniem oka. To jest pierwsze dementi, które pojawiło się od tego gitarzysty. Natomiast bardzo zaskakująca jest jego odpowiedź na to, dlaczego zespół Radiohead już nie będzie grać długich, rozległych tras koncertowych. I to dosyć mocno zaskoczyło, bo tej narracji jeszcze nie słyszałem. Ed powiedział wprost, ponieważ emocjonalny ciężar ich występów na żywo jest zbyt przytłaczający. Może dlatego też pan Ed O'Brien szuka jakiegoś upustu tym emocjom, które mogą przytłaczać. Dlatego w marcu zapowiedział swoją solową płytę, a na początku lipca przedstawił pierwszy singiel z tej nadchodzącej płyty. Więc chyba koncertowo pan Ed nie czuje się do końca przytłoczony, jeśli przynajmniej chodzi o jego solową karierę. Ale kto by tutaj był złośliwy? To Creep.

Już niebawem minie kolejna rocznica tego wyjątkowego koncertu, który dał 31 lipca wiele lat temu pan Iggy Pop, kiedy wszedł na stoły i krzesła, by śpiewać tuż nad głowami zebranych fanów. Wtedy w ułamku sekundy stracił równowagę, runął prosto na blat gęsto zastawionych szklanek i jak to opisywał wiele lat temu Paul Trynka w biografii Iggy Pop Open Up and Bleed, napisał wtedy, że Iggy śpiewał dalej brocząc krwią z piersi. W pewnym momencie odkrył, że kiedy odwodzi lewą ręką, krew zaczyna tryskać ciągłym strumieniem. Inni artyści, jak pisał Paul, zapewne zeszliby po czymś takim ze sceny, ale Iggy ukończył założony z 7 utworów występ, a widok ściekającej po piersi krwi miał stać się definicją całego jego jestestwa i całej jego kariery. To, drodzy Państwo, miejmy nadzieję, że jednak weekend spędzimy mniej jak Iggy Pop.

0: Czego nie tylko sobie, ale także Państwu życzę.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą. Znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolkę
4: z...
3: nie byłaś córką grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać ten znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią aktywną.

0: Na bp.pl.
1: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią aktywną.

0: każdy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów orężady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Reklama.
4: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak idą przygotowania do Dnia Ozziego. Powiemy także o najnowszej współpracy Blink-182 z kultowym Pac-Manem. No ale zanim to wszystko, czas na poruszający utwór sprzed już 25 lat. To POD. Michał Brykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest nadal nasz piątkowy radar.

to my przenosimy się z antypodów bliżej nas. Tym bardziej, że formacja The Rolling Stones dopiero co zaprezentowała swoją nową płytę Foreign Tongues. W końcu dostaliśmy następcę Hackney Diamonds sprzed 3 lat. Do tego 14 utworów pełnych nowej energii i klasycznego stylu Stonesów. I do tego też kompozycję, która wielu zaskoczyła, bo też pojawił się na tej płycie nowej Stonesów cover, drodzy Państwo. Chodzi o genialną płytę pani Amy Winehouse z 2007 roku Back to Black. Chodzi o kompozycję You Know I'm No Good. Zresztą warto przypomnieć, że był taki moment, właściwie prawie 20 lat temu, 19, kiedy Amy Winehouse dołączyła do Stonesów na scenie podczas Isle of Wight Festival, aby pomóc im w wykonaniu utworu Ain't Too Proud to Beg. Więc można powiedzieć, że do dzisiaj Stonesi wspominają to ważne wydarzenie, także z ich punktu widzenia, ponieważ bardzo mocno doceniali właśnie kunszt muzyczny pani Amy Winehouse i zawsze, jak mam wrażenie, czytam te ich wypowiedzi, zawsze żałują, że tak szybko niestety ta przygoda pani Amy Winehouse

0: i padał dym.
1: Pamiętamy ten jego długi płaszcz. Ciekawe, czy też będzie padać 22 lipca, kiedy właśnie my będziemy świętować pierwszą rocznicę śmierci Ozziego Osborna. To, drodzy Państwo, dni Ozziego Osborna, które rozpoczną się 22 lipca w Birmingham. Piękne wydarzenie się szykuje. Grupa

Będziemy świętować pierwszą rocznicę śmierci Ozziego Osborna. To, drodzy Państwo, dni Ozziego Osborna, które rozpoczną się 22 lipca w Birmingham. Piękne wydarzenie się szykuje. Grupa

oczywiście mnóstwo pokazów filmów dokumentalnych, sztuki uliczne w Hołdzi Ozjemu oraz oczywiście punkt centralny obchodów, czyli Birmingham Museum and Art Gallery. Do tego też stacja kolejowa Birmingham New Street będzie przygotowana pod to wszystko, a do sprzedaży trafi także specjalny, limitowany wzór koszulek Ozzy Day. Szykuje się na 22 lipca piękne podsumowanie tego wyjątkowego dnia. I mam nadzieję, że wszyscy będziemy wtedy gremialnie krzyczeć jak on sprzed lat.

Niektórzy do dzisiaj zastanawiają się, jaka jest tajemnica długowieczności takich zespołów jak Def Leppard. No w końcu panowie istnieją od kilkudziesięciu lat. Zabawne jest to, że Phil Collins ostatnio zapytany właśnie o to powiedział: po prostu lubimy spędzać ze sobą czas. I właściwie

0: Tyle wystarczy, żeby nadal funkcjonować.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przypomnę, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca część

0: Expert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Reklama. Dobrze rokuje.

Jeśli zdarzy się tak, że uwielbiacie komiksy, a w przyszłym tygodniu będziecie w Stanach Zjednoczonych, to wiedzcie, że w przyszły weekend odbywa się w San Diego Comic Con i to właśnie w tym miejscu będą się pojawiać gadżety, które są powiązane z Blink-182, które łączy siły z Pac-Manem z okazji 25. rocznicy wydania Take Off Your Pants and Jacket. I to naprawdę będą bardzo wyjątkowe rzeczy, od numerowanego winyla edycji Blink-182 i Pac-Man, do tego jeszcze mnóstwo innych rzeczy, od koszulek przez różne humorystyczne także elementy związane z tym całym środowiskiem komiksowym. Polecamy bardzo serdecznie. Więcej szczegółów oczywiście znajdziecie w zakładce Radar na sk.rock.pl. A już teraz oni, ci, którzy w przyszły weekend pojawią się także w San Diego, to I Miss You i Blink-182.

0: Mam wrażenie, że długo będziemy wspominać to, co wydarzyło się w Gdyni na Openerze w tym roku 2 lipca, kiedy pojawił się Nick Cave. No i było magicznie, bo nie tylko usłyszeliśmy kompozycję z jego najnowszej płyty Wild God, czyli From Her to Eternity czy Get Ready for Love, ale w pewnym momencie także O Children, kiedy to sam Nick Cave powiedział: ocaliliście mnie. I to jest bardzo wzniosła chwila zawsze, ponieważ trzeba pamiętać, że kiedy gra ten numer Nick Cave, to no to pamiętamy te jego trudne chwile, kiedy będąc ojcem stracił 2 swoich synów i wtedy zawsze to hasło ocaliliście mnie przez ten pryzmat tego, co dali mu fani i to, jak on przeżywał ten ból i to cierpienie jest zawsze bardzo znamienne. A propos tego, co pokazuje pan Nick Cave także na scenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mieszkam u mojej mamy w domu pod lasem i wpadł mi nietoperz przez okno.
3: Wow.
2: No i po prostu go zobaczyłam, jaki wziął. Usiadł na półce, był taki trochę przerażony, ale ponieważ moja mama się zna, więc to było: mamo, ona przez ręcznikiem zawinęła go w ręcznik i wypuściła na zewnątrz.
3: Tak jak nietoperze w Polsce biczą do góry nogami, to w Australii stoją normalnie?
2: Tak, oczywiście, że tak. I wtedy mogą robić siusiu. Ja bardzo przepraszam, ja sobie przed chwilą uświadomiłam nagle, że bardzo lubię dmuchać w zgniecione butelki. To jest przynajmniej plus tej całej sytuacji.
3: Będzie pani dmuchała tę butelkę?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Skarbie,
6: mhm.
5: Na co wydałabyś 199 zł?
6: Na paznokcie.
5: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
7: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować.

0: do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zagram nowy numer pana Mansona, który dzisiaj wbił mnie w fotel. To jest po prostu cudowne. Powiemy także o szalenie ważnym jubileuszu Klosterkellera, a na koniec to, co jutro nas czeka na Narodowym. Ale zanim to wszystko, czas wyznać miłość naszej wolności. To wiadomo, jacy chłopcy sprzed lat. Michał Prokopowicz, kłaniam się, także chłopiec sprzed lat. No i zapraszam do 21. To jest nadal nasz piątkowy radar.

Nie myślałem, że to będzie ten moment, kiedy będę narzekać na to, co może wydarzyć się przy okazji jutrzejszego koncertu pana Mansona w Łódzkiej Arenie, kiedy to jutro pojawi się, by promować swoją ostatnią płytę, czyli One Assassination Under God Chapter 1. My natomiast już jesteśmy myślami przy dwójce, jeśli chodzi o Chapter 2. I przyznam państwu szczerze, że kiedy w czerwcu dostałem kompozycję Exit Wound, którą tylko raz zaprezentowaliśmy na antenie Eski Rock w Radarze, byłem rozczarowany tą kompozycją. Pomyślałem, no, że to nie jest żadna ewolucja brzmieniowa, że to jest właściwie jakiś taki numer, który nie przystoi panu, który nazywa się Marilyn Manson. Natomiast wszystko, drodzy państwo, i to nie żartuję, wszystko zmieniło się dzisiaj, kiedy to właśnie dzisiaj dostaliśmy nową kompozycję od pana Mansona. Kompozycję, która nazywa się Front Toward Enemy. I przyznam państwu szczerze, że jak po raz pierwszy usłyszałem ten dzisiejszy kawałek, to wgniotło mnie dosłownie fotel. Tam wszystko się zgadza. To jest taki Manson, którego chcielibyśmy słuchać zapętlonego a propos jutrzejszego koncertu w Łódzkiej Arenie. No to zagrajmy premierowo nowego Mansona. Miejmy nadzieję, że wam też podejdzie.

Dla niektórych ta gra palcami pana Marka Knopflera z Dire Straits jest początkiem ich fascynacji muzyką rockową. U mnie zdecydowanie było inaczej. Te 30 lat temu, pamiętam jak dziś, mając 9 lat, siedziałem na lekcji religii. Może to była też lekcja geografii. Natomiast w jednej słuchawce, bo kolega miał w drugiej słuchawce, słuchaliśmy, pamiętam jak dzisiaj, płyty Cyjan zespołu Kloster Keller. To była kompozycja Władza i do dzisiaj jestem w stanie recytować ten tekst o 3 nad ranem w dowolny dzień, jak tylko zostanę przebudzony. Do dzisiaj pamiętam dokładnie te emocje, które mną dosłownie targały wtedy, kiedy słuchałem tej kompozycji po raz pierwszy, a później tych innych numerów na tej płycie sprzed lat. I wiemy, że Cyjan trafi znów, jeśli chodzi o reedycję na płytach CD, w streamingu. No i przede wszystkim trzeba także świętować to piękne 30-lecie. To będzie też piękna jesienna trasa koncertowa. Ponad 30 miast polskich i nie tylko polskich, bo ta trasa rozpocznie się od Londynu 27 września, a później już w październiku, w listopadzie i w grudniu mnóstwo miejscowości, gdzie usłyszymy te kultowe dźwięki sprzed lat. To Władza. To Kloster Keller. No i czekamy na to 30-lecie tej kultowej płyty sprzed lat.

0: nie ukrywam, że jestem na bakier z ostatnią reformą, jeśli chodzi o edukację. I nie pamiętam, czy można zadawać teraz zadania na weekend. Niemniej, jeśli szukalibyście jakiegoś wyzwania, to zawsze możecie posłuchać tej ważnej płyty, o której Dave Grohl ostatnio powiedział, że uważa ją za absolutne arcydzieło. Słuchał tej płyty 10 tysięcy razy. Chodzi o debiut zespołu Pixies. Dajcie znać, czy faktycznie jest to absolutne arcydzieło, jak wspomina Dave Grohl.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

I z tego miejsca nikt nikogo nie pogania, natomiast warto wspomnieć o tym, że już dzisiaj wystartował ten oficjalny sklep zespołu System of a Down. Oficjalny sklep przy okazji tych gadżetów, które prezentowane będą i są prezentowane przed jutrzejszym i tym kolejnym koncertem, który odbędzie się także 19 lipca. Wszystko na Stadionie Narodowym, tam także ten sklepik, gdzie można zobaczyć okolicznościowe koszulki i inne produkty z grafikami przygotowanymi specjalnie właśnie dla tego warszawskiego koncertu. Swoją drogą nawet pan Szawo zaprezentował pierwszą partię polskich kostek, jakie wybrał. Zresztą możecie to wszystko podziwiać i zerkać w zakładce Radar na eskarok.pl. Dodam, że są żółte i mocno kiełbasiane. Więcej nie zdradzam, bo więcej muzycznie panowie będą zdradzać jutro i pojutrze na Stadionie Narodowym. To ich Toxicity.

0: I to są te dźwięki, które już raczej nie wrócą, skoro Corey Taylor przez najbliższe miesiące poświęcony będzie tworzeniem nowych dźwięków dla zespołu Slipknot. Jak wczoraj powiedział Jim Root, mają panowie w przygotowaniu około 50 aranżacji różnych kompozycji. Nie wiemy, ile wejdzie finalnie na nową płytę, natomiast jest z czego wybierać. No i panowie będą wybierać w najbliższych miesiącach. Trzymamy bardzo kciuki za to, co dziać się będzie a propos nowego Slipknota. I z tego miejsca Michał Prokopowicz, kłaniam się, bardzo dziękuję za dzisiaj, polecam się jutro po 14, a później uciekam na krótki urlop, by wrócić do Was już po tygodniu. Wszystkiego dobrego Wam życzę i przyjemnej pogody, no i spokoju. Do usłyszenia, pa pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień,

0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: Reklama. Droga 66 w Esce Rock. Kawałki z oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Rebecca i Megan Lowell. Tak nazywają się dwie panie odpowiedzialne za projekt Larkin Poe. To właśnie ten projekt rozpoczął dzisiejszą odsłonę Drogi 66 Westerok. Łukasz Szaciłowski, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam. Przez najbliższą godzinę będziemy słuchać artystów, którzy jeszcze nigdy w drodze

66 się nie pojawili. Tak właśnie było z dziewczynami z Larkin Poe. Posłuchaliśmy numeru Nowhere Fast z ich najnowszej płyty Bloom z 2025 roku, a panie oryginalnie pochodzą z północnej Georgii, ale przeniosły się do Nashville w Tennessee i teraz tam rezydują i tam tworzą muzykę. Bardzo często dziewczyny są porównywane do Allman Brothers Band, przynajmniej jeżeli chodzi o styl i jeżeli chodzi o energię na scenie. Gdyby Państwo mieli okazję Larkin Poe zobaczyć na żywo, to proszę koniecznie z niej skorzystać, bo to jest naprawdę kawał świetnej i podanej w najlepszy możliwy sposób muzyki. No to jeszcze jeden numer z płyty Bloom grupy Larkin Poe. Numer nosi tytuł Easy Love Part 1.

Samantha Fish to kolejna z artystek, które jeszcze nie miały okazji zaprezentować się w drodze 66, dlatego dziś te zaległości nadrabiamy. Urodziła się w 89 roku w Kansas City. Jest gitarzystką, kompozytorką i autorką tekstów, która specjalizuje się w muzyce bluesowej i roots rockowej. Co ciekawe, swoją przygodę z muzyką zaczynała jako perkusistka, ale w wieku 15 lat zmieniła instrument na gitarę. Przykład brała ze swojej starszej siostry, Amandy, która śpiewa i gra na gitarze, zresztą też nagrywa swoje albumy. Jako ulubionych artystów Samantha Fish wymienia Bonnie Raitt, The Rolling Stones, Toma Pettiego i Stevie'ego Ray Vaughana. 12 czerwca tego roku Samantha Fish wydała płytę live zatytułowaną Paper Doll i to właśnie z tej płyty utworu Bulletproof z oklaskami słuchaliśmy przed chwilką w drodze 66. Przed

Ray Vaughana. 12 czerwca tego roku Samantha Fish wydała płytę live zatytułowaną Paper Doll i to właśnie z tej płyty utworu Bulletproof z oklaskami słuchaliśmy przed chwilką w drodze 66. Przed

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Słuchaj, słuchaczka nagrała dla ciebie specjalnie suchara o spaniu, bo ty posypiasz po 3 godziny dziennie, nie?
2: Tak bywa, no.
1: No właśnie, no to proszę.
3: Ej, ile godzin śpisz dziennie? 3. O matko, i to ci wystarcza? Tak, bo w nocy śpię jeszcze 9.
2: W ogóle mnie to nie bawi.
4: Powiem taką ciekawostkę. O kiedyś, mówiąc o czyimś wieku, mówiło się, że przeżył ileś wiosen. A teraz właściwie nie odeszliśmy od tego, tylko trochę to zmieniliśmy, bo teraz mówimy, że przeżył ileś lat.
2: A z trzeciej strony, jak na coś długo czekasz, to mówi się, że długo będziesz jeszcze zimował?
1: No to prawda, albo na przykład mówi się, o, to już jesień życia.
2: A, widzisz?
1: No?
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: Reklama. Droga 66 w Esse Rock.

Sinner's Prayer to zespół Ghost Hunt. To kolejny zespół, który jeszcze do tej pory w Drodze 66 nie gościł. A szkoda, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy projekt. Narodził się w głowie amerykańskiego miliardera, przedsiębiorcy i producenta filmowego Thomasa Tulla. Thomas Tull to gość, który jest współprzewodniczącym TWG Global, grupy holdingowej, w której rozwijane są inwestycje wykorzystujące sztuczną inteligencję, a przy okazji też były prezes i dyrektor generalny Legendary Entertainment. W styczniu tego roku jego wartość była wyceniana na około 5,3 miliarda dolarów. Jednak jeśli chodzi o Ghost Hunts, to ten projekt w jego głowie narodził się w 2000 roku, kiedy mieszkał w Los Angeles. Uformował go razem z Davidem Grissomem, znanym chociażby z The Allman.

widzi w tym całkiem spory potencjał. No i w ten oto sposób w zespole wylądowali klawiszowiec Joe Monroe, gitarzysta Johnny Bepp, basista Bennett Miller, perkusista Bless Lancetta i wokalista Three Nation. Numer, którego wysłuchaliśmy, Sinner's Prayer, pochodzi z nadchodzącego albumu Justified. Ten ma się ukazać już 21 sierpnia tego roku i będzie to 6. studyjny album tej formacji. Mam jeszcze jeden numer z tego albumu, tym razem jest to tytułowe Justified. Posłuchajmy.

0: keep the love.
1: Gotta keep the love to numer kolejnego z zespołów, którego do tej pory jeszcze nie miałem okazji Państwu zaprezentować w drodze 66, dlatego dziś te zaległości nadrabiam. Southern Avenue, tak nazywa się ta formacja, pochodzi z Memphis w stanie Tennessee. Powstali w 2015 roku, a nazwę zapożyczyli od nazwy ulicy w Memphis w stanie Tennessee, która biegnie od wschodnich granic miasta aż do Soulsville, które było oryginalnym domem wytwórni Stax Records. My dzisiaj słuchamy sobie utworów z ich płyty z 2025 roku Family. Na tej płycie, oprócz Gotta Keep the Love, znalazł się utwór Upside. I właśnie tego kawałka teraz słuchamy w drodze 66.

Kilgore w stanie Texas. To w tym mieście urodziła się i żyje do tej pory artystka, której kawałka Heart of Fire wysłuchaliśmy przed chwilką w drodze 66. Ellie Marie Venable jest przede wszystkim gitarzystką i to gitarzystką naprawdę najwyższej światowej klasy, o czym przekonają się Państwo już za momencik, bo na koniec będzie utwór instrumentalny w wykonaniu tej artystki. Zanim go jednak zaprezentuję, to dwa słowa o tejże młodej damie, bo jest młoda, przyszła na świat w roku 99, a już w wieku 14 lat wydała swoją pierwszą epkę Wise Man, która sprawiła, że cały Texas zaczął o niej mówić. I miał ku temu naprawdę świetne powody, bo dziewczyna, oj, wie co robi z gitarą. I nie tylko, bo jest również bardzo sprawną wokalistką, o czym przekonaliśmy się przed chwileczką, słuchając jej numeru Heart of Fire. Numeru, który pochodzi z płyty o tym samym tytule, to była czwarta w kolejności studyjna płyta Ali Venable. W sumie wydała 6 albumów, my jednak zostaniemy dzisiaj jeszcze przy tym albumie Heart of Fire z 2021 roku. Zanim jednak zagram dla Państwa ostatni numer na dziś, który dla Państwa przygotowałem, to tylko przypomnę, że mogą Państwo cały czas do mnie pisać na droga66@skrock.pl. No a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo rzecz jasna na skrock.pl w zakładce podcasty. No to na dobranoc numer instrumentalny, który nosi tytuł Tribute to SRV. Dla tych, którzy nie wiedzą, SRV to skrót od Stevie Ray Vaughan. I tym numerem żegnam się dzisiaj z Państwem i zapraszam do kolejnej Drogi 66, ta już za tydzień w Escerok o 21. Łukasz Szczeciłowski, dobranoc, zostawiam Państwa w doskonałych rękach Ellie Venable.

0: Mistero.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: w SC Rock.
0: Porachunki osobiste w sobotę od 7:00 w SC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: wspólny interes, o obronę kogoś na przykład, albo w pomocy. Widzimy to, tak? Polacy tak samo jak i Ukraińcy są bardzo pracowici. To nas jednoczy, że...
1: I tu jesteśmy podobni, tu się z tobą zgadzam też, tak, tak.
0: Mówię, dla mnie już takich jakby różnic i podobieństw ja nie odczuwam, bo to dla mnie jest już coś takiego zwykłego.
1: Już na to tak nie patrzysz,
0: już
1: tak?
0: Już na to...
1: Jasne.
0: Tak, ale na przykład jakieś tam obyczaje, nie wiem, jak idę do kogoś na urodziny, tak samo jak na Ukrainie. Wesele też prawie tak samo, wszystko wiem, jak będzie się odbywać. Jakby mogę usiąść z człowiekiem, jak siedzę teraz z tobą i rozmawiam i nie odczuwam jakichś zbyt dużych różnic między nami.
1: A co, Marto, cenisz, lubisz najbardziej w swojej ojczyźnie, w Ukrainie? O. Za co ją kochasz, mógłbym tak zapytać w sumie.
0: Kocham za to, że jest, tak? Kocham bardzo za ludzi. Bardzo cenię ludzi, cenię ich postawę, cenię to, że jakby są bardzo, bardzo optymistyczni, tak? Jeżeli na przykład wrócimy do tego tematu o różnicach, to tak powiem, że w porównaniu do Ukraińców, Polacy trochę lubią ponarzekać. A wydaje mi się, że Ukraińcy jakoś bardziej, nawet w tych szarych czasach, które teraz mamy, tak? W tym wszystkim dramacie, jakoś bardziej optymistycznie patrzą na życie. I lubię bardzo za to, że co by się nie stało, tak? Teraz wojna, ostrzały, tak, nieprzespana noc, jakieś dramaty, budzą się rano, niewyspani, idą do pracy, żyją dalej, że nic, poradzimy sobie, idziemy dalej. Za to kocham. Kocham za przyrodę, za morze, za to, że mogę pojechać w góry Karpaty, tak, że mamy taką piękną naturę. Kocham też, że jest taka różnorodna, bo na przykład zachód różni się od południa, północy, wschodu i lubię bardzo za to, że mogę za każdym razem czegoś nowego się dowiedzieć, jak pojadę na przykład na wschód lub na południe.
1: A Polska, Marto, co polubiłaś najbardziej w naszym kraju po tylu latach obecności na stałe tutaj?
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to miasta są bardzo nowoczesne, ale jednocześnie na przykład popatrzymy tam na Warszawę, tak, na Kraków, Gdańsk, widzimy nowoczesność, ale też widzimy zachowanie tej historycznej części, że jakoś to się jednoczy. Też polska natura bardzo, bardzo mi się podoba. Uwielbiam Tatry tak samo jak Karpaty ukraińskie. Bardzo lubię, no, też polskie jedzenie.
1: No, o tym też jeszcze powiemy trochę w kolejnych częściach Drogowskazów.
0: Tak. Lubię to, jak to wszystko funkcjonuje, że wszystko jest, no tak powiem, prosto, tak, że jak jest jakiś problem, można zgłosić się i zostanie naprawiony. Czasami jest biurokracja, nie powiem, tak, jeżeli chodzi jeszcze szczególnie o jakieś papiery związane z legalizacją i tak dalej, to już jest zupełnie inny temat, ale na przykład, no, jak widzę, że coś jest nie tak, to mogę zadzwonić, napisać jakieś podanie czy coś i to zostanie prosto naprawione. Ten zachód połączony ze wschodem, tak, ta nowoczesność, połączona
1: z mentalnością wschodu trochę?
0: Wschodu, okay. Tak,
1: rozumiem.
0: Która idzie już tak bardziej, która jest już taka proeuropejska. Nie?
1: Tak. A jeśli wojna z Rosją się skończy, Marto, to jakie masz marzenia wobec Ukrainy, swojej ojczyzny? Jak widzisz jej miejsce w Europie, na świecie? Co Ukraina będzie miała do zaoferowania reszcie świata, kiedy wojenny kurz w końcu opadnie, co mam nadzieję, ty pewnie też, że w końcu nastąpi?
0: Mam taką nadzieję. Zacznę może od końca, co Ukraina może zaoferować. No przede wszystkim widzimy teraz możliwości obronne. Wojsko, jakieś nowe
1: doświadczenie
0: zbrojenia.
1: Frontowe takie tak zwane, tak?
0: Widzimy, jak teraz Ukraina produkuje swoje własne drony, które dolatują do Moskwy i dalej, tak? Kto jeszcze mógł 4 lata temu pomyśleć? Ja bym nie pomyślałam, że Ukraina będzie sama produkować takie drony, a jeszcze rakiety i w tym rakiety balistyczne, więc tym Ukraina może się podzielić ze światem, bo ma doświadczenie już na polu walki, nie? Nie na, gdzieś tam na poligonach, a po prostu ma sprawdzone uzbrojenia, którym może się dzielić. Może też podzielić się, bardzo w Ukrainie rozwija się technologie cyfrowe, bardzo się rozwijają, na przykład aplikacja podobna, żeby tak było zrozumiale, do mObywatel na przykład, u nas to się nazywa Dia, bardzo się rozwija. Tam można załatwić teraz wszystko. Można się ożenić. Teraz testują, że można się też online się rozwieść. Można, nie wiem, kupić samochód.

samochód, rejestracja, zamówić rejestrację na samochód, przyjdzie ci pocztą. Może właśnie te rozwiązania zaoferować. Też na przykład jakieś inne rozwiązania,

się rozwieść. Można, nie wiem, kupić samochód, rejestracja, zamówić rejestrację na samochód, przyjdzie ci pocztą. Może właśnie te rozwiązania zaoferować. Też na przykład jakieś inne rozwiązania,

0: inaczej.
1: Oczywiście, a dobrze, to samo pytanie pod kątem Polski. Jest coś, co ciebie, co dla ciebie jest trudne do zaakceptowania w naszym kraju, w Polsce? Zastanawiasz się nad tym?
0: Chyba muszę powiedzieć...
1: Coś, czego nie rozumiesz na przykład?
0: Nie rozumiem na przykład tych, szczególnie jeżeli mówimy o wyborach, tak, o kampaniach prezydenckich czy tam parlamentarnych, wykorzystywanie kogoś dla tej walki politycznej. Tu w tym kontekście zaraz mówię na przykład o Ukraińcach, tak? Wykorzystywanie kogoś dla szerzenia swojej narracji, tak? Dla większych wyników, dla większych procentów, dla poparcia. Ktoś, kto może nawet nie ma takiego zdania tego czy innego, po prostu idzie w ten rytm tak, żeby po prostu też załapać się i mieć więcej procentów. To po prostu tego nie rozumiem, bo to są zwykli ludzie, tak? Trzeba też rozumieć, że konsekwencje potem widzimy na przykład na ulicy, jak tam ktoś zaczepia jeden drugiego. To mnie trochę wkurza, tak, że zwykli ludzie, którzy przyjechali tutaj, ktoś po lepsze życie, ktoś za
1: ciężko pracować i tak dalej, tak?
0: Po prostu staje się jakimś elementem walki politycznej.
1: Tak, no właśnie, i teraz z twojej odpowiedzi wynika moje kolejne pytanie trochę, Marto. Jak sądzisz, komu zależy, żeby psuć polsko-ukraińskie relacje? Komu na rękę są kłótnie, jakieś nieporozumienia? Jaki jest ich końcowy cel? Nasze narody mają się od siebie odwrócić? Jak temu zapobiec? Jak uważasz? Wiem, że trudne pytanie, ale może spróbujesz się z nim zmierzyć.
0: Komu może to być innemu na rękę, jak nie Rosji, która pragnie już od tego czasu, kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, żeby trzymać w swoim wpływie, tak? Żeby Ukraina nie szła dalej na zachód, nie integrowała się z Europą, nie była częścią Unii Europejskiej.
1: NATO, Unii Europejskiej.
0: I na przykład Rosji to jest tylko na rękę, jeżeli pokłócić Ukrainę z państwem, z sąsiadem, z sojusznikiem, żeby po prostu nie szerzyć tej jakby ukraińskiej integracji z Zachodem.
1: A za czym, za kim też będziesz tęsknić, opuszczając Polskę na stałe, co nastąpi za miesiąc mniej więcej, tak? Za kim, za czym, dlaczego? Przyjaciele, koleżanki, koledzy, bo też ich tutaj zostawisz, tak? Chociaż zadeklarowałaś jeszcze przed wejściem do studia radiowego, że będziesz do nas regularnie wracać.
0: Oczywiście. To, co najbardziej w swoim życiu cenię, to ludzi, których spotkałam. Nie wiem, za co sobie w życiu zasłużyłam, ale na swojej ścieżce życiowej spotkałam i nadal spotykam ludzi, którzy są bardzo do mnie życzliwi i bardzo chcą mi pomagać i bardzo mi pomogli, więc i zawsze czuję wielki szacunek do tych osób i właśnie za ludźmi będę tęsknić, tak? Za tymi, których tu spotkałam, którzy pomogli mi w ten czy w inny sposób. Tak, no za koleżankami, za kolegami z pracy też bardzo będę tęsknić, bo naprawdę miałam tu bardzo dobre otoczenie, bardzo różnorodne też powiem i nie tylko mówię tu na przykład o Ukraińcach, też o Polakach, też miałam parę kolegów z innych państw, więc za ludźmi będę bardzo tęsknić.
1: No dobrze, a co po powrocie na stałe zamierzasz robić właśnie w Ukrainie? Masz jakieś, nie wiem, zawodowe plany na przyszłość? Jesteś doświadczoną już dziennikarką radiową, internetową, nie wiem, ukraińskie media. Tam widzisz swoją taką zawodową przyszłość, tak jak widzisz swoją przyszłość po powrocie do domu w okolicy Lwowa, przypomnę.
0: Na razie w moich planach jest to pracować w ukraińskich mediach.
1: O.
0: Zobaczymy, czy uda mi się, jak wszystko pójdzie. Też nie chcę zapeszać za bardzo, ale też wiem, że jeżeli nie uda mi się dalej kontynuować moją karierę dziennikarską w ukraińskich mediach, to poradzę sobie i znajdę czym się zająć. Tak czy inaczej, jakoś ten swoje doświadczenie, które otrzymałam tu w Polsce, to czego się nauczyłam, jakoś mi się przyda na Ukrainie.
1: No, studiujesz w Polsce dyplomację, mogę zdradzić.
0: Tak.
1: Poważna sprawa.
0: Skończyłam dziennikarstwo licencjat mam z dziennikarstwa,
1: a teraz
0: dyplomację.
1: To może będziesz kiedyś za jakiś czas, za nie wiem, lat kilkanaście w tym teamie, jako dyplomatka, która będzie właśnie próbowała trzymać w dobrym stanie polsko-ukraińskie relacje. Mogłabyś taką rolę na przykład pełnić kiedyś, kto to wie, gdzie cię rzuci los.
0: Może być, kto wie. Zobaczymy, jak to będzie.

0: na razie jakoś nie myślę o jakiejś karierze dyplomatycznej, bo też to jest bardzo poważne. Żeby pracować w jakichś strukturach dyplomatycznych, to trzeba naprawdę mieć dużą wiedzę. Chciałabym mieć tę wiedzę, uzyskać więcej tej wiedzy, żeby jakoś pomóc swojemu państwu, tak? Mhm.
1: Jeszcze jedno pytanie na koniec drugiej części naszej rozmowy w drogowskazach. Jak się żyje na co dzień w twojej ojczyźnie? Mieszkając w Polsce, regularnie odwiedzałaś Ukrainę, a z tego co pamiętam. Jak wygląda życie w czasie wojny de facto, tak? To, nie wiem, toczy się w miarę normalnie, czy czuć jednak takie napięcie, nie? Jakie są twoje doświadczenia? Co mówi też twoja rodzina, będąc tam na miejscu?
0: Ludzie żyją swoje normalne życie. To dla kogoś może wyglądać bardzo dziwnie, kto przyjechał na przykład za granicy i na przykład idzie sobie uliczkami Lwowa, czy nie wiem, jest pod Operą Lwowską i tam dzieci sobie biegają w fontannie, ktoś się śmieje. Ludzie żyją swoje normalne życie, ponieważ wiedzą, jaka cena jest tego życia. Wiedzą, że nie mogą tracić tego zapału, tak, tych zwyczajnych dni, tak, tego szczęścia, bo po prostu nie wiadomo, kiedy to się może skończyć, tak. Ludzie nie wiedzą, czy obudzą się jutro rano, tak, nie wiedzą, co na nich czeka jutro i na przykład często można usłyszeć od ludzi, którzy przeżyli duży ostrzał, że teraz rozumiem, że trzeba korzystać z każdej minuty tego życia, bo nie wiadomo, kiedy ono się skończy, tak. I też trzeba rozumieć, że

0: obudzą się jutro rano, tak? Nie wiedzą, co na nich czeka jutro. I na przykład często można usłyszeć od ludzi, którzy przeżyli duży ostrzał, że teraz rozumiem, że trzeba korzystać z każdej minuty tego życia, bo nie wiadomo, kiedy ono się skończy, tak? I też trzeba rozumieć, że ludzie obchodzą urodziny, wesela.
1: Ale tak samo było w Polsce podczas II wojny światowej. Jak można było żyć normalnie, to ludzie żyli normalnie, mimo że pod niemieckim butem.
0: Są już przyzwyczajeni jakby do tych, do alarmów, tak, do tego niebezpieczeństwa, bo człowiek po prostu przyzwyczaja się do...
1: To jest adaptacja, inaczej byśmy zwariowali, gdyby się to nie działo, tak jak się właśnie
0: dzieje. Tak, i nie da się po prostu przez 4 lata, nie wiem, mieszkać w piwnicy.
1: Otóż to.
0: I trzeba dalej żyć swoje życie, więc to życie na pozór jakby tak wygląda normalnie, ale no tak czy inaczej gdzieś tam zupełnie, jeżeli patrzysz już tak wewnętrznie, tak jakieś tam rodziny, w domy, wejrzeć gdzieś tam przez okno, tak z boku zobaczyć. Każdy człowiek przeżywa swój osobisty dramat. U kogoś syn, ojciec, wujek, dziadek poszedł na wojnę. Jakaś matka się martwi, tak, co z nim będzie. Ktoś zginął na wojnie u kogoś, tak. Ten dramat, to wszystko chodzi między ludźmi, którzy starają się żyć dalej swoje życie. I jeżeli nawet wygląda wszystko normalnie,
1: pozornie normalnie,
0: to tak czy inaczej ludzie przeżywają straszny dramat. Sporo osób musi przyjmować na przykład jakieś leki uspokajające, tak? Dzieci chodzą do szkoły, tak? Widzimy, że idą do szkoły, ale na przykład nie zawsze widzimy, że spędzają połowę czasu w schronach. Jak to wszystko wygląda, więc jakoby życie toczy się normalnie, ale tak czy inaczej nie jest już takie, jakie było przed wojną i już nie będzie.
1: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, konkretnie z Buzka, od lat pracująca w Polsce, w Warszawie i wracająca na stałe do swojej ojczyzny za mniej więcej miesiąc. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą wracam już niebawem w trzeciej i ostatniej części Drogowskazu.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część Drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. W studiu ze mną cały czas jest Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, od lat pracująca w Polsce, w Warszawie. Po kilku latach spędzonych w naszym kraju, po nauce w Polsce i pracy zawodowej, Marta postanowiła na stałe wrócić w swoje rodzinne strony. Dlaczego? O tym też dziś rozmawiamy, ale nie tylko o tym. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni w Drogowskazach.
2: Cześć.
1: Marto, co Twoi ukraińscy znajomi, koleżanki, koledzy wiedzą, myślą o Polkach, o Polakach, o Polsce w ogóle, czy potrafią odciąć się od takiej, wiesz, politycznej narracji po obu stronach, bo ona jest po obu stronach, tak? I czemuś ma służyć, o tym też już trochę rozmawialiśmy. Jakie słyszysz, jakie opinie, tak, o sytuacji, o życiu w Polsce, czy jesteś w stanie cokolwiek powiedzieć na ten temat?
2: Jeżeli mówimy o moim otoczeniu na przykład.
1: O swoim otoczeniu, tak.
2: Moje otoczenie ma bardzo dobre zdanie o Polakach i może się odciąć od tej na przykład narracji, która jest w mediach, czy w polityce, bo po prostu byli w Polsce, słyszą ode mnie jakieś różne historie, tak, jak to wygląda naprawdę, mieli możliwość jakby porozmawiać z Polakami, tak, wiedzą trochę od środka, jak to wszystko wygląda, tak, że każdy człowiek jest inny i że nie wszyscy myślą tak samo.
1: I nie możemy generalizować, bo to jest niebezpieczne po prostu, tak?
2: Tak, tak, więc oni to wiedzą, nawet jeżeli ktoś ma jakieś tam wątpliwości, to ja staram się ich doedukować, powiedzieć, jak to naprawdę wszystko wygląda, ale też warto zaznaczyć to, że no na przykład większość moich przyjaciół czy tam rodziny jest z zachodu Ukrainy, też ma jakąś rodzinę w Polsce, tak jakby bardziej zna ten kontekst wewnętrzny, kontekst polityczny Polski, aniż na przykład ktoś inny, kto nie miał styczności z Polską, jakby nie wie, jak to wygląda od środka. Więc w moim, na szczęście, w moim otoczeniu wszyscy myślą trzeźwo, jakby analizują sytuację i nie podają się jakby na różne takie jakieś prowokacje.
1: No dobrze, a ukraińskie media, przypomnę, jesteś dziennikarką już z kilkuletnim doświadczeniem w radio i w internecie. Z racji na zawód doskonale, zakładam, orientujesz się też w ukraińskich mediach. Co zwykle, Marto, pisało się kiedyś o Polsce, zanim jeszcze też zaczęło dochodzić do pewnych napięć politycznych, i co pisze się obecnie? Czy to śledzisz? Co najchętniej, może tak, czyta się aktualnie w ukraińskich mediach? Czy jesteś w stanie tak to jakoś wyselekcjonować trochę?
2: Teraz widzę, że ukraińskie media starają się jakoś balansować między tym, żeby jakoś ściszyć to napięcie, tak, jakieś konflikty, i starają się jakby i, żeby tak powiedzieć, jakoś i krytycznie podchodzić do tych czy innych sytuacji, ale równocześnie przypominają, że Polska jest naszym sojusznikiem, że też nie możemy generalizować wszystkich, że każdy człowiek jest inny, że są różni ludzie, tak jak samo na Ukrainie. Tu lubię mówić, że 100 osób 100 myśli, tak? Że każdy myśli inaczej. Więc widzę w ukraińskich mediach to, że na przykład dzisiaj czytałam bardzo fajny artykuł o tym, że mimo różnych napięć politycznych, Ukraina jakby musi trzymać ten dobry kontakt z Polską, że jakby i nam na tym zależy bardzo, i Polsce też, więc widzę, że ukraińskie media starają się jakby ściszyć trochę.
1: Tak, stłumić te emocje, tak? Bo one tu nie służą rozwiązaniu tej sprawy. Tak. A które części Ukrainy lubisz najbardziej odwiedzać na przykład, które mogłabyś zaoferować na przykład tak w celach turystycznych, tak, jeżeli wojna się skończy z Rosją, tak, i Ukraina otworzy się powtórnie na ten ruch turystyczny, taki szeroko pojęty, to gdzie tak tobie najfajniej było przebywać, jest przebywać właśnie w twojej ojczyźnie?
2: Żeby tak polecać, to zależy kto co lubi.
1: No pewnie,
2: bo
1: też.
2: Ja na przykład lubię ostatnie 2 lub 3 lata, mój urlop na Ukrainie mija, że odwiedzam zachód Ukrainy, czyli moje miasto Busk, w które też bardzo zachęcam. Jeżeli ktoś chce poznać, jak wygląda takie życie takiej prowincji na Galicji, na zachodzie Ukrainy, to zapraszam do siebie. Jest bardzo przytulne, bardzo miłe miasteczko. Więc wygląda moja podróż tak, że jadę do Lwowa, później do Odessy i później do Kijowa. Odessa jest po prostu przepiękna. Uwielbiam Odessę. Jest cudowna, ma tam bardzo fajną architekturę, no i morze oczywiście. Morze Czarne, przepiękne cieplutkie, bardzo lubię tę stronę południe Ukrainy, ale kto na przykład jest taki bardziej urbanistyczny, lubi sobie pochodzić, Kijów jest naprawdę, brak mi słów, jak tam przyjechałam, nie wiem, z 2 lata temu, to po prostu byłam zachwycona, jak Kijów się zmienił od tego czasu, kiedy byłam tam po raz ostatni. Więc jeżeli ktoś planuje podróż na Ukrainę, to trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że Ukraina teraz trochę zupełnie inaczej wygląda, aniż wyglądała tam z 10 lat temu, bo mimo wojny nawet dalej się rozwija. Otwierają się jakieś tam różne kawiarnie, więc do zaoferowania turystycznie Ukraina ma bardzo dużo i stara się teraz, no teraz może nie, tak, ale rozwijać turystykę i jest na co popatrzeć, co zobaczyć. Też zachęcam bardzo do zwiedzania gór, Karpaty, przepiękne, więc mamy coś wspólnego, tak, Tatry, Karpaty, jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda z innej strony granicy.
1: No i kuchnia pewnie, co ukraińska.
2: Kuchnia, tak, tak. No, czymś.
1: Ale Polska też ci smakowała chyba w miarę,
2: bardzo smakowała. Czymś kuchnia ukraińska jest podobna do polskiej, tak? Kuchnia polska bardzo mi smakowała. Uwielbiam, tak, moje top. Bigos, żurek i
1: fleczki.
2: A wiesz, że te 5 lat nigdy nie próbowałam. Jakoś nie miałam okazji i jakoś, ale mam taki plan, że jakoś w ostatnie dni swojego pobytu, takiego już na stale w Polsce, pójdę do jakiejś takiej klasycznej polskiej knajpy i zamówię sobie takie tradycyjne polskie jedzenie, taki obiad, zjem. I byłam na przykład zaskoczona, że placki ziemniaczane ktoś tuje z cukrem.
1: No, dla mnie to po prostu jest w niektórych regionach dość popularne, tak jest. Na przykład w mojej rodzinnej Bydgoszczy, czyli Kujawsko-Pomorskie, jada się, trudno, przepraszam Państwa, ale jada się oczywiście, a jakże, placki ziemniaczane z cukrem, tak? Też mam taki epizod w swoim życiu za sobą.
2: Więc polska kuchnia bardzo, bardzo mi się podoba. No na przykład pierogi, tak? U mnie w rodzinie. To co niedzieli, no może nie każdej niedzieli, ale zawsze po tym, jak wracaliśmy z kościoła, to były pierogi. Więc coś takiego wspólnego mamy między sobą.
1: Już powoli zmierzamy do brzegu naszej dzisiejszej rozmowy, za którą ci bardzo dziękuję już teraz, Marto, ale jeszcze to zrobię po raz kolejny za chwilę. Ludzie w twoim wieku, Marto, no, są przyszłością, tak? Twojej ojczyzny, w twoim wypadku Ukrainy. Jak wyobrażasz sobie swój kraj za, nie wiem, 15, 20, 30 lat? Co się z nim stanie? Jakie będzie miała Ukraina relacje z resztą świata, także z Rosją na przykład. Co byś chciała, żeby tutaj się wydarzyło?
2: No, chciałabym przede wszystkim, żeby Ukraina pokazała, na co ją stać, tak? Że da radę odbudować się i być na równi z państwami europejskimi, żeby nie była, tak jak już chyba wcześniej mówiłam, żeby nie była traktowana jakoś gorzej, że jest z trzeciego świata, tak? Żeby była po prostu tym państwem, które rozwija się, żeby była państwem europejskim, żeby Ukraina była państwem, które dobrze traktuje wszystkich, tak? W którym wszystkim jest dobrze, które rozwija się, które angażuje też różne biznesy, jest otwarte, że Ukraina to jest państwo, które jest otwarte, które po prostu rozwija się, odbudowuje się i też dzieli się tym, co ma do zaoferowania innym państwom. A jeżeli mówimy o relacjach z Rosją, to jest bardzo...
1: Chciałem zapytać właśnie, że ci wejdę w słowo. Jako Ukrainka właśnie, czy masz taką trochę wyssaną z mlekiem matki też niechęć do Rosji na przykład? Jakie emocje wzbudza w tobie współczesna Rosja? Chyba nawet bardziej jej władze może tak naprawdę niż tak zwani zwykli ludzie. Jaką Rosję chciałabyś widzieć w przyszłości na przykład? Jako też sąsiada Ukrainy jednakowoż, nie?
2: No to jest... Właśnie to jest bardzo trudny temat, ponieważ jaką niechęć nie mielibyśmy do Rosji, tak? Jak nie chcielibyśmy, żeby nie była naszym sąsiadem, tak? Nie zmienimy tego, że Rosja zawsze już będzie naszym sąsiadem.
1: Tak, jest położenie geograficzne.
2: Tak,
1: tak jest.
2: Nic z tym nie zrobimy i że trzeba jakoś nauczyć się z tym sobie radzić i tak czy inaczej, wcześniej czy później, może dożyję tego czasu, że zmieni się na przykład władza w Rosji i trzeba będzie jakoś się dogadywać, tak? Jakoś dalej współistnieć. To jest bardzo trudny temat, o którym wydaje mi się teraz jest trochę za wcześnie, żeby mówić, ale wydaje mi się, że to, co teraz mogę powiedzieć, że Ukraina musi prowadzić z Rosją taką politykę trochę ze strony siły, że nie może być jako ofiara, tak, że nie może poddawać się na tę soft power, miękką siłę Rosji. Także musi być stanowczą i żeby te granice, nie mówię teraz o granicach terytorialnych, tak, a granice relacji były mocno wytyczone i żeby nie było jakiejś dalszej ingerencji w nasze sprawy. Mówię, to jest bardzo trudny temat i nie chcę teraz tak mówić jakoś do przodu, bo nie wiadomo, jak to będzie wszystko wyglądać, ale no, mam nadzieję, chociaż wszystko będzie zależeć, tak mi się wydaje, od tego, kto będzie siedział na Kremlu.
1: Po prostu. I moje ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Może najtrudniejsze, zobaczymy, może się z nim zmierzysz. Gdybyś w przyszłości, Marto, mogła zaangażować się, chociażby jako wykształcona dyplomatka, w takie pełne polsko-ukraińskie pojednanie, porozumienie, to na co położyłabyś największy nacisk i dlaczego?
2: Na relacje międzyludzkie. Położyłabym nacisk na to, że jeżeli my mamy ze sobą jakiś problem, coś komuś się nie podoba z tej lub z innej strony, że można po prostu usiąść i porozmawiać, że jakoś drogą jakichś negocjacji, rozmowy można spokojnie sprawy wyjaśnić. Nie ma takich spraw, które nie da się załatwić, w których nie da się nic wynegocjować, tak? Żeby nie było tak, że te jakieś spory polityczne, tak, że jakieś problemy są wyjaśniane w mediach społecznościowych przez wypowiedzi medialne, czy we wpisach na Facebooku, a nie przez na przykład ten sam zwykły telefon, żeby zadzwonić, tak, powiedzieć, co jest, jak jest. Chciałabym, żeby te relacje były oparte na takim zaufaniu, tak, że ja wiem, że mogę liczyć na ciebie, ty na mnie, że jeżeli coś nawet pójdzie nie tak, to da się wszystko naprawić, tak. Mhm. Ja chcę, żeby po prostu ludzie też między sobą widzieli, że Ukraińcy są zwykli ludzie tacy sami jak Polacy, tak? Mhm. I na odwrót, także jesteśmy zwykłymi ludźmi i że te spory jakieś, że te skandale, tak? Mhm. Że nie idą nikomu na rękę, tak? Mhm. Że po prostu jakbym była dyplomatką, to prowadziłabym taką politykę pojednawczą, taką spokojną, że bez tych emocji. I mniej emocji. Emocji nie doprowadzą do niczego.
1: Otwartość i dialog po prostu.
2: Tak.
1: I to tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dziś Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa, internetowa z okolicy Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta przez kilka lat pracowała, uczyła się w Polsce, w Warszawie i wraca do siebie w okolicy Lwowa, konkretnie do Buzka. Bardzo się cieszę, Marto, że dałaś się zaprosić do studia na rozmowę, może momentami dla ciebie niełatwą, zwłaszcza w obliczu tak trudnych momentów, tak jakie na poziomie, zwłaszcza politycznym, też mamy aktualnie między Polską i Ukrainą. Oby te wszystkie napięcia, do tego zmierzam, szybko się zakończyły. Jeszcze raz dziękuję tobie za wspólne spotkanie przy radiowym stole w Drogowskazach. Dziękuję bardzo, Marta.
2: Dziękuję.
1: Pełne wersje naszego programu zawsze w sieci, na Spotify, w Mediatece czy na YouTubie. Polecamy się waszej uwadze. Michał Poklękowski, kłaniam się, wszystkiego spokojnego i do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.

Ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.